0: Radio Super FM.
1: Radio Super FM. Szczecińskie i w dodatku dla każdego. Super FM. Radio, które codziennie uśmiecha się do ciebie.

Radio Super FM. Radio Super FM. 100% szczecińskie.

0: Super FM.
1: Super FM. Super FM. Super FM. Jesteśmy stąd i gramy dla Was w samym sercu Szczecina.

0: Radio Super FM.
1: Radio Super FM w 100% szczecińskie.

0: Radio Super FM.
1: Radio Super FM. Szczecińskie i w dodatku dla każdego. Super FM. Radio, które codziennie uśmiecha się do ciebie.

0: Radio Super FM.
1: Radio Super FM w 100% szczecińskie.

0: in capital letters.
1: Jest szósta. Wiadomości Super FM.
2: Ceny maksymalne paliw na stacjach dziś w dół. Senator KO Tomasz Lenz wykluczony z partii i klubu parlamentarnego. Ósmoklasiści napiszą dziś egzamin z matematyki.
3: Super FM. Wiadomości.
2: Marcin Krzemiński, dzień dobry. Dziś zatankujemy na stacjach taniej niż w ostatnich dniach. Maksymalna cena benzyny 95 spadnie o 5 groszy do 6,30 zł, a diesla o 10 groszy do 6,93 zł. Rządowy pakiet CPN obniżający akcyzę i VAT na paliwa pozostanie z nami do najbliższego piątku, 15 maja. Ale minister energii sugeruje, że pakiet zostanie po raz kolejny przedłużony. Decyzja w tej sprawie ma zapaść do środy. Senator Tomasz Lenz wykluczony z Koalicji Obywatelskiej i klubu parlamentarnego KO. To pokłosie zabiegu medycznego, który miał zostać przeprowadzony u jego syna poza kolejką w szpitalu w Aleksandrowie Kujawskim. O wykluczenie Lenza z Koalicji Obywatelskiej wnioskował przewodniczący partii, premier Donald Tusk. W sprawie zabiegu syna polityka kontrolę wszczął m.in. NFZ. W jej trakcie okazało się, że w czasie zabiegu szpital nie zapewnił opieki pozostałym pacjentom, bo wszyscy dyżurujący lekarze byli na sali operacyjnej. Sprawą zajmuje się też prokuratura. Jest ruch prokuratury właśnie w sprawie wyjazdu Zbigniewa Ziobry do Stanów Zjednoczonych. Śledczy chcą ustalić, gdzie dokładnie przebywa polityk i czy ktoś pomagał mu w podróży z Węgier do USA. Do ambasady USA w Polsce trafi też pismo z pytaniem, czy byłemu ministrowi sprawiedliwości zostały wydane wizy oraz na jakiej podstawie prawnej. Postanowił kontynuować ucieczkę przed polskim wymiarem sprawiedliwości, choć nie jest formalnie osobą poszukiwaną międzynarodowo, mówi Przemysław Nowak, rzecznik prokuratury krajowej.
4: Wniosek prokuratora o wydanie ENA do dnia dzisiejszego nie został rozpoznany. No i to jest powód, dlaczego Zbigniew Ziobro nie jest poszukiwany międzynarodowo. Drugim powodem jest to, że do dnia dzisiejszego nie zostało rozpoznane zażalenie obrońców na zastosowanie tymczasowego aresztowania. Nie ma więc żadnych podstaw, aby prokurator mógł wdrożyć poszukiwania międzynarodowe.
2: Prokuratura chce postawić Ziobrze zarzuty związane z Funduszem Sprawiedliwości. Natychmiastowe rozwiązanie umowy z krakowskim dorożkarzem to reakcja prezydenta miasta Aleksandra Miszalskiego na krążący w sieci film z międzynarodowych targów końskich w Pajęcznie. Widać na nim, jak mężczyzna znęca się nad jednym z koni, popycha go, kopie i szarpie za ogon. Jak się okazało, mężczyzna jest dorożkarzem w Krakowie.
5: To nagranie widziałem wczoraj i podjąłem decyzję, ponieważ to jest dorożkarz, który miał podpisaną umowę z miastem o rozwiązaniu tej umowy. To znaczy absolutnie nie ma zgody miasta na to, żeby współpracować z takimi ludźmi. Nie chciałbym oczywiście uogólniać, bo różni są dorożkarze.
2: Mówi prezydent Krakowa Aleksander Miszalski. Przed ósmoklasistami dziś kolejny egzamin, tym razem pisemna matematyka. Jak nastroje?
6: Trochę się boję.
7: Na pewno spodziewamy się jakiegoś trudnego zadania z grania ze słupami.
2: A wczoraj ósmoklasiści pisali egzamin z języka polskiego. Były pytania o kamienie na szaniec, opowiadanie Stanisława Lema, a do napisania przemówienie lub opowiadanie. Z kolei jutro język obcy.
3: Super FM. Pogoda.
8: Dzisiaj po południu będzie padać do godziny 16-17, natomiast dużo słońca, nawet 14 stopni, ale będzie też wietrznie w porywach do 40 km na godzinę. Dzisiaj te opady deszczu po południu się pojawią, jutro też będzie kropić. Jutro, czyli w środę.
1: Dzień dobry, tu Super FM.
8: Trzeba być prawdziwym superbohaterem, żeby wstać tak wcześnie we wtorek, bo dopiero 4 minuty po godzinie 6, no albo trzeba być superbohaterem, albo trzeba mieć super moce. Jedno z dwóch, o tych drugich zaśpiewa już teraz męskie granie orkiestra.

trudno się wstaje we wtorek, trudno się wstaje w poniedziałek. Powiem wam, że mi to się trudno wstaje nawet w piątek i sobotę oraz w niedzielę, jeżeli trzeba wcześnie wstać. 11 minut po godzinie 6 znamy terminy, znamy daty letnich biegów na bulwarach. Chodzi oczywiście o biegowe bulwarowe. Wystartowały zapisy na tegoroczną edycję wydarzenia. To rekreacyjne biegi po bulwarach dla dorosłych i dzieci. Pierwsze już w czerwcu, 27 czerwca pierwszy taki bieg, 25 lipca to drugi termin, 15 dzień sierpnia to termin trzeci i 5 dzień września wówczas pobiegniecie po raz ostatni. To wydarzenie dla wszystkich, którzy ukończyli minimum 2 lata. Tam dzieci mogą wziąć udział w biegu małych żeglarzy, także jest to oferta skierowana dla wszystkich.

Tonelli Furtado i Money Eater w Super FM, absolutny klasyk. 19 minut po godzinie 6. Nowa ulica Świętochowskiego już gotowa. Trwają odbiory inwestycji wybudowanej po nowym śladzie od ulicy Swojskiej do wiaduktu A6. To inwestycja za blisko 3 miliony złotych, która ma poprawić bezpieczeństwo pieszych i kierowców. Tam powstały m.in. nowe chodniki, miejsca postojowe, oświetlenie oraz kanalizacja deszczowa. I ta nowa ulica Świętochowskiego jest już gotowa.

0: dajcie nam minutę, a my zaprezentujemy prognozę pogody na dzisiaj i na jutro. Będą opady deszczu, ale też dotrą do nas promienie słońca.
1: Reklama. Halo Szczecin! Gotowi na małą, nieruchomościową rewolucję? W nowym Monopoli Szczecin możesz kupić wały Chrobrego albo wylądować w areszcie za deptanie krokusów na jasnych błoniach. Kupuj, handluj, targuj się jak na ryneczku pogodno i pokaż, kto tu naprawdę rządzi. Monopoli Szczecin, bo w tym mieście nawet plansza ma charakter. Nową edycję gry Monopoli Szczecin znajdziecie w Empiku i najlepszych sklepach w regionie. Złap swoje miasto już dziś! Grę poleca Radio Super FM.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Coca-Cola lub Coca-Cola Zero tylko 6,99 za dwulitrową butelkę przy zakupie 4 sztuka. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za opakowanie. Szczegóły w aplikacji.
3: Lidl. To się opłaca.
4: I po reklamie. Super FM. Pogoda.
0: Teraz 6 stopni na termometrach w Szczecinie, po południu stopni 14, około godziny 17 będzie padać aktualnie słońce. Pojawiło nam się na niebie i tego słońca będzie całkiem sporo. Jutro też przelotne opady deszczu i to przez cały dzień. Jutro będzie chłodniej, jutro maksymalnie stopni 10.
5: Dzień dobry, tu Super FM.
0: Witajcie serdecznie, minęła 6.30, Oskar Cyms, Belinda Carlisle już za chwilę w odliczaniu do pomocy drogowej. Pierwsze wiadomości dla kierowców około godziny 6.40.
5: Dzień dobry, tu Super FM.

0: spokojnej jazdy życzy sponsor. Hotel Restauracja Jachtowa, ulica Lipowa 5. www.jachtowa.com. Jachtowa. Miejsce, które zapamiętujesz sercem.
1: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
2: Szybko zerkam na to, co dzieje się na ulicach Szczecina i teraz spokój, cisza, przejezdnie, bez rzeczy, koralowa modra. Ku słońcu Rondo Gierosa, Mieszka I, Trasa Zamkowa, Most Długi, Wilcza czy Bogumińska. Utrudnień kolejek nie ma. Jeżeli się pojawią, to będziemy o tym informować na bieżąco. Po prostu bądźcie z Radiem Super FM.
0: Spokojnej jazdy życzy sponsor. Hotel Restauracja Jachtowa, ulica Lipowa 5. www.jachtowa.com. Jachtowa. Miejsce, które zapamiętujesz sercem.

Jeżeli jest jeszcze wcześnie i troszeczkę nie ogarniacie rzeczywistości, to powiem, Justin Timberlake śpiewał przed momentem w Super FM jeszcze kwadrans i będzie godzina siódma. To z takich kwestii organizacyjnych. A jeżeli nie ogarnęliście, to rozpoczął się 11 sezon w Centrum Żeglarskim w Szczecinie. Tak jest, podniesiona bandera oficjalnie zainaugurowała ten kolejny sezon w szczecińskiej przystani. W naszym mieście odbędą się w tym sezonie m.in. Mistrzostwa Polski. Będzie też Puchar Prezydenta. Od lat Centrum Żeglarskie jest bazą regatową dla Polskiej Ligi Żeglarskiej i Polish Match Tour. Także dziać będzie się naprawdę sporo. Jeżeli chcecie zobaczyć kalendarz tych wydarzeń w Centrum Żeglarskim, jeżeli chcecie je zobaczyć na żywo, no to warto zaglądać na stronę internetową centrumżeglarskie.pl.

0: FM.
1: Super FM. Super FM. Jesteśmy stąd i gramy dla Was w samym sercu Szczecina.
2: W samym sercu Szczecina.

0: Jak codziennie jesteśmy razem z wami również o poranku. Jestem z wami ja, Bartek Czetowicz. Zapraszam na wiadomości na naszej antenie. One o godzinie 7. Tuż po nich prognoza pogody i po 7 między innymi Kuba i Kuba czy Łam. Ale muzyki tej najlepszej będzie naprawdę bardzo dużo. Po prostu bądźcie z nami.
1: Reklama.
2: Pamiętajcie o ogrodach. Tradycyjny kiermasz ogrodniczy na Wałach Chrobrego w Szczecinie. Już w najbliższy weekend. Wszystko na działkę i do ogrodu. Zapraszamy także na wałówkę z przysmakami, czyli kiermasz jadła regionalnego. Pamiętajcie o ogrodach i wałówka z przysmakami już w najbliższy weekend na Wałach Chrobrego.
3: Szał letnich okazji w Pepco. Już teraz promocja na koszulki z krótkim rękawem. Im więcej kupisz, tym mniej zapłacisz za każdą z nich. Skorzystaj już dziś z rabatu aż do 45%. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
4: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz płyny do płukania Cocolino Fresh zestaw 5x1,7 litra mix za 79,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 135,17.
1: I po reklamie.
2: Jest 7. Wiadomości Super FM.
5: Trwa szacowanie strat po pożarze w Puszczy Solskiej. Prezydent zawetował ustawę likwidującą CBA. A na koniec o prawdziwym niewybuchu na lekcji historii.
1: Super FM. Wiadomości.
5: Marcin Krzemiński. Straż pożarna zakończyła przeczesywanie pogorzeliska w Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Pożar strawił kilkaset hektarów lasu. Leśnicy zaczynają teraz szacowanie strat. Jednocześnie apelują do mieszkańców i turystów, by na razie na te tereny nie wchodzić. Mówi Mariusz Kiczyński, zastępca dyrektora Lasów Państwowych w Lublinie.
6: W tych miejscach, gdzie był projektowany rezerwat przyrody, a więc na siedliskach bagiennych, torfowiskowych, te drzewa stoją. Teraz powiem, na słowo honoru, przy większym wietrze na pewno będą się wywracały, bo tam korzenie są nadpalone. Także mamy nadzieję, że naprawdę nasza prewencja pomoże, nie będzie tam nieszczęśliwych wypadków.
5: To właśnie od tego terenu zacznie się wycinka drzew. Leśnicy szacują, że będzie to ogromna ilość drewna, około 120 tysięcy metrów sześciennych. Tymczasem są ostrzeżenia przed silnym wiatrem, między innymi dotyczące terenu, na którym znajduje się Puszcza Solska. Chodzi o południe i południowy wschód. Ostrzeżenia pierwszego stopnia obowiązują w pasie od Katowic przez Kielce i Kraków po Zamości, Bieszczady, w sumie w 5 województwach. Prezydent zawetował ustawę likwidującą Centralne Biuro Antykorupcyjne. Karol Nawrocki tłumaczy, że Polska musi mieć silne służby walczące z korupcją.
7: Likwidacja CBA to nic innego jak przenoszenie Polski do lat 90., gdzie za walizkę pieniędzy można było kupić wszystko.
5: Zgodnie z decyzją Sejmu CBA miało przestać istnieć od 1 października. Prezydenckie weto komplikuje te plany. Departament Stanu USA odmówił poinformowania, w jakim trybie do USA przybył były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Powołał się na poufność danych dotyczących wydawanych wiz. Rzecznik MSZ Maciej Wewiór odniósł się do tego, czy sprawa Ziobry wpływa na polsko-amerykańskie relacje.
8: Jakiś czas temu ambasada amerykańska w Warszawie zapewniała nas, że nie ma planów wydania zgody, aby pan Ziobro był na terytorium Stanów Zjednoczonych. Ale tutaj chciałbym zwrócić uwagę na jedną rzecz. Nasza relacja z naszym sojusznikiem jest o wiele głębsza, o wiele ważniejsza niż kwestia pana Ziobry.
5: Zbigniew Ziobro przebywał wcześniej na Węgrzech, gdzie otrzymał ochronę międzynarodową. W ubiegłym roku polskie władze unieważniły mu paszport. Zaglądamy na matury. Absolwenci przystąpią dziś rano do pisemnego egzaminu z wiedzy o społeczeństwie, a po południu do pisemnego języka niemieckiego na poziomie rozszerzonym i dwujęzycznym. Egzaminy nie są obowiązkowe. Chciałby to była żywa lekcja historii. Uczeń liceum we włoskiej Modenie, który jako ilustrację do wykładu przyniósł dobrze zachowany pocisk moździerzowy z czasów I wojny światowej. Prawdopodobnie nie był świadom zagrożenia. Przerażony nauczyciel historii powiadomił dyrektora, ten wezwał saperów. Nie wybuch wyniesiono, lekcje zawieszono, no, ucznia czekają konsekwencje. Dyrektor szkoły mówi, że trzeba też sprawdzić, skąd nastolatek miał taki pocisk.
1: Pięknej pogody życzy sponsor. Delikatesy włoskie Wino Toscani. Przestrzenna 4 obok Aeroklubu. Wino Toscani. Esencja włoskiej jakości. Super FM. Pogoda.
0: Pogodowo nie najgorzej dzisiaj w Szczecinie do pewnego momentu, chociaż wieje, widzę to przez okno prosto z Pazimu po drzewach, po gałęziach drzew, które bujają się raz w lewo, raz w prawo na placu Rodła. Dzisiaj 14 stopni i słonecznie, jak zresztą widać przez okno i do pewnego momentu. Od około 17-18 w Szczecinie dzisiaj późnym popołudniem, wieczorem opady deszczu, będzie mokro, przelotnie popada także jutro.
1: Pięknej pogody życzy sponsor Delikatesy Włoskie Wino Toskanii. Przestrzenna 4 obok Aeroklubu. Wino Toskanii. Esencja włoskiej jakości.
9: Dzień dobry. Tu Super FM.
0: 4 minuty po godzinie 7. Kilka interesujących tematów w tej godzinie w audycji Dzień dobry, to Super FM. Powiemy na przykład o piłkarzach Świtu Szczecin, którzy ostatnio trochę zapomnieli, jak się wygrywa. Poza tym baza paliw w Podjuchach. Mieszkańcy Podjuch protestowali w ubiegły weekend. Co mówili podczas tego protestu? Przeciwko czemu protestują? Przeciwko właśnie bazie paliw. A szczegóły jeszcze do godziny 8. Cześć.
9: Dzień dobry, tu Super FM.
0: Chyba zapomniałem dodać 5 minut po godzinie 7.

0: Zawsze rano oddajemy rytm miasta, mówimy o tych najważniejszych tematach związanych ze Szczecinem. 11 minut po godzinie 7, a dzisiaj wtorek, 12 dzień maja w Podjuchach. Nie ustają emocje wywołane budową, która nie ma pozwoleń. Chodzi o bazę paliw w Podjuchach. Mieszkańcy protestowali w ubiegły weekend. Radni zapewniają, że sprawy nie zostawią, a przedstawiciel inwestora zapewnia, że bazę paliw zalegalizuje. Także każdy jest przekonany swego. Z mieszkańcami Podjuch rozmawiał Piotr Jarząbek.
1: Byliśmy tu pierwsi jako mieszkańcy i nasi inwestorzy, którzy chcą rozwijać tą dzielnicę, powinni się dostosować do naszych warunków. A nasz warunek jest taki, że chcemy ten teren wykorzystać bardziej rekreacyjnie.
2: Gdyby to była budowa legalna i tak dalej, to można by to było jeszcze jakoś przymknąć oko, ale obawiamy się po prostu, że nie jest to robione tak, jak potrzeba. Nie mamy gwarancji, że jest tak, jak powinno być.
3: Na brzegu rzeki, 15 metrów od brzegu rzeki, a z drugiej strony ma pani minister Kloska postanowiła stworzyć tu park narodowy. I teraz na granicy parku narodowego na osiedlu budujemy rafinerię. No to na to się nie godzimy.
0: To tak zwane podjuszańskie zamieszanie, czyli wszyscy są przekonani o swojej racji. Jaki będzie finał tej sprawy? Oczywiście słuchajcie Radia Super FM, bo będziemy do niej wracać. Super FM. Trzymajcie się tam w tych Podjuchach. 12 minut po godzinie 7.

0: spokojnej jazdy życzy sponsor. Hotel Restauracja Jachtowa, ulica Lipowa 5, www.jachtowa.com. Jachtowa. Miejsce, które zapamiętujesz sercem.
1: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
2: Prawie 20 minut po godzinie 7. Coraz więcej i więcej i więcej samochodów na ulicach Szczecina i coraz większa liczba kierowców jedzie w kierunku centrum, rzecz jasna. Niedługie kolejki na Moście Długim i na ulicy Energetyków. Chodzi o odcinek od Ronda Portowców do Mostu Długiego, ale także na Wyszyńskiego czy trasie Zamkowej. Na żywo sprawdzam to, co dzieje się na placu Szarych Szeregów i tutaj nie ma poważnych utrudnień. To znaczy pokonujecie skrzyżowanie na bieżąco. Jeszcze Rondo Uniwersyteckie. Tutaj też przybywa kierowców, szczególnie na ulicach Południowej i Mieszka Pierwszego, ale jak na razie ruch odbywa się bez problemów. Mam nadzieję, że tak będzie cały czas. Oczywiście kierowcy chętnie i często spotykają się na ku słońcu Okulickiego i Europejskiej przed rondem Gierosa. Tutaj będzie trzeba nieco uzbroić się w cierpliwość.
0: Spokojnej jazdy życzy sponsor. Hotel Restauracja Jachtowa, ulica Lipowa 5, www.jachtowa.com. Jachtowa. Miejsce, które zapamiętujesz sercem.

0: To Jonas Brothers. Wysłuchacie szczecińskiego radia Super FM. Szczecińskie informacje już za chwilę, za 3 minuty. W studiu Andrzej Kutys. Dzień dobry. O czym będziesz mówić?
1: Nasz dziennikarz spotkał się z pełnomocnikiem inwestora, który buduje bazę paliw w Podjuchach. Ten głos już za chwilę w wiadomościach.
0: Niedawno słyszeliście kilkanaście minut temu mieszkańców, a druga strona, czyli inwestor, w wiadomościach o 7:30.
2: Reklama.
3: Najpiękniejsze chwile zasługują na wyjątkową oprawę.
2: Tort, który zachwyca smakiem i wyglądem.
3: Tworzony specjalnie dla Ciebie, od pierwszego pomysłu aż po ostatni detal.
2: Cukiernia Muffinek. Słodkie dzieła na komunię, urodziny, wesela i bez okazji.
3: Sprawdź ofertę na muffinekszczecin.pl i odbierz wtedy, kiedy dokładnie potrzebujesz. 7 dni w tygodniu.
2: Cukiernia Muffinek. Przy placu Rodła obok hotelu Radisson.
3: Cukiernia Muffinek. Smak, który zostaje w pamięci. Uwielbiasz śpiewać? Chcesz, by usłyszał Cię cały Szczecin? Lubisz dobrą zabawę? Mamy dla Ciebie propozycję. W każdą środę po 21:00 przyjdź na Deptak Bogusława 10 do lokalu Melange i weź udział w zabawie Melange Voice z radiem Super FM. Wyśpiewaj super niespodziankę. Najlepszych usłyszysz na antenie radia Super FM.
4: Do zobaczenia w każdą środę o 21:00. Melange na Deptaku Bogusława 10. Zapraszam. Tomasz Janicki.
5: Nowa hybryda Chery Tiggo 4. Nie wymaga ładowania, spala tylko 5,3 litra na 100 km i ma zasięg do 950 km. Powiedz
6: Hello Chery
5: i odkryj technologię, która ułatwia jazdę. Tiggo 4 Hybrid już od 95 900 zł. Chery Pol Motor zaprasza. Szczecin, ulica Struga 73. chery.polmotor.pl.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
8: Festiwal Tradycji Pomorza Zachodniego już w ten weekend w Ogrodach Przelewice. W programie występy lokalnych artystów, wystawa malarstwa i rzeźb, aleja zachodniopomorskie smaki, stoiska sołectw oraz kół gospodyń wiejskich, a także kiermasz roślinozdobnych. Dla dzieci strefa animacji oraz

0: blasku tylko z Kerpol. Zapraszamy do naszego salonu na Struga 31F w Szczecinie. Kerpol i Kercher. Duo idealne.
1: I po reklamie.
2: Zapowiadał, że będzie i jest. Andrzej Kutys w studiu, pora na wiadomości. Dzień dobry.
3: Dzień dobry. Inwestycja jest bezpieczna. Pełnomocnik Octan Energy mówi o bazie paliw w Podjuchach. Uniwersytet Szczeciński zaprasza mistrzów polszczyzny. Szczecińscy radni w rozmowie Radia Super FM już za kilkanaście minut.
1: Super FM. Wiadomości.
3: Mieszkańcy Podjuch doprowadzili do tego, że, tu cytat, radni przestali udawać, że czegoś nie wiedzą. Dokumenty były publiczne od miesięcy, mówi mecenas Kacper Stukan, pełnomocnik spółki Octan Energy, tej, która buduje bazę paliw przy ulicy Szklanej. Jak się okazało, bez wymaganych zezwoleń. Prawnik zapewnia, że instalacja jest bezpieczna. Mecenas Stukas wcześniej mówił radnym Komisji Budownictwa, że w tej sprawie robią politykę, a w rozmowie z naszym dziennikarzem tłumaczy, że inwestycja była przygotowywana od miesięcy.
4: Dokumenty spływały od sierpnia, publicznie dostępne były od września 2025 roku. Myślę, że to mieszkańcy doprowadzili do tego, że radni postanowili coś zrobić lub przestać udawać, że czegoś nie wiedzą. Też trzeba powiedzieć, że to, że pierwsze dokumenty spływały od sierpnia, to nie znaczy, że one były z sierpnia, bo wystąpienie o decyzję środowiskową poprzedzone było raportem przyrodniczym, który był realizowany, jeśli dobrze pamiętam, od stycznia 2025 roku.
3: Pełnomocnik inwestora podkreśla także, że decyzja środowiskowa w tej sprawie była.
4: Ta inwestycja jest bezpieczna, tak zresztą też organy stwierdziły w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Nie ma się absolutnie czego obawiać. Pojawiają się informacje o tym, że będą jeździły tiry. Nie będą. Ta baza celowo jest tak zlokalizowana. Chodzi o bliskość wody i linii kolejowej.
3: Przypomnijmy, że prezydent miasta zawiesił obecnie wydawanie warunków zabudowy, a przedstawiciel inwestora niezmiennie zapewnia, że będzie dążył do legalizacji budowy bazy w Podjuchach.
5: To są wiadomości w Radiu Super FM.
3: Coroczne dyktando uniwersyteckie i 3000 zł do wygrania dla mistrza polskiej niełatwej ortografii. Zaprasza Uniwersytet Szczeciński. Ruszyły zapisy dla, tu cytat, wszystkich, którzy chcą się zmierzyć z poprawną polszczyzną i zostać uniwersyteckim mistrzem ortografii.
5: Słuchasz wiadomości w Radiu Super FM.
3: Pierwsze w tym roku rolowanie budżetu, czyli co spada do wydania na później, a co nowego pojawiło się do sfinansowania, co się zmieni, czyli pierwsza w tym roku korekta budżetu planu wydatków miasta na 2026 rok, więc i odpowiedni goście w studiu rozmowy Radia Super FM, w studiu prowadzący też Michał Kaczmarek. Dzień dobry, Michale. Kto nas zaszczyci i o czym będziecie rozmawiać?
6: Cześć Andrzeju, witam naszych słuchaczy. Rzeczywiście dzisiaj sesja, podczas której będzie mowa o budżecie, ale ja nie wiem, czy ja będę chciał z radnymi rozmawiać o budżecie, bo ja już mogę przewidzieć, że Platforma będzie za, Prawo i Sprawiedliwość będzie przeciw, więc o czym tutaj dyskutować? Wydaje mi się, że temat bazy paliw w Podjuchach albo utraconego dofinansowania z Ministerstwa Sportu na hale sportowe dla Szczecina to są znacznie ciekawsze tematy i je na pewno dzisiaj o poranku poruszymy. Mateusz Gieryga, Koalicja Obywatelska, Marek Duklanowski, Prawo i Sprawiedliwość, na żywo po godzinie 8.
3: Trochę znamy już tych radnych, dyskusja na pewno, więc będzie gorąca, zapraszamy.
1: Super FM Sport.
7: Informacje sportowe, Mateusz Stanicki, dzień dobry. Iga Świątek pokonała Japonkę Naomi Osaka 6-2, 6-1 i awansowała do ćwierćfinału tenisowego turnieju rangi 1000 na kortach ziemnych w Rzymie. Mecz trwał niespełna półtorej godziny. Następną rywalką Polki jutro będzie Amerykanka Jessica Pegula. Raszynianka jest jedyną Polką, która pozostała w singlowej rywalizacji. Spotkania pierwszej rundy przegrały Magdalena Frech i Magdalinet. Znamy już wszystkie pary ćwierćfinałowe turnieju. Dzisiaj Rumunka Sorana Kirstea zagra z Łotyszką Jeleną Ostapenko, a Rosjanka Mira Andrzejewa z Amerykanką Coco Gauff. Jutro oprócz meczu Świątek także pojedynek Jeleny Rybakin z Eliną z Fitoliną. Znamy rozstrzygnięcia wszystkich spotkań 32. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. W ostatnim meczu tej odsłony zmagań Krakowia zremisowała bezbramkowo z Radomiakiem. To oznacza, że na dwie kolejki przed końcem sezonu wciąż nie wiadomo ani kto zostanie mistrzem Polski, ani kto spadnie. Pewne jest tylko, że z Ekstraklasą pożegna się Termalika Brukbet Nieciecza, ale dwóch kolejnych spadkowiczów dopiero poznamy. Ciekawie jest też w pierwszej lidze. Tam wiadomo, że awansuje Wisła Kraków, ale wczoraj mógł sobie to zapewnić także Śląsk Wrocław. Ekipa zremisowała jednak tylko 2-2 z ŁKS-em Łódź i świętowanie musi poczekać. Siatkarski sezon klubowy w Polsce już się skończył, ale to jeszcze nie koniec emocji. Przed nami Final Four Ligi Mistrzów w Turynie, gdzie zagrają dwie polskie drużyny. Nowy mistrz Polski, Aluron Warta Zawiercie oraz Projekt Warszawa, który wywalczył brąz. Rywalem ekipy ze stolicy będzie włoska Perugia. Łatwo nie będzie, komentuje przyjmujący projektu Bartosz Firszt.
8: Można powiedzieć, że trafiliśmy w teorii najciężej, ale tak naprawdę każda z tych czterech drużyn nie znalazła się z przypadku w tym Final Four, także na pewno każdy z tych meczy byłby równie ciężki. Natomiast jak podchodzimy do tego meczu, no na pewno chcemy ten

0: mecz wygrać, nie patrzymy, z kim gramy i w jakiej są aktualnie formie.
1: W drugim półfinale Ligi Mistrzów Aluron Warta Zawiercie zmierzy się ze Ziratem Ankara. Po jednym dniu przerwy kolarze wracają na trasę Giro d'Italia, tym razem już na włoskiej ziemi, bo pierwsze trzy etapy odbyły się w Bułgarii. Dwa z nich wygrał Francuz Paul Monnier, a liderem jest Urugwajczyk Guillermo Silva. Dziś kolarze pojadą z Catanzaro do Cosenzy, meta wyścigu 31 maja w Rzymie.
2: Pięknej pogody życzy sponsor. Delikatesy włoskie Wino Toscani. Przestrzenna 4 obok Aeroklubu. Wino Toscani. Esencja włoskiej jakości.
3: Super FM. Pogoda.
4: To skoro już wiemy, co słychać w Szczecinie i w świecie sportu, to można spojrzeć na prognozę pogody od Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Stopni 6 słonecznie. Stąd słoneczny poranek w naszym mieście. Wieczór ma być deszczowy. Około godziny 19-20 ma padać. Maksymalnie 14 stopni dzisiaj.
2: Pięknej pogody życzy sponsor. Delikatesy włoskie Wino Toscani. Przestrzenna 4 obok Aeroklubu. Wino Toscani. Esencja włoskiej jakości.
5: Dzień dobry. Tu Super FM.
4: Za 24 minuty będzie 8.

0: spokojnej jazdy życzy sponsor. Hotel Restauracja Jachtowa, ulica Lipowa 5, www.jachtowa.com. Jachtowa. Miejsce, które zapamiętujesz sercem.
1: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
2: Sporo tych samochodów, sporo kierowców na moście długim w obie strony. W tej chwili cały most długi w samochodach. Ale czy są długie kolejki? Nie. Takie kilkuminutowe. Między innymi na moście długim, ale także na zjeździe z trasy zamkowej obok Placu Solidarności. To tutaj będzie trzeba nieco uzbroić się w cierpliwość. Kierowcy powoli przejeżdżają ulicą Bogumińską. Za skrzyżowaniem z Chorzą następuje uwolnienie. Już można jechać zdecydowanie szybciej do Obotryckiej, Wilczej, Szczanieckiej. Jeżeli chodzi o Niebuszewo, to tutaj utrudnienia w trzech miejscach. To Wszystkich Świętych przed Arkońską, Krasińskiego przed rondem Giedrojcia i oczywiście Warcisława Kołłątaja przed rondem Giedrojcia. Tam też rzeczywiście trzeba nieco poczekać. Natomiast to wszystko są paru, kilkuminutowe utrudnienia. Tak samo na ulicy Zagadłowicza przed węzłem Głębokie, czy na Topolowej przed skrzyżowaniem z Łukasińskiego oraz na Europejskiej i Ku Słońcu.
0: Spokojnej jazdy życzy sponsor. Hotel Restauracja Jachtowa, ulica Lipowa 5, www.jachtowa.com. Jachtowa. Miejsce, które zapamiętujesz sercem.

Filter Funk w Super FM, czyli SOS. Za 13 minut będzie godzina 8. Maj, mamy maj. Maj to miesiąc komunii. Mnóstwo zdjęć z komunii w mediach społecznościowych, a jak komunia, to tak się utarło, że przyjmuje się prezenty, że daje się prezenty. Co kupić młodemu... Jakiego sformułowania tutaj znaleźć? Nie komuniście, no osobie, która przyjmuje sakrament komunii. Otóż czytam w sieci, że popularne są teraz smartwatche, konsole do gier, tablety, laptopy i uwaga, drony. Takie rzeczy też ludzie kupują na komunię. Ja odwołam się do klasyki. Na komunię to powinien być rower górski, taki, żeby nie dosięgać jeszcze palcami do ziemi, kiedy się na nim siedzi. No i rundka w albie albo w garniturze na tym rowerze do rodzinnego albumu. To jest prawdziwa komunia.

0: Piłkarze Świtu Szczecin zapomnieli, jak się wygrywa. Świt wciąż bez zwycięstwa pod wodzą nowego trenera Marcina Sasala. Tym razem wywieźli jedynie punkt z Bełchatowa, gdzie w ubiegły weekend zremisowali 1-1 z rezerwami łódzkiego klubu sportowego, czyli przedostatnią drużyną drugoligowej tabeli. Na ten temat poczytacie i wypowiedź trenera usłyszycie na naszej stronie internetowej www.super.fm. Tymczasem zapraszam Was na godzinę 8, serwis informacyjny, a potem poranna rozmowa w Super FM, miejsce radni o miejskich sprawach.
1: Reklama.
2: Najpiękniejsze chwile zasługują na wyjątkową oprawę.
3: Tort, który zachwyca smakiem i wyglądem.
2: Tworzony specjalnie dla Ciebie. Od pierwszego pomysłu, aż po ostatni detal.
3: Cukiernia Muffinek. Słodkie dzieła na komunię, urodziny, wesela i bez okazji.
2: Sprawdź ofertę na muffinekszczecin.pl i odbierz wtedy, kiedy dokładnie potrzebujesz. 7 dni w tygodniu.
3: Cukiernia Muffinek. Przy placu Rodła obok hotelu Radisson.
2: Cukiernia Muffinek. Smak, który zostaje w pamięci.
4: Tato, a jeśli wybiorę zły kierunek?
5: Nie musisz mieć dzisiaj wszystkich odpowiedzi. Najważniejsze, żebyś szedł swoją drogą. Ja zawsze będę obok i pomogę Ci rozwiać te wątpliwości.
6: Uniwersytet WSB Merito wspiera rodziców maturzystów. Wejdź na merito.pl, posłuchaj podcastów i dowiedz się, jak mądrze pomagać swojemu dziecku, wspierać decyzje o studiach i zadbać o Waszą relację. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
7: Są samochody, które wożą z punktu A do punktu B. I są takie, które sprawiają, że specjalnie wybierasz dłuższą drogę. Praktyczne, kiedy trzeba. Ekscytujące w każdej sekundzie. Sprawdź BMW serii 4 Gran Coupé już za 2000 zł netto miesięcznie lub elektryczne BMW i4 w leasingu 100% w ofercie dla przedsiębiorców. A jeśli chcesz zostawić swoje obecne auto dowolnej marki w rozliczeniu, wycenimy je dla Ciebie bezpłatnie. Dealer BMW Bońkowscy zaprasza. BMW. Radość z jazdy.
8: My, pracownicy Agaty, powiemy Wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
9: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
10: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
11: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
12: Przytulne dom. Domy biorą się stąd. Agata.
13: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
14: Są miejsca, które zapamiętujesz sercem. Hotel, restauracja jachtowa. A tam...
15: Gorzko, gorzko!
14: Twoje wesele, komunia, urodziny, jubileusz. W zabytkowej, klimatyzowanej sali z dekoracją w Twoim stylu. Ogród i taras z widokiem na Odrę i doskonała kuchnia. Hotel, restauracja jachtowa. Wyjątkowe miejsce na wyjątkowe chwile.
16: Och, krążę już 20 minut. No chyba nigdy nie znajdę tu miejsca.
17: Serio? Daj spokój. W centrum miasta to strata czasu.
16: No właśnie, widzę.
17: Zaparkuj w Galaxy. To najtańszy parking w centrum Szczecina. I wszędzie masz stamtąd blisko.
16: Serio? To czemu ja się tu męczę?
17: No właśnie, parkuj w Galaxy i masz problem z głowy. Nie marnuj czasu na szukanie parkingu w centrum Szczecina. W Galaxy parkowanie wychodzi najtaniej. Zapraszamy.
18: Wiosenne porządki? Nie pozwól, aby sprzątanie doprowadziło Cię do szału. Postaw na niezawodność z firmą Kerpol. Kup urządzenia marki Kercher i przekonaj się, jak szybko brud znika pod ciśnieniem. Podjazd, taras, elewacja? Kercher, po prostu wow! Wiosna w nowym blasku? Tylko z Kerpol. Zapraszamy do naszego salonu na Struga 31F w Szczecinie. Kerpol i Kercher. Duo idealne.
1: Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
19: Na północy Szczecina, na zielonym Warszawie, na osiedlu firmy Fastbau, żyje się jak w niebie. Są mieszkania z balkonami, są i z ogródkami. Każdy chyba marzy, by zamieszkać tu z nami.
20: Zapraszamy na dzień otwarty już w tę sobotę w godzinach od 11 do 15. Osiedle Aura Warszewo, ulica Kalinowa, telefon 91 8 130 130. Fastbau.
21: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
22: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
21: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
23: Nowa kuchnia tylko z OBI. Do 19 maja zyskaj 200 zł na kartę podarunkową za każde jednorazowo wydane 1500 zł na meble kuchenne z wyposażeniem AGD i blaty. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z OBI. Szczecin, ulica Policka 11F.
24: I po reklamie.
25: Jest 8. Wiadomości Super FM.
26: Śledczy na tropie Zbigniewa Ziobry chcą ustalić, gdzie dokładnie przebywa. Skończył się rozejm, wróciły rosyjskie ataki, za chwilę doniesienia z Ukrainy. Będzie też kontrola pałacu w Wilanowie po festiwalu Techno.
24: Super FM. Wiadomości.
26: Marcin Krzemiński. Śledczy chcą ustalić, gdzie dokładnie przebywa Zbigniew Ziobro. Przypomnę, że były minister sprawiedliwości wyjechał z Węgier do USA. Postanowił kontynuować ucieczkę przed polskim wymiarem sprawiedliwości, choć nie jest formalnie osobą poszukiwaną międzynarodowo, wyjaśnia Przemysław Nowak, rzecznik prokuratury krajowej.
27: Wniosek prokuratora o wydanie ENA do dnia dzisiejszego nie został rozpoznany. No i to jest powód, dlaczego Zbigniew Ziobro nie jest poszukiwany międzynarodowo. Drugim powodem jest to, że do dnia dzisiejszego nie zostało rozpoznane zażalenie obrońców na zastosowanie tymczasowego aresztowania. Nie ma więc żadnych podstaw, aby prokurator mógł wdrożyć poszukiwania międzynarodowe.
26: Według prokuratury Ziobro między innymi kierował zorganizowaną grupą przestępczą i wykorzystywał swoje stanowisko do działań o charakterze przestępczym jako minister sprawiedliwości w rządzie PiS. Chodzi łącznie o 26 przestępstw. Sąd Okręgowy w Sosnowcu rozpozna dziś zażalenie prokuratury, która domaga się aresztowania 57-latka podejrzanego o spowodowanie wypadku drogowego, w którym zginął poseł Łukasz Litewka. Mężczyzna, przypomnę, wyszedł na wolność po wpłaceniu 40 tysięcy złotych poręczenia majątkowego. Do tragedii doszło 23 kwietnia. Zaledwie kilka godzin po zakończeniu trzydniowego rozejmu Rosja wznowiła zmasowane ataki z powietrza na Ukrainę. Ukraińskie siły powietrzne poinformowały o nocnych atakach z użyciem licznych dronów na stolice kraju Kijów oraz inne miasta, w tym Zaporoże, Dniepr, Charków i Chersoń. To pierwszy alarm powietrzny nad stolicą Ukrainy od piątku. W sobotę rozpoczęło się trzydniowe zawieszenie broni ogłoszone przez prezydenta USA. Rosja i Ukraina oskarżyły się wzajemnie o liczne naruszenia rozejmu w trakcie jego obowiązywania. Zabytkowa architektura nie ucierpiała. Mazowiecki konserwator zabytków przeprowadził kontrolę pałacu w warszawskim Wilanowie. To po weekendowym festiwalu Techno, który przyciągnął tysiące uczestników. Kontrola wykazała, że po imprezie naprawy w kilku miejscach wymaga kostka brukowa. Odtworzony musi zostać też trawnik, ale było to przewidziane jeszcze przed festiwalem, tłumaczy ministra kultury Marta Cienkowska.
28: W wytycznych konserwatora i jako jedna z warunków realizacji tej imprezy była rekultywacja całego tego terenu zielonego. Więc my będziemy na pewno weryfikować, czy rzeczywiście to się wydarzy i to ma się wydarzyć w trybie natychmiastowym.
26: Muzeum Pałacu w Wilanowie w specjalnym oświadczeniu zapewnia, że pieniądze z najmu terenu zostaną przeznaczone na konserwację obiektów muzealnych. 22 filmy powalczą w konkursie głównym rozpoczynającego się dziś 79. Międzynarodowego Festiwalu w Cannes. Wśród nich Fatherland Pawła Pawlikowskiego czy Bitter Christmas Pedro Almodovara. Festiwal potrwa do 23 maja.
18: Po 8 poranna rozmowa w Super FM. Zaprasza Michał Kaczmarek.
0: Dzisiaj w trybie dynamicznym, bo radni prosto z naszego studia uciekają na sesję Rady Miasta. A ze mną Mateusz Gieryga, Koalicja Obywatelska, i Marek Duklanowski, Prawo i Sprawiedliwość.
2: Dzień dobry panu.
3: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Panowie, w serwisie informacyjnym pół godziny temu mieszkańcy naszego miasta i słuchacze Radio Super FM słyszeli wypowiedź pana Kacpra Stuklana, mecenasa firmy Octan Energy, który mówi, że gdyby nie mieszkańcy, to radni Szczecina też są tym miastem zainteresowani, że nawet by nie wiedzieli, że ta baza w Podjuchach powstaje. I powiem szczerze, że to złośliwa wypowiedź, ale chyba coś w tym jest, że radni dopiero się tym tematem zainteresowali, kiedy wybuchła tak zwana zadymka. Czy panowie się z tą tezą zgadzacie?
2: Nie do końca, bo akurat nasza radna Maria Bochuń, która z Podjuch pochodzi, od samego początku mówiła o tym, że dzieje się tam nie tak. Razem z mieszkańcami zresztą pomagała to pismo pisać.
0: To pismo zignorowane przez magistrat?
2: To pismo, o którym pan mówi, jest z grudnia, natomiast przez pierwsze miesiące tego roku pani Maria Bochuń o tym mówiła, wypowiadała się jako jedna z pierwszych na temat tej samowoli budowlanej w Podjuchach. Natomiast przyznam szczerze, że wypowiedź pana Kacpra Stukana nawet chyba nie chciałbym komentować, bo ten pan jest zwyczajnie arogancki, pojawiał się na komisjach obrażając radnych, próbując zwyczajnie szantażować miasto. No chyba nie tak powinna wyglądać dyskusja z inwestorem.
0: No może arogancki, ale z drugiej strony, czy nie ma racji w tym przypadku?
2: Nie zgadza się. Akurat tutaj wszystkie działania były podjęte w porozumieniu z mieszkańcami. Nasi radni również pojawiali się na wszystkich spotkaniach, które mieszkańcy organizowali, które organizowała Rada Osiedla. I od samego początku, kiedy tylko udało się znaleźć sposób na to, żeby ta samowola budowlana została wstrzymana. Tak też zostało.
0: Tylko, że tutaj, panie radny, no jednak nie zdajecie egzaminu z chronologii, bo jeżeli mamy połowę maja, wy składacie zawiadomienie do prokuratury pod koniec kwietnia, a we wrześniu podobno wyłożono obwieszczenie o budowie, to jednak coś tutaj jest nie tak, jeżeli chodzi o tą terminowość. Oczywiście nie bronię tej firmy, bo to, co zrobili, to jest jednoznacznie godne wszelkiej krytyki, no ale jednak chyba jest tak, że dopiero radni się zajęli tym tematem, kiedy nie dało się go już zignorować.
2: Tu nie wypowiem się jakby za bezpośrednio magistrat, bo do mnie te pisma nie trafiały. To też nie jest tak, że wszystkie pisma, które trafiają do urzędu, trafiają bezpośrednio do radnych. Jak tylko do mnie ta kwestia trafiła, ja po raz pierwszy wypowiadałem się na ten temat całkiem niedawno w wywiadzie w Polskim Radiu. No, od razu mówiłem o tym, że musimy to zrobić w porozumieniu z mieszkańcami, musimy reagować na te kwestie, które mieszkańcy nam zgłaszają.
0: I dokładnie ten sam zarzut do Prawa i Sprawiedliwości. Też dopiero się tym zajęliście dopiero wtedy, kiedy mieszkańcy mocno ten temat zaczęli poruszać, a więc można powiedzieć, że tak jak rządzący temat pominęli, tak opozycja, co chyba dla was jest jeszcze poważniejszym zarzutem, też ten temat pominęła.
3: To, panie redaktorze, mylimy pewne porządki, ponieważ kluczową rzeczą w tym wszystkim jest właściwość organu wydającego najpierw decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, prezydent miasta Szczecin, i kolejne decyzje poza pozwoleniem wodnoprawnym wymaganym, bo wpisanym faktycznie w decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach. Wszędzie organem jest prezydent miasta Szczecin. My jesteśmy radą miasta Szczecin. Każdy z nas jest też zwykłym mieszkańcem, ale nie reprezentujemy organu wydającego stosowne decyzje. Zarzut, jeśli miałby się jakikolwiek tutaj w ogóle pojawiać, to przede wszystkim pod adresem magistratu. Natomiast na dzień dzisiejszy to oczywiście jest tylko przykrywka do tego wszystkiego, co się wydarzyło. Tylko chyba rzeczywiście ten osławiony zamek w Stobnicy, który nie wiem jakim cudem, ale ktoś zalegalizował, chyba tylko ten osławiony zamek w Stobnicy jest mocniejszą samowolą budowlaną w Polsce, która została dokonana. I dzisiaj różnymi argumentami faktycznie pełnomocnik spółki, próbując wrzucić jakiś kamyczek do ogródka, tym razem radnym, chwilę wcześniej przecież też mieszkańcom, magistratowi za to, że nie przygotowuje planów miejscowych, bo prezydent jest odpowiedzialny za planowanie, prezydent przygotowuje plany miejscowe, więc dzisiaj szuka się tych winnych wszędzie na zewnątrz, po to, by w konsekwencji mówić o tym, no przecież budowaliśmy. My na Komisji Budownictwa, wtedy kiedy słuchaliśmy wystąpienia pełnomocnika spółki, czyli pana mecenasa Stukana, dowiedzieliśmy się, że istnieją dwa równoległe tryby prowadzenia prac budowlanych. Ten zwykły, z pozwoleniem na budowę, ten zwykły, legalny, i ten drugi, który wybrała spółka. Zdaniem pana mecenasa były to równoprawnie funkcjonujące w obiegu prawnym możliwości wybudowania tej inwestycji. No po prostu absurd. Ja nie chcę komentować słów tego pana. One są poniżej jakiegokolwiek poziomu, ale dzisiaj rzeczywiście pokazują, że trzeba mieć się do samego końca na baczności, bo ten biznes może niestety jak hydra albo odrodzić się gdzie indziej, albo niestety za chwileczkę okaże się,
0: odrodzić, czy nie odrodzić. To jeszcze
3: okaże się, że to będzie kontrolowane i oby nie.
0: Po jednym słowie. W takim razie rozumiem, że radni tutaj w tym przypadku będą dość zgodni, chociaż no, pewnie i tak znajdziecie pole, żeby się trochę pokonfliktować już bezpośrednio na komisjach czy na sesji. Ta baza paliw w tym kształcie jest do rozebrania.
3: To nie nasza rola. Tutaj jest oczywiście powiatowy inspektor nadzoru budowlanego. Natomiast każdy z nas oczywiście dzisiaj uważa, że w zwykłym poczuciu sprawiedliwości, uczciwości nie powinno to w ogóle powstać. Zatem w konsekwencji powinno być rozebrane. Natomiast nie Rada będzie wydawała te decyzje. My będziemy za chwilę pracować już nad konkretnymi zapisami w planie miejscowym. I tak jak dzisiaj widzę po nastrojach, zwłaszcza w Komisji Budownictwa, a pewnie i szerzej w Radzie Miasta, nie będzie zgody na tego typu inwestycje w tym miejscu.
0: Mateusz Dzieryga?
2: Dokładnie. Tak było to też widać na Komisji Budownictwa, kiedy mówiliśmy jednym głosem, bo to jest zwyczajne chamstwo i obrażanie miasta, to co wydarzyło się podczas posiedzenia komisji, to co w ogóle wydarzyło się w Podjuchach, to jest pokazywanie, że ktoś lekceważy prawo, nie szanuje miasta, więc nie ma zgody na takie inwestycje.
0: Wszystko wskazuje na to, że Szczecin nie otrzyma wcześniej zapowiadanego dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki na budowę 7 hal sportowych przy szkołach. Dotacja ma zostać dzisiaj skreślona z budżetu miasta. Mowa o 16 milionach 300 tysiącach złotych, pisze portal w Szczecinie.pl. Panie radny, pytanie do Mateusza Gieredi. No, miasto, które miało swojego ministra sportu, nie dostanie kasy z Ministerstwa Sportu, bo się nie udało na czas tych postępowań przeprowadzić. Trochę też słaba sytuacja.
2: To nie do końca tak, panie redaktorze, postaram się wyjaśnić. Zakładaliśmy, że będziemy realizować 7 hal przy szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. Już realizujemy 4 z 7 tych hal, więc mówimy o 3 halach, które niestety nie powstaną. Jedna z nich to kwestia niewyłonienia wykonawcy na czas, który był przewidziany w projekcie ministerialnym. Pozostałe 2 to kwestia tego, że zwyczajnie zdecydowaliśmy się, że nie chcemy składać do ministerstwa, który był bardzo krótki nabór, nie chcemy składać balonów, które miałyby stawać przy szkołach, bo one by były niefunkcjonalne, a moglibyśmy to zrobić bardzo szybki projekt, postawić balony i je zostawić przy szkołach.
0: Natomiast ale to pamiętajmy, lepsze nic niż balony?
2: Nie do końca o to chodzi. Pamiętajmy, że jeśli mamy ustawiać balony, które posłużą nam 3 lata, zimą uczniowie nie będą w nich ćwiczyć, latem będzie zbyt gorąco, to one zwyczajnie będą niefunkcjonalne i zablokują nam to miejsce na dalsze inwestycje, bo to nie jest tak, że my tych hal nie zbudujemy. Mamy gotowe projekty, natomiast zwyczajnie z racji tego, że akurat na te 3 miejsca nie otrzymaliśmy dofinansowania, zrobimy je w późniejszym czasie, ale z głową po to, żeby posłużyły przez kolejne kilkanaście lat. I tu zwyczajnie o to chodzi, o tą odpowiedzialność, którą chcemy się kierować. Więc tu pamiętajmy, że mówimy tylko o tym, że nie trafiły dofinansowania na 3 z hal, 4 już są budowane. Zwykła kwestia tego, że nabór był po prostu bardzo, bardzo
0: krótki. No, to jeszcze
2: ważna rzecz,
0: jedno
2: wiele samorządów pytanie. Postulowało do Ministerstwa Sportu o to, żeby wydłużyć ten nabór. Na to nie było zgody. My też na to liczyliśmy, że ten nabór zostanie wydłużony, bo pamiętajmy, że chodziło o to, żeby wydatkować do zeszłego roku. W momencie, w którym my dostaliśmy pod koniec roku...
0: Mamy strasznie rozgadanych gości dzisiaj.
3: Staram się, panie redaktorze, z panem też nie jest lekko,
0: panie radny. Chodzi o to, że mam takie wrażenie, że ogólnie te projekty na dofinansowanie obiektów sportu to bardzo ciężko w mieście idą, bo ja tutaj pytałem i Marcina Biskupskiego o kwestie związane z torem kolarskim i z innymi inwestycjami. Jest takie wrażenie, że było bardzo dużo oczekiwań względem obiektów sportowych, a ostatecznie one nie zdają egzaminu i się nie dojeżdżają do finału.
3: No to jest chyba taka cecha charakterystyczna dzisiaj rządzących w naszym mieście. Niestety, że wiele rzeczy się pięknie, szumnie zapowiada, a potem niewiele z tego wychodzi. Program Olimpia powstał jeszcze do finansowania obiektów sportowych przy szkołach. Powstał jeszcze za czasów rządów Prawa i Sprawiedliwości. A od 2,5 roku mamy nową władzę w Polsce. Jeżeli przez te 2,5 roku władza z tego samego, kolokwialnie rzecz ujmując, rozdania politycznego, nie potrafi domówić się z ministerstwem, żeby ten projekt był rzeczywiście... No, dla nas istotne, bo to około 40% dofinansowania tego budżetu, który był, żeby można było go zrealizować u nas, no to ja tutaj widzę duży problem. Albo nie chciano się dogadać z ministerstwem, albo też nie umiemy tego zrobić, albo nie umiemy po prostu zwyczajnie rozsądnie zaprojektować. Ja się zgadzam po części, sekundkę jeszcze tylko dokończę, po części się zgadzam z tym, że mieliśmy pomysł na zmianę pewnego projektu, bo większa jest funkcjonalność oczywiście obiektu murowanego, który kilkadziesiąt lat będzie funkcjonował niż pewnie kilkuletni do 10 10 lat taki balon, który też pewną funkcjonalność nawet w okresie zimowym oczywiście ma, bo można tam ćwiczyć, co pokazywał balon przy Twardowskiego, przy Witkiewicza na Pogoni u Góry. I tam treningi odbywały się praktycznie właśnie w tym okresie zimowym przede wszystkim, żeby można było ćwiczyć. I dokończę.
0: Słuchacz, czy nie widzę, że ja pokazuję ten
3: nie
0: znak
3: zrobiono
0: czas,
3: w Szczecinie
0: czas, panowie,
3: nowego projektu na czas. Nie rozmawiano z ministerstwem po to, żeby móc skorzystać z dofinansowania.
0: Może
3: ja obawiam się, rozmawiano, ale nieskutecznie. Ja obawiam się, wie pan, to tak jak, nie wiem, mąż z żoną rozmawia na drugim końcu kanapy.
0: Nie uciekajmy w dygresję, panie radny.
3: Z kuchni do dużego pokoju. Lepiej usiąść i ze sobą porozmawiać.
0: Nie, nie mam łatwej pracy.
3: I tego zabrakło
0: poranku,
3: w Szczecinie.
0: No.
3: I to pokazuje, że my wiele rzeczy niestety szumnie zapowiadamy, a potem mieszkańcy widzą niestety, jak jest. To nie działa.
0: Panowie, po 30 sekund na koniec. Ścieżka rowerowa na Mickiewicza powinna powstać, czy nie powinna powstać? Bardzo szybki komentarz, bo to jest temat, który na pewno jeszcze nie jeden raz do nas wrócił. Jesteście radnymi z Pogodna, więc na pewno macie swoje zdanie na ten temat, ale naprawdę w duchu syntezy Mateusz Gieryga.
2: Przede wszystkim pamiętajmy, że to jest projekt ze szczecińskiego budżetu obywatelskiego, więc my jesteśmy zobowiązani do tego, żeby spróbować go realizować. Natomiast pamiętajmy też, że od wielu ostatnich lat niezwyczajnie nie mogliśmy wybrać inwestora, nie mogliśmy wybrać wykonawcy na projekt tego projektu. Więc trudno mi się wypowiedzieć. Wiem, jakie są oczekiwania mieszkańców.
0: Jakie są obawy mieszkańców?
2: Mieszkańcy oczywiście obawiają się korków, bo zwężenie z dwóch pasów do jednego pasa na pewno takowe spowoduje. Natomiast pamiętajmy, że to nie jest też jedyna droga. Pojawiały się koncepcje tego, żeby część chodnika wydzielić na ścieżkę rowerową, więc ja zwyczajnie będę oczekiwał na projekt, na tą propozycję tego, jak tą ścieżkę rowerową zrobić. I oczywiście w porozumieniu z Radą Osiedla oraz mieszkańcami.
0: Liczę sekundy. Marek Duklanowski, 30 sekund.
3: Nie ma na razie pomysłu na ścieżkę rowerową na Mickiewicza, panie redaktorze, i dlatego no, trudno się rzeczywiście do tego odnosić. No, dzisiaj jest faktycznie projekt z budżetu obywatelskiego, mówiący o jednym pasie ruchu, ale zupełnie inaczej wygląda to dzisiaj na projekcie, który jest gotowy, którym dysponujemy i o którym możemy próbować rozmawiać, niż wyglądało to pierwotnie. Nie mamy oczywiście badań ruchu poza ilością pojazdów na skrzyżowaniu i na poszczególnych relacjach z Poniatowskiego i Trauguta i tego brakuje. Brakowało dialogu od samego początku. Od kilku lat w tym projekcie apelowałem o to, żeby rozmawiać z mieszkańcami. Od kilku lat apelowałem, żeby przedstawić badania ruchu. I od kilku miesięcy w tej chwili nie mogę doprosić się na komisji merytorycznej poświęconej temu gospodarki komunalnej, mimo tego, że ode mnie przewodniczący otrzymał całość dokumentacji, żebyśmy o tym wreszcie mogli porozmawiać. Tu jest potrzebny dialog, mówiąc najprościej. A o ścieżce na Mickiewicza nie ma mowy dzisiaj dla rowerów.
0: Marek Duklanowski, Prawo i Sprawiedliwość, Mateusz Gieryga, Koalicja Obywatelska. Radni uciekają na sesję. Bardzo panom dziękuję.
2: Miłego dnia.
3: Dziękuję, dobrego dnia, do widzenia.
4: Pięknej pogody życzy sponsor. Delikatesy włoskie Vino Toscani. Przestrzenna 4 obok Aeroklubu. Vino Toscani. Esencja włoskiej jakości. Super FM. Pogoda.
5: Parasole i parasolki przydadzą się około godziny 19 i 20 wieczorem. Dzisiaj będzie w Szczecinie padać, ale od rana bardzo, bardzo dużo słońca. Teraz 7 stopni, może być chłodno. Po południu stopni 13. Jutro też przelotne opady deszczu i jutro będzie chłodniej, bo termometry pokażą 9 kresek.
4: Pięknej pogody życzy sponsor. Delikatesy włoskie Vino Toscani. Przestrzenna 4 obok Aeroklubu. Vino Toscani. Esencja włoskiej jakości.
6: Dzień dobry. Tu Super FM.

0: Spokojnej jazdy życzy sponsor. Hotel Restauracja Jachtowa, ulica Lipowa 5. www.jachtowa.com. Jachtowa. Miejsce, które zapamiętujesz sercem.
1: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
2: Rondo Gierosa i Plac Szarych Szeregów to są dwa ronda, które teraz się korkują. Oczywiście nie są to jakieś poważne utrudnienia, ale będzie trzeba chwilę poczekać. Na przykład jeżeli chcecie wjechać na rondo na Plac Szarych Szeregów, samochodów jest całkiem sporo i podobnie właśnie przed rondem Gierosa, czyli oczywiście zachód naszego miasta ku Słońcu i Europejska. Tutaj kolejki aut coraz mniej. Na Moście Długim, na trasie zamkowej na ulicy Wyszyńskiego, na północy Szczecina czy na północnym zachodzie, węzeł Głębokie, Miodowa, Chorzowska na przykład, Arkońska, Wszystkich Świętych czy Krasińskiego. Tam kolejki są coraz krótsze i wydaje się, że powinno być coraz lepiej. My zawsze czekamy na informacje od Was. Dawajcie znać, piszcie na Messengerze do nas, jak wygląda sytuacja na ulicach Szczecina, ale możecie także dzwonić 91 24 55.
0: Spokojnej jazdy życzy sponsor. Hotel Restauracja Jachtowa, ulica Lipowa 5. www.jachtowa.com. Jachtowa. Miejsce, które zapamiętujesz sercem.

0: kilka ważnych, istotnych tematów poruszyliśmy w porannej rozmowie Radia Super FM, bo o 8.03 gośćmi Michała Kaczmarka byli miejscy radni i wrócimy do tej porannej rozmowy już za chwilę o 8.30. Skrót najważniejszych wiadomości. Andrzej Kutys pojawi się w studiu. Będą też informacje sportowe oraz prognoza pogody.
1: Autopromocja. Myślicie, że znacie Szczecin? Poznajcie jego sekrety, miejsca, postacie, ulice i historie, których nie ma w książkach. Szczecin bez tajemnic. Codziennie w Radiu Super FM po godzinie 12. Zaprasza Małgorzata Duda. Na program zaprasza sponsor. Szczecińska firma Sanprobi. Producent wysokiej jakości probiotyków.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Najpiękniejsze chwile zasługują na wyjątkową oprawę.
4: Tort, który zachwyca smakiem i wyglądem.
3: Tworzony specjalnie dla Ciebie. Od pierwszego pomysłu, aż po ostatni detal.
4: Cukiernia Muffinek. Słodkie dzieła na komunię, urodziny, wesela i bez okazji.
3: Sprawdź ofertę na muffinekszczecin.pl i odbierz wtedy, kiedy dokładnie potrzebujesz. 7 dni w tygodniu.
4: Cukiernia Muffinek. Przy placu Rodła obok hotelu Radisson.
3: Cukiernia Muffinek. Smak, który zostaje w pamięci. Pamiętajcie o ogrodach. Tradycyjny kiermasz ogrodniczy na Wałach Chrobrego w Szczecinie. Już w najbliższy weekend. Wszystko na działkę i do ogrodu. Zapraszamy także na wałówkę z przysmakami, czyli kiermasz jadła regionalnego. Pamiętajcie o ogrodach i wałówka z przysmakami już w najbliższy weekend na Wałach Chrobrego.
5: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
6: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
7: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz sucha karma dla kota Whiskas od 122,99 za 14 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 137,99.
8: Nowa kuchnia tylko z Obi do 19 maja. Zyskaj 200 zł na kartę podarunkową za każde jednorazowo wydane 1500 zł na meble kuchenne z wyposażeniem, AGD i blaty. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z Obi. Szczecin, ulica Policka 11F.
9: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
10: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia. Jest 7 miejsc. I rower, i mój kocyk. No i buba.
11: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
12: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, już dziś. Szynka szwarcwaldzka Dulano XXL 250 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz tylko 12,99. Orzechy Alesto XXL już od 17,99 za opakowanie.
13: Lidl, to się opłaca.
2: I po reklamie. Super FM. Wiadomości.
14: Andrzej Kutys, zapraszam. Radni byli od samego początku zainteresowani sprawą inwestycji przy ulicy Szklanej, a tak czy owak budowa bazy paliw w Podjuchach była w gestii urzędów, a nie rady. Mówili w rozmowie Radia Super FM po godzinie 8 reprezentujący Koalicję Obywatelską Mateusz Gieryga oraz Marek Duklanowski z opozycyjnego PiS. To była odpowiedź na słowa pełnomocnika inwestora. Mecenas Kacper Stukan przekonuje, że radni przestali udawać, że czegoś nie wiedzą, gdy temat nagłościli mieszkańcy Podjuch. W rozmowie poruszono także temat hal sportowych, które nie powstaną w Szczecinie. Czy powodem była decyzja Ministerstwa Sportu, czy przyczyny są inne? Na ten temat więcej w wiadomościach o 9.30, a tak czy owak rozmowa będzie wkrótce jeszcze raz do słuchania w podcastach na naszej stronie.
15: Wiadomości Super FM. Możesz komentować na naszym Facebooku.
14: Spotkanie branży, ekspertów, samorządowców, polityków. Wiodącym tematem 12. edycji Kongresu Morskiego w Szczecinie będzie dyskusja o bezpieczeństwie i realiach funkcjonowania w dynamicznie zmieniającym się targanym konfliktami świata.

0: scenarzysta Tomasz Chaciński oraz operator kamery Piotr Sawiński. Za muzyk odpowiada kierownik muzyczny Teatru Polskiego Krzysztof Baranowski. Jak opisują film twórcy, to historia kochającej się rodziny, która zmaga się z nieuleczalną chorobą swojego bliskiego, także o tym, jak przebiega ALS, jak i gdzie szukać wsparcia, rehabilitacji oraz leczenia.
1: Super FM Sport.
2: Wiadomości sportowe, Mateusz Stanicki, witam. Iga Świątek awansowała do ćwierćfinału tenisowego turnieju Ranki 1000 w Rzymie. Pokonała Japonkę Naomi Osaka 6-2, 6-1 i jej następną rywalką jutro będzie Jessica Pegula. Polski Związek Piłki Nożnej planuje stworzyć grupę roboczą, która zajmie się przygotowaniem reformy wprowadzającej obowiązkowy limit Polaków w kadrach klubowych. Zespół może zostać powołany podczas czwartkowych obrad zarządu federacji przy okazji zatwierdzania regulaminów rozgrywek. Michał Waszkiewicz.
3: Brzmi poważnie, ale stworzenie grupy roboczej to tak naprawdę krok w tył. Jak pisze Antoni Bugajski z Przeglądu Sportowego, PZPN był przekonany, że podczas majówki dogada się w tej sprawie z klubami, a w czwartek zatwierdzi ten regulamin. Nic z tego, klubom pomysł się nie podoba, więc związek wykonuje jeszcze ruch, który de facto nie znaczy nic. A na czym PZPN-owska reforma miałaby polegać? Na obowiązku posiadania w kadrze meczowej 8 Polaków, w kolejnym sezonie 9, a docelowo 10. I oczywiście można byłoby trzymać ich na ławce, ale wiadomo, że docelowo zwiększyłoby to liczbę występów rodzin. Piłkarzy. Oczywiście większość klubów tych 8 czy 10 Polaków już ma. Tyle, że miałby to być teraz przymus. A kluby przymuszane być nie lubią. Już eksperyment z obowiązkowym polskim młodzieżowcem w składzie zbyt długo nie przeżył. Niewykluczone, że przepis o limicie Polaków w kadrze został właśnie zduszony w zarodku.
2: A jak jesteśmy przy piłce, to w ostatnim meczu 32. kolejki piłkarskiej ekstraklasy Krakowia zremisowała 0-0 z Radomiakiem. Fred Rutten zrezygnował z funkcji selekcjonera reprezentacji Curaçao, która zadebiutuje w piłkarskiej Mistrzostwach Świata. Holenderski trener objął zespół w lutym. Pod koniec marca jego drużyna przegrała 2 mecze towarzyskie z Chinami 0-2 i Australią 1-5. Rezygnacja Rutena miesiąc przed rozpoczęciem mundialu w Kanadzie, USA i Meksyku jest sporym zaskoczeniem. Według holenderskich mediów jego następcą ma być Dick Advocaat, który w latach 2024-2026 trenował reprezentację Curaçao i awansował z nią na Mistrzostwa Świata. 78-latek w lutym odszedł z powodów osobistych.
1: Pięknej pogody życzy sponsor. Delikatesy włoskie Vino Toscani. Przestrzenna 4 obok Aeroklubu. Vino Toscani. Esencja włoskiej jakości. Super FM. Pogoda.
4: Wieczorem opady deszczu, ale zanim te opady deszczu, to dużo słońca, co zresztą widać od rana w naszym Szczecinie. Nawet 14 stopni, teraz termometry pokazują 8 kresek. Odczuwalna temperatura aktualnie to stopni 5, dlatego że wieje wiatr. W porywach do 40 km na godzinę. Jak będzie jutro? Jutro będzie chłodniej, 9-10 stopni i też mogą pojawiać się przelotne opady deszczu. W tym tygodniu deszczu jest całkiem sporo.
1: Pięknej pogody życzy sponsor. Delikatesy włoskie Vino Toscani. Przestrzenna 4 obok Aeroklubu. Vino Toscani. Esencja włoskiej jakości.
5: Dzień dobry. Tu Super FM.
4: Za 26 minut będzie godzina 9.

0: turn to dust all that I adore.
1: Spokojnej jazdy życzy sponsor. Hotel Restauracja Jachtowa. Ulica Lipowa 5. www.jachtowa.com. Jachtowa. Miejsce, które zapamiętujesz sercem.
2: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
3: Sprawdzamy, jak wygląda sytuacja na ulicach Szczecina. Wolno kierowcy pokonują ten odcinek ulicy Energetyków do Mostu Długiego, ale także ostatnie metry trasy zamkowej w okolicach Placu Solidarności. Szczególnie na Moście Długim. Myślę, że teraz utrudnienia czy samochodów jest sporo, a więc trzeba swoje odstać. Podobnie przed Placem Szarych Szeregów, ale również w okolicach Ronda Uniwersyteckiego, na przykład na ulicy Południowej przed wjazdem na Rondo. Następna kolejka niedługa będzie przed skrzyżowaniem z Milczańską na Mieszka I i na Mieszka I przed skrzyżowaniem z Aleją Bohaterów Warszawy i Powstańców Wielkopolskich. Oczywiście stoimy na Gumieńcach ku Słońcu i Europejska, a dobrze z przejazdem jest na Mickiewicza czy w ciągu Alei Wojska Polskiego, ale także na północy, czyli Niebuszewo, Przyjaciół Żołnierza, Wilcza, Strzanieckiej, Stalmacha i Firlika. Naprawdę, można by było wymieniać i wymieniać te ulice, gdzie utrudnień nie ma, to dobrze, świeci słońce, myślę, że podróżuje się po Szczecinie nie najgorzej.
1: Spokojnej jazdy życzy sponsor. Hotel Restauracja Jachtowa, ulica Lipowa 5, www.jachtowa.com. Jachtowa, miejsce, które zapamiętujesz sercem.
3: Jeszcze 18 minut i będzie godzina 9. Słuchacie Radia Super FM Szczecin.

0: nikt inny, tylko Ultra Vox. Dancing with tears in my eyes. Ja mam nadzieję, że mimo wszystko tych łez jest stosunkowo niewiele od rana, no bo przecież rozpoczynamy piękny, słoneczny dzień w Szczecinie. 11 minut zostało do godziny 9, a dowodów na to, że to jest piękny dzień, nie tylko dla nas, ale również dla was jest sporo. Na przykład dzwonicie pod 9124555. Halo, dzień dobry.
1: Cześć radio, Kasia z tej strony. Dzwonię tylko powiedzieć, że zacząłem z wami dzisiaj miły dzień, bo rozwoziłam ludzi do pracy od tak 6:30 i teraz jem śniadanie i tak sobie myślę, że to był bardzo dobry początek dnia z wami. Pozdrawiam.
0: Ja też pozdrawiam, ja się w ogóle nie dziwię, bo gdybym ja po 6:30 rozwiózł ludzi do pracy, a sam wróciłbym na śniadanie do domku, no to też pewnie nie posiadałbym się z radości.

0: Super FM nie zatrzymujemy się, wręcz przeciwnie. Za nieco ponad minutę serwis informacyjny o godzinie 9 i audycja Super FM z widokiem na Szczecin. A to był poranny nasz program, nasze poranne spotkanie we wtorek. I ono właśnie mija, właśnie minęło. Czas pożegnań. Bartek Czotowicz, do usłyszenia. Dzięki za to, że byliście. Mam nadzieję, że zostaniecie nadal z radiem Super FM.
1: Reklama. Najpiękniejsze chwile zasługują na wyjątkową oprawę.
2: Tort, który zachwyca smakiem i wyglądem.
1: Tworzony specjalnie dla Ciebie, od pierwszego pomysłu aż po ostatni detal.
2: Cukiernia Muffinek. Słodkie dzieła na komunię, urodziny, wesela i bez okazji.
1: Sprawdź ofertę na muffinekszczecin.pl i odbierz wtedy, kiedy dokładnie potrzebujesz. 7 dni w tygodniu.
2: Cukiernia Muffinek. Przy placu Rodła obok hotelu Radisson.
1: Cukiernia Muffinek. Smak, który zostaje w pamięci.
3: Największy studencki festiwal Pomorza Zachodniego powraca. Juvenalia Szczecin 2026. W dniach 21-23 maja na Łasztowni zagrają Mysłowic, Dawid Kwiatkowski, Wiktor Dyduła, Problem, Kacperczyk, Wideo, Golec Orkestra, Kizo, Żabson, Hubert, Kas Bałagane i inni. Bilety i juvenaliaszczecin.pl. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin i Województwo Zachodniopomorskie.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Są miejsca, które zapamiętujesz sercem. Hotel, restauracja jachtowa. A tam...
6: Gorzko, gorzko!
5: Twoje wesele, komunia, urodziny, jubileusz. W zabytkowej, klimatyzowanej sali z dekoracją w Twoim stylu. Ogród i taras z widokiem na Odrę i doskonała kuchnia. Hotel, restauracja jachtowa. Wyjątkowe miejsce na wyjątkowe chwile.
7: Na północy Szczecina, na zielonym Warszawie, na osiedlu firmy Fastbau. Żyje się jak w niebie. Są mieszkania z balkonami, są i z ogródkami. Każdy chyba marzy, by zamieszkać tu z nami.
8: Zapraszamy na dzień otwarty już w tę sobotę w godzinach od 11 do 15. Osiedle Aura Warszewo, ulica Kalinowa, telefon 91 8 130 130. Fastbau.
9: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz płyny do płukania Cocolino Fresh zestaw 5 x 1,7 litra miksy za 79,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 135,17.
10: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
11: I po reklamie.
12: Jest 9:00. Wiadomości Super FM.
13: Burza i silny wiatr. Są pogodowe ostrzeżenia, powiemy gdzie. Rząd będzie zabiegać o zwiększenie liczby amerykańskich żołnierzy. Będzie też matematyka. Zdają ją dziś ósmoklasiści.
11: Super FM. Wiadomości.
13: Marcin Krzemiński. Burze na wschodzie, silny wiatr na południu. Są ostrzeżenia pogodowe dla w sumie 7 województw. Od Katowic przez Kielce i Kraków po Zamości i Bieszczady możliwy mocny wiatr do 75 km na godzinę. Tam alerty pierwszego stopnia. Także pierwszego stopnia i także między innymi w Zamościu, ale też generalnie na wschodzie województwa lubelskiego i mazowieckiego oraz w większej części Podlasia przed południem mogą się pojawić burze. Dodam, że w Beskidach dziś też ostrzeżenie przed ulewami. wicepremier i ministrowie rządu będą w najbliższych tygodniach zabiegać o zwiększenie liczby żołnierzy amerykańskich w Polsce. Zapowiedział to minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Jak ma wyglądać ta dyplomatyczna ofensywa? O tym Szymon Kępka.
14: Polska chce przekonać Amerykanów do relokacji amerykańskich żołnierzy z Niemiec. Ten kontyngent ma być zmniejszony o 5 tysięcy i Polska zadeklarowała, że jest gotowa tych wojskowych z Niemiec przyjąć do siebie. O tym zadecyduje amerykańska administracja, dla której nasza gotowość to najpewniej za mało. Oprócz silnego sojuszu, inwestycji w obronność i kupowania sprzętu także w USA, ma być także osobiste zabieganie o żołnierzy, mówił wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.
15: W najbliższych tygodniach zarówno moi najbliżsi współpracownicy, wszyscy będą w Stanach Zjednoczonych, w różnych misjach, i to gospodarczych, i związanych z sprzętem wojskowym, ale każda z nich ma też zadanie związane z budową dobrych relacji, żeby przyciągać wojska amerykańskie do Polski.
14: Rocznie Polska inwestuje w jednego amerykańskiego żołnierza około 15 tysięcy dolarów i to najwięcej w Europie, deklaruje szef MON. Obecnie w Polsce jest około 10 tysięcy żołnierzy amerykańskich.
13: Właśnie ruszył drugi dzień egzaminu ósmoklasisty. Wczoraj był polski, czas zatem na matematykę. A o nastroje przed egzaminem uczniów szkoły podstawowej nr 64 w Łodzi pytał Bartosz Kądziołka.
16: Trochę jest stres, ale możliwe, że dam radę.
17: Źle.
18: Dlaczego źle?
16: Bo nie umiem prawie w ogóle nic z matematyki.
19: Lekkie obawy.
18: Przygotowywałeś?
19: W tamtym tygodniu zacząłem.
18: Jesteś przygotowany?
19: Tak, pół na pół, ale jest dobrze.
13: Jutro ostatnia część egzaminu, czyli język obcy. Trwają też matury. Rano egzamin pisemny z wiedzy o społeczeństwie, a po południu odbędzie się również pisemny z języka niemieckiego na poziomie rozszerzonym i dwujęzycznym. To nie są obowiązkowe sprawdziany, ale mogą pomóc w dostaniu się na wymarzone studia. Już dziś Alicja Szampińska powalczy o miejsce w finale 70. konkursu Eurowizji. Polka wystąpi jako przedostatnia z numerem 14. Wczorajsze dwie próby, w tym jedna, podczas której swoje punkty przyznali jurorzy, umocniły pozycję Polski w wyścigu o sobotni finał.
20: No właśnie mi było tak bardzo miło, bo praktycznie wszyscy do mnie podeszli po występie. Niektórzy nawet czekali specjalnie na mnie, żeby mi pogratulować, i to jest tak szalenie miłe.
13: W tym roku konkurs odbywa się w Wiedniu. W sumie podczas dzisiejszego półfinału usłyszymy 15 utworów. Start o 21:00.
21: Pięknej pogody życzy sponsor. Delikatesy włoskie Wino Toscani. Przestrzenna 4 obok Aeroklubu. Wino Toscani. Esencja włoskiej jakości.
22: Super FM. Pogoda.
23: Teraz 8 stopni niedaleko Teatru Współczesnego, 9 w pobliżu Kaskady, 9 także na Krzekowie, a dzisiaj maksymalnie do 15 stopni. Jutro chłodniej, 12 kresek. Te prawdziwe ocieplenie obiecują szczecińscy synoptycy już od poniedziałku. Wtedy znów zbliżymy się do 20 stopni.
21: Pięknej pogody życzy sponsor. Delikatesy włoskie Wino Toscani. Przestrzenna 4 obok Aeroklubu. Wino Toscani. Esencja włoskiej jakości.
24: Super FM z widokiem na Szczecin.
23: Miłośnicy językowych pułapek i ortograficznych wyzwań znów staną do walki o tytuł najlepszego znawcy polszczyzny. Uniwersytet Szczeciński zaprasza na kolejną edycję dyktanda uniwersyteckiego. Szczegóły w naszym przedpołudniowym programie. Po 10:00 Ania Malec i kolejne spotkanie z ekologią w naszym mieście. Skąd bierze się woda w kranie? No i gdzie znika deszczówka? Na te i inne pytania odpowiedzi znajdziecie już w kolejnej godzinie w naszym programie, a po 11:00 spotkanie ze specjalnym gościem, który w niedzielę świętował swoje urodziny. I przyznam, jak rozmawialiśmy, wypowiedział te ciekawe słowa.
25: Tak leżałem, rozmyślałem i w sumie, czy człowiek nie jest bakterią, która rozkłada ziemię.
23: O, to ciekawe jednak. Rozpoznajecie, kto to mógł wypowiedzieć te słowa? 91 2 4 5 5. Prawie 5 minut po 9:00. Jarek Fengler, zapraszam do południa, do radia Super FM.
24: Super FM z widokiem na Szczecin.

Najnowsza propozycja od Dawida Podsiadło. Sezon kwadrans po 9 Super FM z widokiem na Szczecin. Jak prawidłowo i bez błędów napisać chrząszcz brzmi w Trzcinie. Zresztą dla jednych to pikuś pewnie, ale będzie więcej tych językowych pułapek. Uniwersytet Szczeciński zaprasza na kolejną edycję dyktanda uniwersyteckiego. Tegoroczne dyktando odbędzie się 22 maja. Organizatorzy zachęcają do udziału wszystkich, którzy chcą sprawdzić swoje umiejętności i zawalczyć o tytuł uniwersyteckiego mistrza ortografii. Przypominamy, najlepsi uczestnicy otrzymają nagrody finansowe. Pierwsze miejsce to 3000 zł. No i oczywiście tytuł uniwersyteckiego mistrza ortografii. Drugie miejsce 2000 i trzecie miejsce 1000 zł. Przypominamy, termin zgłoszeń mija 17 maja, a szczegóły wydarzenia oraz regulamin dostępne są na stronie dyktandouniwersyteckie.us. Teraz Starship.

0: tak właśnie gra Radio Super FM, przedpołudniowy program Super FM z widokiem na Szczecin. Przed momentem Prince, to już jutro rozpocznie się jedno z najważniejszych wydarzeń dla ludzi morza i całej gospodarki morskiej. Kongres Morski to miejsce ciekawych wystąpień specjalistów ludzi morza, świata nauki, ekspertów z krajów zagranicy, a gościem specjalnym tego wydarzenia będzie minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Za chwilę kolejna porcja najważniejszych wiadomości z naszego miasta.
1: Reklama.
2: Nowa hybryda Chery Tiggo 4. Nie wymaga ładowania, spala tylko 5,3 litra na 100 km i ma zasięg do 950 km. Powiedz
3: Hello Chery
2: i odkryj technologię, która ułatwia jazdę. Tiggo 4 Hybrid już od 95 900 zł. Chery Pol Motor zaprasza. Szczecin, ulica Struga 73. chery.polmotor.pl.
4: Rolniku, firma Agropel skupuje bydło. Jesteś hodowcą bydła w zachodniopomorskim lub pomorskim? Zadzwoń 607-827-348. 607-827-348. Krótkie terminy, szybka płatność. Agropel. Chcesz sprzedać bydło? Zadzwoń 607-827-348.
5: W Action zawsze czekają na ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu zmacniacz zapachu Endless Scent 11,99. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 13,49 przed obniżką. Odkryj więcej okazji w sklepie lub w aplikacji. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
6: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz sucha karma dla kota Whiskas od 122,99 za 14 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 137,99.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montażu klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
10: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia.

0: Nie zapowiemy, a na koniec obrońcy pogoni, który zagra w kadrze swojego kraju.
1: Super FM. Wiadomości.
0: Inwestycje sfinansujemy z własnych środków. Nie było sensu budować balonów. To głos radnego z KO. Gdy rządziło i Prawo i Sprawiedliwość, były pieniądze, teraz nie ma. To z kolei głos opozycji z PiS. W rozmowie Radia Super FM po godzinie 8 Marek Duklanowski z PiS oraz Mateusz Gieryga z KO komentowali informację, że Ministerstwo Sportu nie przekaże 16 milionów złotych na budowę hal sportowych przy szkołach w Szczecinie. 4 obiekty powstają, a na szybko nie warto było aplikować, mówił Gieryga.
2: A moglibyśmy to zrobić. Zrobić bardzo szybki projekt, postawić balony.
3: Lepsze nic niż balony?
2: Pamiętajmy, że jeśli mamy ustawiać balony, które posłużą nam 3 lata, zimą uczniowie nie będą w nich ćwiczyć, latem będzie zbyt gorąco, to one zwyczajnie będą niefunkcjonalne i zablokują nam to miejsce na dalsze inwestycje, bo to nie jest tak, że my tych hal nie zbudujemy. Mamy gotowe projekty, natomiast zwyczajnie z racji tego, że akurat na te 3 miejsca nie otrzymaliśmy dofinansowania, zrobimy je w późniejszym czasie.
3: Jest takie wrażenie, że było bardzo dużo oczekiwań względem obiektów sportowych, a ostatecznie one nie zdają egzaminu i się nie dojeżdżają do finału.
4: Program Olimpia powstał jeszcze za czasów rządów Prawa i Sprawiedliwości, a od 2,5 roku mamy nową władzę w Polsce. Jeżeli przez te 2,5 roku władza z tego samego kolokwialnie rzecz ujmując rozdania politycznego nie potrafi domówić się z ministerstwem, no to ja tutaj widzę duży problem.
0: Mówił radny PiS Marek Duklanowski. Według planów miasta budowa hal w Szczecinie ma kosztować nieco ponad 43 milionów złotych.
1: To są wiadomości w Radiu Super FM.
0: Najbliższa sobota 16 maja wypełniona zwiedzaniem szczecińskich muzeów, galerii, pracowni, urzędów czy podziemi. Organizatorzy zapowiedzieli i zapraszają Szczecinian na 20. edycję Nocy Muzeów w mieście. Szczegóły na stronie internetowej Muzeum Narodowego w Szczecinie, a w swoje progi zaprasza m.in. Szczecińskie Muzeum Techniki, mówił Jacek Ogrodniczak.
5: Najważniejszy punkt, jak co roku, to jest parada zabytkowych pojazdów. Od 16 będą się zbierać paradowicze, a towarzyszyć im będą rekonstruktorzy.
0: Jest też na przykład propozycja zwiedzania Politechniki Morskiej na Wałach Chrobrego, zapraszała rzeczniczka Anna Malec.
6: Przygotowaliśmy naprawdę świetne miejsce, które na co dzień jest ukryte szczelnie za grubymi murami uczelni i dostępne tylko dla naszych studentów i dla kursantów. Laboratorium siłowni okrętowych to jest miejsce, w którym będzie można zobaczyć 3 historyczne silniki.
0: Zwiedzania w ramach Nocy Muzeów będą oczywiście bezpłatne, ale warto sprawdzić na stronie organizatora, bo w części miejsc na przykład będzie obowiązywał limit odwiedzających.
1: Więcej na stronie super.fm.
0: Po raz kolejny zagra dla swojego kraju. Pogoń Szczecin informuje, że reprezentant klubu Dmitrios Keramitsis otrzymał powołanie na zgrupowanie do piłkarskiej reprezentacji Grecji U21. Zmierzą się towarzysko z Katarem oraz Chorwacją. Klub informuje także, że już 15 tysięcy kibiców zdecydowało się kupić bilety na mecz kończący tegoroczne rozgrywki piłkarskiej Ekstraklasy w sobotę 23 maja w Szczecinie z GKS-em Katowice. Czy będzie to mecz o utrzymanie w lidze? Sytuacja w tabeli jest bardzo skomplikowana. Sytuację portowców może, choć nie musi, wyjaśnić najbliższy wyjazd, a to już w ten weekend z kolei na mecz Zagłębiem Lubin. Wyjazd w weekend, a już teraz w Radiu Super FM więcej informacji sportowych.
1: Super FM Sport.
7: Pora na sport. Mateusz Stanicki, zapraszam. Chociaż do końca rozgrywek 2 kolejki, to w piłkarskiej Ekstraklasie wciąż niemal same niewiadome. Dalej nie znamy mistrza Polski, a jeżeli chodzi o spadki, to wiadomo tylko, że z najwyższą klasą rozgrywkową pożegna się Termalika Brukbet Nieciecza. Zagrożone miejsca zajmują Lechia Gdańsk i Arka Gdynia, ale drżeć do końca będzie tak naprawdę pół tabeli. Także Krakowia, która we wczorajszym, ostatnim meczu 32 kolejki spotkań zremisowała z Radomiakiem 0-0. Jeszcze nic nie jest stracone, mówi trener Pasów Bartosz Grzelak.
8: Ja to tak widzę, że ta końcówka sezonu to jest jak taki rejs. Biegamy razem z tymi innymi zespołami, którzy są wmieszane w to. I dzisiaj zrobiliśmy słabe okrążenie, ale jeszcze są 2 okrążenia tu, żeby przebiec. Dalej mamy wszystko w własnych rękach.
7: Jeżeli chodzi o to, co dzieje się w Ekstraklasie, to sytuacja nieco rozjaśni się w środę, gdy zaległe spotkania 31 kolejki rozegrają Arka Gdynia z Górnikiem Zabrze i Raków Częstochowa z Jagiellonią Białystok. Jessica Pegula będzie kolejną rywalką Igi Świątek w turnieju Rangi 1000 rozgrywanym na kortach ziemnych w Rzymie. Wczoraj Raszynianka w 1/8 finału pokonała Naomi Osakę 6-2, 6-1. Niestety Świątek pozostała jedyną Polką w rywalizacji. Spotkania pierwszej rundy przegrały Magdalena Fręch i Magdalinet. A dziś dwa pierwsze mecze ćwierćfinału. Rumunka Sorana Kirsta zagra z Łotyszką Jeleną Ostapenko, a Rosjanka Mira Andriejewa z Amerykanką Coco Gauff. Jutro oprócz meczu Świątek także pojedynek Kazaszki Jeleny Rybakiny z Ukrainką Eliną Świtoliną. Kobieca reprezentacja Polski w curlingu zajęła w Lublanie drugie miejsce w turnieju prekwalifikacyjnym do Mistrzostw Świata. Dzięki temu awansowała do decydującej fazy eliminacji, które odbędą się w listopadzie. West Ham United, którego piłkarzem wciąż jest bramkarz Łukasz Fabiański, domaga się wyjaśnień i m.in. upubliczni

0: wyjaśnienia zapisu rozmowę między sędzią VAR a głównym, która doprowadziła do anulowania bramki dla tej drużyny tuż przed końcem niedzielnego meczu ligowego z Arsenalem. Sędzia po długiej analizie gola nie uznał, odgwizdał faul na bramkarzu. To był ważny mecz. Arsenal walczy o mistrzostwo, West Ham o utrzymanie w Premier League. Ekipa popularnego Fabiana ostatecznie przegrała 0-1.
1: Pięknej pogody życzy sponsor. Delikatesy włoskie Wino Toscani. Przestrzenna 4 obok Aeroklubu. Wino Toscani. Esencja włoskiej jakości.
2: Super FM. Pogoda.
3: Do południa pogodnie i słonecznie, później po południu więcej chmur i ten pojedynek słońca z chmurami zakończy się na korzyść właśnie chmur. Słońce będzie musiało ustąpić do 14 stopni. Tyle maksymalnie po południu pokażą szczecińskie termometry.
1: Pięknej pogody życzy sponsor. Delikatesy włoskie Wino Toscani. Przestrzenna 4 obok Aeroklubu. Wino Toscani. Esencja włoskiej jakości.
4: Super FM z widokiem na Szczecin.
3: Za 23:30.

0: Spróbuj jeszcze raz. Zaprasza Katarzyna Lewandowska.
1: Spróbuj jeszcze raz. Nie odkładaj rozmowy, nazwij to wcześniej. Wyobraź sobie małą plamę na suficie, prawie niewidoczną. Widzisz ją i myślisz, no, trzeba będzie się tym zająć, ale nie teraz. Za kilka dni jest trochę większa, potem zaczyna zmieniać kolor, aż w pewnym momencie to już nie jest plama. To jest problem, który trudno zignorować. I dokładnie tak działają rozmowy, których nie przeprowadzamy. Na początku to jest drobiazg. Mail wysłany nie do końca tak, jak trzeba. Zadanie zrobione po łebkach. Zachowanie, które lekko uwiera. Widzisz to? Myślisz, powinnam coś powiedzieć, ale odkładasz. Bo nie chcesz robić afery. A bo to jeszcze nic wielkiego. A może się samo ułoży. Tylko, że rzadko się samo układa. Za to bardzo często rośnie. Kiedy w końcu dochodzi do rozmowy, to już nie jest na spokojnie nazwane jedna rzecz. To jest lista, emocje i zaskoczenie po drugiej stronie, bo dla niej to jest pierwsza rozmowa, a dla ciebie 10. Dlatego zamiast pytać, czy to już jest moment, rozważ, czy chcę to powiedzieć teraz, czy za 2 tygodnie, kiedy będzie trudniej. Bo wczesne nazwanie nie psuje relacji, ono je właśnie chroni. Chroni przed niedomówieniami, przed narastającym napięciem, przed rozmowami, które zaczynają się od już od dawna chciałam powiedzieć. Spróbuj jeszcze raz. Jeśli coś zaczyna uwierać, nie czekaj, aż urośnie. Nazwij to, kiedy jest małe.
0: Spróbuj jeszcze raz.
1: Katarzyna Lewandowska. Więcej o mnie i o moich szkoleniach na stronie dobrepytanie.eu.

0: we wtorkowym przedpołudniowym programie Radia Super FM Rihanna. Spoglądamy na szczecińskie stacje paliw. Dzisiaj za benzynę 95 zapłacimy nie więcej niż 6 30 groszy. Co dalej z programem ceny paliw niżej? Minister energii zapowiada przedłużenie o kolejne tygodnie, a za chwilę więcej wiadomości punktualnie o 10. W nich także sport i nasza tenisistka Iga Świątek.
1: Reklama. Tato, a jeśli wybiorę zły kierunek?
2: Nie musisz mieć dzisiaj wszystkich odpowiedzi. Najważniejsze, żebyś szedł swoją drogą. Ja zawsze będę obok i pomogę ci rozwiać te wątpliwości.
3: Uniwersytet WSB Merito wspiera rodziców maturzystów. Wejdź na merito.pl, posłuchaj podcastów i dowiedz się, jak mądrze pomagać swojemu dziecku, wspierać decyzje o studiach i zadbać o waszą relację. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
4: Są samochody, które wożą z punktu A do punktu B. I są takie, które sprawiają, że specjalnie wybierasz dłuższą drogę. Praktyczne, kiedy trzeba. Ekscytujące w każdej sekundzie. Sprawdź BMW serii 4 Grand Coupe już za 2000 zł netto miesięcznie lub elektryczne BMW i4 w leasingu 100% w ofercie dla przedsiębiorców. A jeśli chcesz zostawić swoje obecne auto dowolnej marki w rozliczeniu, wycenimy je dla Ciebie bezpłatnie. Dealer BMW Bońkowscy zaprasza. BMW. Radość z jazdy.
5: Piąty Festiwal Tradycji Pomorza Zachodniego już w ten weekend w Ogrodach Przelewice. W programie występy lokalnych artystów, wystawa malarstwa i rzeźb. Aleja zachodniopomorskie smaki, stoiska sołectw oraz kół gospodyń wiejskich, a także kiermasz roślinozdobnych. Dla dzieci strefa animacji oraz pokazy alpak. A w sobotę koncerty. Wystąpią m.in. Queen Kute, After Party i Lemon. Festiwal Tradycji Pomorza Zachodniego. 16 i 17 maja w Ogrodach Przelewice.
6: Zapraszam. Olgierd Gblewicz, marszałek województwa zachodniopomorskiego.
7: Wiosenne porządki? Nie pozwól, aby sprzątanie doprowadziło Cię do szału. Postaw na niezawodność z firmą Kerpol. Kup urządzenia marki Kercher i przekonaj się, jak szybko brud znika pod ciśnieniem. Podjazd, taras, elewacja? Kercher, po prostu wow! Wiosna w nowym blasku? Tylko z Kerpol. Zapraszamy do naszego salonu na Struga 31F w Szczecinie. Kerpol i Kercher. Duo idealne.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: 5-letnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny, codziennie, już dziś. Szynka szwarcwaldzka Dulano XXL 250 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz tylko 12,99. Orzechy Alesto XXL już od 17,99 za opakowanie.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
13: I po reklamie.
14: Jest 10:00. Wiadomości Super FM.
15: Szybszy termin za pieniądze. Szpitale wprowadzają płatność za badania. Program ceny paliw niżej dłużej. Nie wyklucza tego minister energii. Powiemy też o kolejnej rywalce Igi Świątek w Rzymie.
13: Super FM. Wiadomości.
15: Marcin Krzemiński. Niektóre szpitale w Polsce wprowadzają odpłatne, komercyjne badania, takie jak rezonans, gastroskopia czy tomografia komputerowa. To odpowiedź na narzucone przez NFZ od kwietnia ograniczenia w dostępie do badań. Jeśli szpital przekroczy kontrakt, za nadwykonanie dostanie tylko połowę stawki. Anna Gmiterek-Zabłocka.
16: Placówki nie chcą się zadłużać, stąd ogłoszenia o możliwości szybkich terminów, tyle tylko, że za pieniądze. Ceny badań różne, na przykład w szpitalu powiatowym w Lubartowie za gastroskopię z biopsją zapłacimy 500 zł, a za kolonoskopię 800. Inne placówki też się nad tym zastanawiają, tak jak szpital w Puławach, mówi dyrektor Marek Paździor.
17: Z tyłu głowy mam cały czas świadomość tego, że jako dyrektor jednostki również muszę dbać o finanse.
16: W szpitalu wojewódzkim w Lublinie dyrektor Piotr Matej nie wyobraża sobie odpłatności za badania, choć przyznaje, że kontrakty również u niego w szpitalu też się zaraz skończą.
18: Nie pozwolę sobie, by pacjent był zakładnikiem takich takich czy innych rozwiązań systemowych.
16: Tymczasem są już firmy, które postanowiły skorzystać na limitach badań z NFZ-u i oferują badania prywatnie w ramach rat 0%.
15: Program Ceny Paliw Niżej może zostać przedłużony o kolejne 2 tygodnie, przekazał minister energii Miłosz Motyka. Podkreślił jednocześnie, że rząd liczy na stabilizację na rynku paliw, ale nie wiadomo, kiedy to nastąpi. A zgodnie z komunikatem szefa resortu energii, dziś za benzynę 95 zapłacimy nie więcej niż 6,30 zł, a olej napędowy 6,93. Dziś pierwsze czytanie projektów nowelizacji ustawy dotyczącej zakazu trzymania zwierząt domowych na uwięzi. Projekt prezydencki zakłada taki zakaz w przypadku wszystkich zwierząt. Nie ma w nim jednak przepisów regulujących kwestie kojców. Takie regulacje zawiera natomiast projekt poselski. Iga Świątek pokonała Japonkę Naomi Osakę 6-2, 6-1 i awansowała do ćwierćfinału tenisowego turnieju rangi 1000 na kortach ziemnych w Rzymie. Polka gra jak za starych dobrych czasów i rozbiła rywalkę w 1,5 godziny. Mateusz Stanicki.
19: Turniej w Rzymie dla naszej zawodniczki jest bardzo szczęśliwy. Wygrywała tu 3-krotnie w 2021, 2022 i 2024 roku. Następną rywalką Polki jutro będzie Amerykanka Jessica Pegula. Obie doskonale się znają, bo rywalizowały ze sobą już kilkanaście razy, ale ostatnie 2 mecze w Bad Homburg przed rokiem i w US Open w 2024 roku górą była Amerykanka.
15: Jutrzejszy pojedynek zaplanowano na 11. Dziś zaczyna się Wielkie Święto Kina, czyli 79. Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Cannes. Statuetki za całokształt twórczości odbiorą aktorka i piosenkarka Barbara Streisand oraz reżyser Peter Jackson. Na festiwal czekają też mieszkańcy Cannes.
20: To pozytywnie wpływa na całe otoczenie, restauracje i lokalne biznesy. To coś dobrego dla Cannes. W końcu Cannes jest znany na całym świecie.
15: No, Złotą Palmę, czyli główną nagrodę w konkursie, powalczą 22 filmy.
2: Pięknej pogody życzy sponsor. Delikatesy włoskie Wino Toscani. Przestrzenna 4 obok Aeroklubu. Wino Toscani. Esencja włoskiej jakości.
13: Super FM. Pogoda.
21: Było 8, a już teraz 9 stopni niedaleko Placu Kościuszki, 8 na Warszawie. To u naszego słuchacza Roberta dzisiaj do 14 stopni. Teraz pogodniej i słonecznie, po południu więcej chmur, jutro chłodniej, tylko 12 stopni.
2: Pięknej pogody życzy sponsor. Delikatesy włoskie Wino Toscani. Przestrzenna 4 obok Aeroklubu. Wino Toscani. Esencja włoskiej jakości.
22: Super FM z widokiem na Szczecin.
21: 4 minuty po 10. Czy potrafimy zadbać o wodę? Czy pamiętamy o naszym otoczeniu, o naszym środowisku? Kolejne spotkanie z Super Eko magazynem w Super FM po 10. Ania Malec i jej gość Hanna Pieczyńska ze szczecińskiego Zwiku. Skąd bierze się woda w kranie? I gdzie znika deszczówka? I dlaczego sposób zarządzania wodą decyduje o tym, czy w naszym mieście żyje się dobrze? Na te i inne pytania na pewno znajdziemy odpowiedź w naszym przedpołudniowym programie.
22: Super FM z widokiem na Szczecin.
23: Na program zaprasza Winning Moves, producent nowej edycji gry Monopoly Szczecin. Tu zabawa zaczyna się na nowo.

0: Zawsze po 10:00 tylko w Radiu Super FM. Patronat honorowy. Marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz. Wojewoda zachodniopomorski Adam Rudawski. Projekt współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na rok 2026. Program Edukacja Ekologiczna. Dla nich, dla was, dla nas. Super Ekomagazyn.
1: W Super Ekomagazynie dzisiaj spotykamy się z Hanną Pieczyńską z Zakładu Wodociągów i Kanalizacji. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: I będziemy rozmawiać o wodzie. Ważny temat. Woda, rzecz, która dotyczy każdego z nas, używamy do przeróżnych celów. Pewnie nawet nie zdajemy sobie sprawy, do jak wielu celów takich codziennych potrzebna jest nam woda.
2: No zdajemy sobie sprawę dopiero, jak jej nie ma, bo wtedy wystarczy 30 sekund i rozdzwaniają się telefony. Rzeczywiście na co dzień nie zastanawiamy się, skąd ona się bierze, gdzie płynie, tylko odkręcamy kran tak już zupełnie mechanicznie. No ale jak jej nie ma, to nagle jest Armagedon.
1: Tak, no właśnie, na początku chciałam cię zapytać o rzecz, która myślę przychodzi w pierwszej kolejności do głowy, jak myślimy o wodzie, o Szczecinie i o wodzie. Czy mogę odkręcić kran i napić się takiej wody, takiej kranówki?
2: Koniecznie, oczywiście. Zresztą to nie jest tylko temat naszego miasta i oczywiście ja będę mówiła o Szczecinie, ale jest tak, że nie ma drugiego produktu spożywczego tak przebadanego jak kranówka. I na takie wodociągi jak my nakładane są najróżniejsze obwarowania i naszych państwowych różnych rozporządzeń i zasad, ale także unijnych. I jesteśmy badani i kontrolowani przez wszystkie możliwe służby sanitarne i nie tylko. W związku z tym jak najbardziej, tak, tę wodę można pić. Nawet trzeba, bo pamiętajmy, że dorosły człowiek powinien mniej więcej 2-2,5 litra każdego dnia. I nie musimy obawiać się tego, skąd ta woda płynie i czy ona tą drogą, czy tą rurą, czy to jest stara rura, czy nowa. To nie powinno konsumenta w żadnym wypadku interesować. Odkręcając wodę musimy mieć pewność i miejmy ją bardzo proszę, że to jest produkt wielokrotnie badany na wielu etapach produkcji, zdatne do spożycia bez przygotowania i bez filtracji.
1: No właśnie, filtry to jest rzecz często spotykana w naszych domach. Czy butelki filtrujące, czy po prostu filtry zakładane gdzieś tam przy kranach. To jest rzecz potrzebna, czy może jakieś nasze przyzwyczajenie?
2: To jest taki mit trochę na zasadzie, jak babcie nam kiedyś mówiły, nie siadaj na murku, bo wilka dostaniesz. I nikt nie wie, gdzie jest ten wilk i co on nam może zrobić, ale nie siadamy tak na wszelki wypadek. I z tą wodą jest bardzo podobnie. Absolutnie nie ma takiej potrzeby. W całym tym procesie uzdatniania my mamy takie filtry, i tak je stosujemy, że żaden inny kupny, bardzo popularny na rynku nie jest nam do niczego potrzebny. Te filtry, one nam przychodzą do głowy w pierwszej kolejności, bo myślimy sobie o tym kamieniu paskudnym, nie?
1: Ja słyszałam taką obawę, że nie pij wody z kranu, będziesz mieć kamienie na nerkach.
2: Tak, i na zębach, i na protezach, i ten kamień taki jest złowrogi. I on rzeczywiście jest kiepski dla naszych urządzeń, dla czajnika, dla pralki, dla zmywarki, jak najbardziej. Ale jest dobry poniekąd dla naszego zdrowia, bo ten kamień to nic innego jak wytrącone minerały. I my filtrując tę wodę pozbawiamy siebie tych minerałów. Więc system jest taki, no jak nawet już się przekonamy do tej kranówki, bo ktoś powiedział, że można ją pić, to ją najpierw przefiltrowujemy, żeby się napić, a potem ładujemy się suplementami diety, albo idziemy do sklepu po wodę wysoko zmineralizowaną, no przecież minerały są nam potrzebne. No więc nie pozbawiajmy się ich w tej naszej wodzie kranowej, bo ta w Szczecinie jest średnio zmineralizowana i średnio twarda. To oznacza, że mamy mniej więcej 450 mg na litr tych wartości, takich, których szukamy w tych wodach kupnych. I gdybyśmy tak sobie porównali etykiety z tymi różnymi popularnymi wodami, których nie będę wymieniała, ale zobaczmy sobie, ile tam jest tych minerałów i porównamy sobie z tymi wartościami szczecińskiej kranówki, to okazuje się, że my wcale nie odbiegamy, a już od wód źródlanych to jesteśmy wielokrotnie lepsi. No więc jednym z tych mitów jest to, że ten kamień to minerały. On jest zły dla czegoś, że tak powiem dla urządzeń, ale dobry dla nas. A drugi mit, no bo przecież te rury stare, nie? I okropne i w ogóle w tych rurach nie wiadomo, co jest. No więc w Szczecinie jest blisko 1400 km sieci wodociągowej. To jest bardzo dużo. Gdybyśmy tak rozłożyli to w jednej linii, to byśmy mieli odległość pomiędzy Szczecinem a Paryżem. I my jako wodociągi odpowiadamy za wszystkie rury w mieście, ten cały labirynt pod naszymi nogami do przyłącza. Dalej to już jest potem budynek, zarządca, właściciel i tak dalej. Natomiast ta woda jest w ciągłym ruchu i dopóki ona leci do naszej szklanki, ona jest klarowna, ona jest przejrzysta, nie jest mętna, nie ma smaku, nie ma zapachu, to absolutnie nie powinno nas obchodzić, którędy ona popłynęła i jak starą rurką, bo one są sukcesywnie wymieniane i przez nas, i przez zarządców czy właścicieli. No, jeżeli coś w niej widzimy, no to od razu numer 994 powinien się nam uruchomić i dzwonimy poinformować dyspozytora, że coś takiego jest, zapytać się, co się dzieje. Niemniej, dopóki, jeżeli ta woda jest taka, jak my tutaj teraz mamy przed sobą, klarowna, to nie zastanawiaj się, którą rurą ona płynie, bo ona jest zdatna do spożycia, bo do tego zobowiązuje nas po prostu prawo.
1: Naszym gościem jest Hanna Pieczyńska, rzeczniczka prasowa Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinie, a do rozmowy wracamy już za kilka chwil.
0: Super Ek-

0: Super FM z widokiem na Szczecin.
1: Na program zaprasza Winning Moves, producent nowej edycji gry Monopoly Szczecin. Tu zabawa zaczyna się na nowo.
2: Autopromocja. Myślicie, że znacie Szczecin? Poznajcie jego sekrety, miejsca, postacie, ulice i historie, których nie ma w książkach. Szczecin bez tajemnic. Codziennie w Radiu Super FM po godzinie 12. Zaprasza Małgorzata Duda.
3: Na program zaprasza sponsor. Szczecińska firma Sanprobi. Producent wysokiej jakości probiotyków.
2: Autopromocja. Reklama.
4: Rolniku, firma Agropel skupuje bydło. Jesteś hodowcą bydła w zachodniopomorskim lub pomorskim? Zadzwoń. 607-827-348. 607-827-348. Krótkie terminy, szybka płatność. Agropel. Chcesz sprzedać bydło? Zadzwoń. 607-827-348.
5: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
6: Są miejsca, które zapamiętujesz sercem. Hotel, restauracja jachtowa. A tam...
7: Gorzko, gorzko!
6: Twoje wesele, komunia, urodziny, jubileusz. W zabytkowej, klimatyzowanej sali z dekoracją w Twoim stylu. Ogród i taras z widokiem na Odrę i doskonała kuchnia. Hotel, restauracja, jachtowa. Wyjątkowe miejsce na wyjątkowe...

0: 12,99. Wpadaj dziś do KFC. Jak ultra okazje do minus 50%, to Allegro Smart Weeks. Teraz płyny do płukania Coccolino Fresh, zestaw 5 x 1,7 litra, miksy za 79,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 135,17.
1: I po reklamie.
2: W 10:30 wiadomości, Andrzej Kutys.
3: Niefortunna spółgłoska i problem firmy, która nie ma nic wspólnego z budową w Podjuchach. Uniwersytet Szczeciński zajmie się rzeką Drawą. Sterna Zdrowie w najbliższą sobotę.
1: Super FM. Wiadomości.
3: Na początek cytat, który wyjaśnia wiele. Firma Bobryk Stacje Paliw nie ma nic wspólnego z inwestycją pani Iwony Bobryk w Podjuchach. Z uwagi na fakt, że firma Octan Energy zarządzana przez panią Iwonę Bobryk nie ma żadnych powiązań ani rodzinnych, ani kapitałowych z naszą firmą, czyli Bobryk Stacje Paliw, uprzejmie prosimy o nieużywanie i nieszarganie nazwy naszej firmy. To fragment oświadczenia firmy, którą posądzono w wielu wpisach o inwestycje na ulicy Szklanej. Jedna spółgłoska, jak słyszymy, ta firma z tą inwestycją nie ma nic wspólnego.
4: To są wiadomości w radiu Super FM.
3: Szczecińscy naukowcy na rzecz rzeki Drawy płynącej przez zachodniopomorskie. Uniwersytet Szczeciński informuje o unijnej dotacji na 5,5 miliona euro na kontynuację projektu rozpoczętego w 2014 roku pod nazwą Life Drawa Bis.
5: To jest jedyna rzeka w Europie, która po raz drugi otrzymała dofinansowanie, wsparcie w ramach programów europejskich, w ramach programu Life. Pamiętam rzekę Drawę z lat 70. jako uczeń szkoły średniej i wówczas śpiewaliśmy taką studencką piosenkę Drawa ze wszystkich rzek najbardziej klawa.
3: Mówił profesor Waldemar Tarczyński, rektor Uniwersytetu Szczecińskiego. Przebieg prac opisywał Maciej Chumiczewski, dyrektor generalny w firmie Comes Water.
6: Nie będzie to działanie związane z pogłębianiem. To są działania właśnie w drugą stronę.

0: Przynajmniej dlatego, że występują tam organizmy, które są typowe dla rzek górskich, dla rzek wyżynnych, wśród owadów, wśród ryb. I czy to jest dla nas dodatkowym problemem? Chyba nie.
1: Program Live Drawa Bis ma być realizowany do 2030 roku.
2: Więcej na stronie super.fm.
1: I jeszcze akcja Ster na Zdrowie, organizowana we współpracy z Ruchową Akademią Zdrowia. To w najbliższą sobotę 16 maja przy Centrum Handlowym Ster w Szczecinie. Od 10 impreza, która w zamyśle organizatorów ma być nie tylko biegowym treningiem, ale także cyklem inspirujących spotkań, które łączą aktywność fizyczną z dobrą atmosferą i motywacją do działania. Wydarzenie 16 maja będzie pierwszym z kilku. Ster na Zdrowie od 10. Patronem jest także Radio Super FM.
3: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin. Na program zaprasza sponsor Centrum Handlowe Ster, organizator akcji Ster na Zdrowie, we współpracy z Ruchową Akademią Zdrowia. Więcej na chster.pl. Super FM zaprasza.
4: Od jazzu światowego formatu po kino i literackie spotkania. Sprawdzamy, czym żyje dziś kulturalny Szczecin. Barbara Gądek, to jest serwis kulturalny Radia Super FM. Wieczorem warto skierować się do Filharmonii imienia Mieczysława Karłowicza. Dziś koncert wyjątkowy. Anna Maria Jopek i Makoto Ozon Trio. Początek o 19:00. To muzyczna podróż między Warszawą a Tokio. Spotkanie polskiej i japońskiej wrażliwości, jazzu, improwizacji i muzyki świata. Sprawdzimy też, co przygotowały szczecińskie instytucje kultury i kina. W Książnicy Pomorskiej odbędzie się wykład profesor Agaty Zawiszewskiej-Semeniuk, zatytułowany Rola Biblioteki, Muzeum Literackiego i serii wydawniczej w projekcie Akademii Literatury Polskiej Stefana Żeromskiego. Spotkanie organizowane jest w ramach Tygodnia Bibliotek i poświęcone jest idei wspierania polskiej literatury oraz historii bibliotekarstwa publicznego w Polsce. Wstęp jest bezpłatny, a początek o 17:00. A co w kinach? W kinie Zamek dziś o 17:00 pokaz filmu Wolność po włosku w reżyserii Mario Martone. To historia włoskiej pisarki Goliardy Sapienzy, kobiety wyprzedzającej swoje czasy, walczącej o wolność i własną niezależność. Film prezentowany był m.in. podczas festiwalu w Cannes. Z kolei w multikinie dużym zainteresowaniem cieszy się jedna z najbardziej wyczekiwanych premier miesiąca – Diabeł ubiera się u Prady 2. Na zakończenie jeszcze zaproszenie do pierwszego w Szczecinie całodobowego klubu fitness Zdrofit Fabryka Wody. Oficjalne otwarcie w piątek, w samo południe. W programie oprowadzenie po klubie, zajęcia pokazowe i prezentacja nowej ścianki wspinaczkowej. Od 16:00 zaplanowano m.in. zumbę, jogę, cross-training i pilates. Po więcej koncertów, premier i wydarzeń wracamy już w kolejnych serwisach Radia Super FM.
3: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
5: Na program zaprasza sponsor Centrum Handlowe Ster, organizator akcji Ster na Zdrowie, we współpracy z Ruchową Akademią Zdrowia. Więcej na chster.pl.
2: Super FM z widokiem na Szczecin.
6: Na program zaprasza Winning Moves, producent nowej edycji gry Monopoly Szczecin. Tu zabawa zaczyna się na nowo.

0: Szczęśliwej wokół nas. Super Eko Magazyn. Wtorek i czwartek zawsze po 10:00 tylko w Radiu Super FM. Patronat honorowy. Marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz. Wojewoda zachodniopomorski Adam Rudawski. Projekt współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na rok 2026. Program Edukacja Ekologiczna. Dla nich, dla was, dla nas. Super Eko Magazyn.
1: W Super Eko Magazynie rozmawiamy z Hanną Pieczyńską, rzeczniczką prasową Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinie. Powiedz pokrótce dla nieprzekonanych, jak wygląda proces uzdatniania wody.
2: Przede wszystkim to wiele osób myśli, to jest kolejny zresztą mit, że my tę wodę pijemy z Odry. Po pierwsze to się nie bójmy, bo przecież wiele innych miast w Polsce pije wodę z rzeki, w środku prawie że miasta się ją pobiera i ludzie żyją. Ale w Szczecinie 90% mieszkańców ma wodę z Miedwia. To jest o 30 km oddalone od nas jezioro, taki zbiornik, który wydaje się nam być płytki i nudny, bo jak ktoś był w wakacje nad Miedwiem, to myśli sobie, że idzie długo do pasa, nuda. A to jest czwarte co do wielkości jezioro w Polsce. My pobieramy tę wodę daleko od brzegu, kilkanaście metrów poniżej lustra wody, więc z głębi. Najpierw tą wodę takim wielkim sitem, że tak powiem, przefiltrowujemy, tak żeby te największe elementy zostały gdzieś tam i do tego zakładu produkcji wody się nie dostały. A potem cały proces uzdatniania, filtracji, ozonowania, więc cała masa różnych procesów, które kontrolujemy ciągle tam nad Miedwiem. Tam badamy tę wodę kilka razy na kilku etapach. A potem ta woda 30 km płynie do naszego miasta. Co jest ciekawe, ona płynie grawitacyjnie. Nie ma żadnej takiej wielkiej pompy czy urządzenia, które pompuje tę wodę. Tylko różnica poziomu pomiędzy Miedwiem a Szczecinem jest taka, że ta woda po prostu do nas płynie. A ciekawostką jest to taką ekologiczną, że na samym końcu tego rurociągu, można powiedzieć, bo to są takie dwie rury, które do Szczecina tę wodę doprowadzają, jest taka wielka turbina, która produkuje nam prąd z tej energii i siły tej wody spływającej. I my ten prąd wykorzystujemy tam właśnie w tym miejscu na Pomorzanach zresztą. Więc my tę wodę na Pomorzanach, potem są specjalne zbiorniki, tam też ją badamy i tą siecią całego labiryntu rur pod naszymi nogami do mieszkańców dostarczamy. Pozostałych 10, czasami więcej procent, to jest ujęcie w Pilchowie. To jest już źródło, ujęcie podziemne, tam są specjalne pompy i z podziemia również całym procesem uzdatniania dostarczane są do naszych mieszkań. Niektórzy mówią, że Pilchowianka jest najsmaczniejsza. Inni mówią, że ta woda w strefie mieszanej. Ale rzeczywiście jest tak, że czasami wystarczy, że pojedziemy do innego miasta, na przykład, nie wiem, do Warszawy czy do Poznania i już czujemy, że ten smak jest troszeczkę inny. To ciągle jest w ramach tych parametrów, które są przyjęte dla wodociągów, więc nie tylko Szczecin, ale Warszawa i inne duże miasta również muszą te unijne i polskie normy spełniać, więc tę wodę można pić nie tylko w Szczecinie. Wszędzie tam, gdzie woda jest wodociągowa, a nie gdzieś ze studni koło domu. Ale te walory smakowe w zależności od miejsca możemy lekko wyczuwać, jeżeli ktoś jest bardziej wyczulony właśnie na jakieś smaki. Więc to są dwie drogi, albo Pilchowo, albo Miedwie.
1: Dziękuję za rozmowę. Naszym gościem była Hanna Pieczyńska, rzeczniczka Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinie, a całość rozmowy wysłuchacie na naszej stronie super.fm w zakładce podcasty Super Eko Magazyn. Super

0: Tak, grają tylko oni, Simply Red, Something Got Me Started. Tu Super FM, premiera dokumentalnego filmu o piłkarzu Pogonini Szczecin, Robercie Dymkowskim, którego z szacunkiem wspominają kibice w naszym mieście, no i w całej Polsce. Dymkowski, najważniejszy mecz w najbliższą niedzielę, 17 maja w Teatrze Polskim. Cały dochód, przypomnijmy, z biletów i zaplanowanej tam aukcji piłkarskich gadżetów będzie przeznaczona na rehabilitację i leczenie ciężko chorego piłkarza.
1: Tak leżałem, rozmyślałem i w sensie, czy człowiek nie jest bakterią, która rozkłada ziemię?
0: No właśnie, kto tak powiedział? Weronika, nasza słuchaczka, najszybciej rozpoznała to Michał Janicki, szczeciński aktor, człowiek, który z uśmiechem idzie przez życie. Michał w niedzielę obchodził swoje urodziny, a po 11 rozmowa z twórcą teatru kameralnego.
2: Na program zaprasza Winning Moves, producent nowej edycji gry Monopoly Szczecin. Tu zabawa zaczyna się na nowo.
3: Reklama.
4: Uwielbiasz śpiewać? Chcesz, by usłyszał Cię cały Szczecin? Lubisz dobrą zabawę? Mamy dla Ciebie propozycję. W każdą środę po 21:00 przyjdź na Deptak Bogusława 10 do lokalu Melange i weź udział w zabawie Melange Voice z radiem Super FM. Wyśpiewaj super niespodziankę. Najlepszych usłyszysz na antenie radia Super FM.
5: Do zobaczenia w każdą środę o 21:00. Melange na Deptaku Bogusława 10. Zapraszam. Tomasz Janicki.
6: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz sucha karma dla kota Whiskas od 122,99 za 14 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 137,99.
7: Kupiliśmy dom w Szczecinie i potrzebuję jeszcze tylko szybkiego i stabilnego internetu. Możesz mi kogoś polecić?
8: A znasz Landtech? To lokalny dostawca internetu światłowodowego i bezprzewodowego oraz telewizji. Mają swój zasięg praktycznie w całym Szczecinie i okolicach. Dostarczają internet bez żadnych limitów. Przeniosłem się do nich, zadzwoniłem, przyjechali, zainstalowali i w końcu wszystko działa jak powinno. Światłowód już od 39,99 miesięcznie. www.lantech.com.pl. Wybierz usługi telekomunikacyjne od szczecińskiego dostawcy.
7: Potrzebujesz szybkiego internetu? Sprawdź Lantech.
9: Szukasz pracowników? Nie wiesz, czy znajdziesz właściwe osoby? Proces rekrutacji trwa zbyt długo? Nie czekaj! Już teraz skorzystaj z nowej formy współpracy z radiem Super FM. Napisz do nas na reklama@super.fm i ustal warunki współpracy z ulubioną stacją w Szczecinie.
10: I po reklamie.
11: Jest 11:00. Wiadomości Super FM.
12: Kryptowaluty, kolejne podejście, za chwilę o Sejmie. Potem czy Robert Lewandowski przeniesie się do Portugalii. Najpierw jednak kolejne rozstrzygnięcie w sprawie krzyża w koszu.
10: Super FM. Wiadomości.
12: Marcin Krzemiński. Nie będzie dyscyplinarki za wrzucenie do szkolnego kosza krzyża, który okazał się zabawką. Postępowanie w sprawie nauczycielki z Kielna na Pomorzu zostało umorzone. To kolejne korzystne dla niej rozstrzygnięcie. Paweł Razewicz.
13: Rzecznik dyscyplinarny podjął decyzję po 3 miesiącach drobiazgowych wyjaśnień, mówi rzecznik prasowy wojewody Krystian Kłos.
14: Zostało wydane postanowienie o umorzeniu postępowania, jeżeli chodzi o tutaj delikt pracowniczy pani, która miała się dopuścić znieważenia przedmiotu kultu religijnego. Mówimy tutaj o zabawce, która miała przypominać krzyż,
13: która wylądowała w koszu po tym, gdy uczniowie w czasie lekcji powiesili ją nad klatką chomika.
14: Zostało wskazane, że nie było działania, które by wskazywało, że pani nauczycielka celowo chciałaby zbezcześcić jakikolwiek symbol religijny.
13: Po tej decyzji i wcześniejszej o tym, że podstaw nie miało również zawieszenie nauczycielki, sprawa jest niemal zamknięta, niemal, bo stronom przysługuje jeszcze odwołanie.
12: Uwaga na silny wiatr i burze na wschodzie kraju. Ostrzeżenia pierwszego stopnia nadal obowiązują w 4 województwach. Sejm dziś po raz trzeci zajmie się uregulowaniem sprawy kryptowalut. Poza projektem rządowym i prezydenckim pojawił się także nowy projekt PiS-u, który wprowadza całkowity zakaz prowadzenia takiej działalności w Polsce. Taki kierunek wskazał prezes Jarosław Kaczyński.
15: Ja jestem zdecydowanym zwolennikiem całkowitego zakazu kryptowalut.
12: Posłowie będą pracowali nad projektami rządowym i prezydenckim. Rządowy różni się od poprzednich jedynie tym, że wprowadza ostrzejsze kary za oszustwa. Prezydencki łagodniej traktuje firmy działające na rynku kryptowalut. Jak wynika z najnowszego sondażu UCE Research dla Onetu, ponad 42% ankietowanych twierdzi, że Polska potrzebuje zmian w konstytucji. Przeciwnego zdania jest 36% respondentów. Ankietowanych zapytano również, czy ufają, że ewentualne propozycje zmian konstytucji będą służyć interesowi obywateli, a nie interesom polityków. Z tą tezą nie zgodziło się ponad 46% ankietowanych. Co dalej z Robertem Lewandowskim? Kontrakt polskiego napastnika z FC Barceloną wygasa w czerwcu i na razie nie ma decyzji o jego przedłużeniu. Stąd spekulacje dotyczące przyszłości kapitana reprezentacji Polski, a wśród potencjalnych kierunków Portugalia. O czym więcej Mateusz Stanicki.
3: Taką tezę stawiają tamtejsi dziennikarze, którzy uważają, że Lewy miałby trafić do mistrza kraju FC Porto. W barwach tego klubu grał też trzej inni reprezentanci Polski, Jan Bednarek, Jakub Kiwior i Oskar Pietuszewski. 37-latek miał się znaleźć w centrum zainteresowania działaczy według telewizji Sport TV i CMTV na skutek kiepskiej dyspozycji napastników klubu w ostatnich spotkaniach, choć na razie konkretów brak. Wcześniej mówiło się o tym, że Polak miałby trafić do włoskiego Juventusu, ale na stole jest też ponoć oferta zza wielkiej wody, bo o Polaka ma się starać Chicago Fire.
12: Zdaniem hiszpańskich dziennikarzy ta propozycja miałaby być dla polskiego kapitana zdecydowanie bardziej korzystna finansowo niż te z Europy.
16: Pięknej pogody życzy sponsor Delikatesy Włoskie Wino Toscani. Przestrzenna 4 obok Aeroklubu. Wino Toscani. Esencja włoskiej jakości.
10: Super FM. Pogoda.
0: Szczecińscy synoptycy zapowiadali i są. Z godziny na godzinę będzie ich coraz więcej. Na szczecińskim niebie już są chmury. Po południu ma być ich co najmniej drugie tyle. Dzisiaj do 14 stopni, teraz 10 kresek niedaleko Posejdona, a 9 stopni na Słonecznym.
16: Pięknej pogody życzy sponsor Delikatesy Włoskie Wino Toscani. Przestrzenna 4 obok Aeroklubu. Wino Toscani. Esencja włoskiej jakości.
11: Super FM z widokiem na Szczecin.
0: W niedzielę świętował swoje 66. urodziny. Michał Janicki spotkał się z nami w Teatrze Kameralnym i ta rozmowa już za kilkanaście minut w Super FM.
11: Super FM z widokiem na Szczecin.
2: Na program zaprasza Winning Moves, producent nowej edycji gry Monopoly Szczecin. Tu zabawa zaczyna się na nowo.
0: 4:30 po 11:00.

0: Olivia Adams w przedpołudniowym programie Radia Super FM. Najpierw na deskach Teatru Kameralnego na Bramie Portowej był spektakl Wszystko przez Hrabiego. To najnowsza komedia w rolach głównych Michał Janicki i Bastian Tyrko, a później wszyscy odśpiewali huczne 100 lat. Michał Janicki nie krył wzruszenia, zresztą jak wspominał, nie czuje upływającego czasu. Wciąż uśmiecha się ze sceny, uśmiecha się na ulicach, ale także w banku i innych urzędach.
1: Michale, no, wszyscy mówią o tobie w Szczecinie, że jesteś najbardziej uśmiechniętym aktorem w ogóle w naszym mieście.
2: Cholera, nie wiem, może miałem ten dobre dzieciństwo, czy coś, to się też tak bierze z domu, albo no, może to natura moja taka jest, nie wiem, no jeżeli tak mówią, pewnie tak jest.
1: No, no ale jaka jest twoja natura,
2: ale
1: tak naprawdę?
2: Ja się rzadko się smucę, nawet czasami sobie mówię, że czasami takie napadnie mi jakaś chandra, a czasami też chcę spróbować czegoś innego i powiedziałam sobie, dzisiaj będę niedostępny, będę dzisiaj smutny, będę stwarzał dystans i będę... Nie, odpocznę, bo też słyszałem w buddyzmie i w jakichś innych takich psychologicznych audycjach, czy podcastach, czy takich, czytałem książki, albo też słuchałem mądrych ludzi, którzy mówią na ten temat, że taka witalność, taka taka za bardzo, wiesz, taka do ludzi, z ludźmi, że ona trochę cię okrada z własnej energii, że ty się wypompowujesz. No ja nie wiem, ja mam jakąś studnię bez dna, bo mnie to, ja nie jestem w stanie się utrzymać w rdze, nie jestem w stanie się opanować. Chcę być smutny? Nie. Spotykam dzieciniaka, już mi się gęba śmieje, już rozmawiam z ludźmi, idę gdzieś tam do pracowni krawieckiej, znowu się bawimy, wchodzę na pocztę, ludzie się do mnie uśmiechają i nagle na poczcie robię przedstawienie, występ, wszyscy oglądają się od okienek, nagle się śmieją, na początku oburzeniu, kto tu hałasuje, a nagle patrzą, że coś się dzieje, łapią sens i czekają na puentę, no i czasami się coś takiego udaje.

0: Który z aktorów najbardziej ciebie inspiruje, który najbardziej ciebie wciąga, którego podziwiasz?
1: No jest ich dwóch, bo to jest Leonardo DiCaprio, a nasz polski to jest Zapasiewicz, ale ja właśnie mam taką gamę, że jestem zachwycony Pokorą, Wilhelmim, ci aktorzy, Gajos, Gołas, no to była plejada, Kobuszewski, w tym, że każdy z nich mógł grać w największej tragedii, w najsmutniejszym filmie, ale też to, co robili w tych kabaretach i to wielka szkoła. Ja miałem też w Teatrze Polskim, w Teatrze Muzycznym tam u Gruzy, wtedy jak Gruza nas edukował i uczył, no to ja siedziałem za Gruzą właściwie codziennie, siedziałem kilka, bo można było wchodzić na jego reżyserskie dokonania, można było sobie usiąść na sali, absolutnie można było obserwować, co się dzieje, więc ja to robiłem, czyli miałem jakiś kurs, po prostu 4-letni kurs reżyserii u Gruzy, mistrza, i tam był jeden z aktorów, który się nazywał Józef Korzeniowski. Nie poznałem go bliżej, bo to jest wielki teatr, więc tam nie można było, ja nie miałem okazji, ale też śmiałości z tego powodu, że go bardzo szanowałem i miałem taki do niego dystans, więc się krępowałem bardzo, ależ to był po prostu gigantycznie dobry aktor, no nieznany, bo grał tylko, to był mąż Baduszkowy, tylko grał tam w Teatrze Muzycznym. W Teatrze Muzycznym to jest szalenie trudny dla aktora takiego, a to był aktor, no, który był, chyba grał na początku w Dramatycznym Teatrze, chyba z Wybrzeża przyszedł, ale no tam robił po prostu wszystko. W komediach, w takich, oni grali też na małej scenie, tam Mordujemy Vivaldiego, na przykład to są takie dramaty psychologiczne, ale no genialny. I też cały czas nie spuszczałem z niego oka. I myślę, że to na tym chyba w ogóle polega, na tych mistrzach, żeby mieć szansę obserwować tych takiego aktora, znaczy jak Józef Korzeniowski, przez 4 czy 6 lat, no to jest najlepsza szkoła.
0: Teatr to słowo, teatr to także muzyka. Jak wracasz już po sztuce zmęczony do domu, przy jakiej muzyce najbardziej i najczęściej wypoczywasz? Co to jest jazz?
1: Ja przy klasyce. Klasyka, jazz oczywiście, ale ja klasyka i teraz zawsze zasypiałem przy muzyce klasycznej, czyli takiej, jak to się mówi, poważnej, ale teraz zauważyłem, że z wiekiem, z czasem to chyba do tego trzeba dorosnąć. Ja trochę gram na fortepianie, więc wiem, na czym muzyka polega, znam nuty i teraz od jakichś 10 lat właściwie zasypiam i tylko mogę słuchać w nocy, żeby się uspokoić, i tego tylko współczesną muzykę, tą taką już dziwną, to Bacewicz to już nie jest taka współczesna, ale tak. Lutosławski, Bacewicz, do tego dorosłem, to mi sprawia przyjemność, to mnie koi, to mnie w ogóle tego, no oczywiście niezawodny Chopin, to jest jakby, to ja jestem Polakiem, więc Chopin, no to są jakieś kropelki miodu na wszystko. To jest ponad wszystko, ale potem te współczesne. Albo Perta, no takich różnych.
0: Trzy życzenia urodzinowe, jakie by miał Michał Janicki do samego siebie, to?
1: Jak się mówi, zdrowia, a resztę kombinuj sam, nie? Tak mówił do nas Staś o tym. Ja myślę... Jezus Maria, teraz będę normalnie jak na konkursu piękności, pokoju na świecie i dobrego świata, dobrego serca dla zwierząt, ale naprawdę, Jezus Maria, to jest prawie niemożliwe, ale to się wydaje infantylne, ale zadbajmy o tą naszą planetę, bo to nasze dzieci to uschną chyba tutaj, chociaż jest dużo ludzi, którzy w ogóle tego nie biorą poważnie. No ja nie wiem dlaczego, ja to jakoś przez to nie mogę spać, dlatego słucham tej muzyki, jakby sobie myślał, Jezu, to się wszystko ugotuje i to za szybko przez nas, bo tak już dawno temu myślałem, tak filozofowałem, nie wiedziałem, że to jest w ogóle filozofia, ale jako taki chłopak, 13-letni, tak leżałem, rozmyślałem i sobie myślę, czy człowiek nie jest bakterią, która rozkłada ziemię, że wgryza się w tego, jest to już nie powiem rakiem, ale bakteriami, która ma za zadanie tą ziemię rozłożyć. Po prostu tak jak te żuki gnojarze, na przykład te kulki takie, wiesz, tak. Tego odchodu w tych słonich, te kulki, że ziemia jest taką kulką, a my tymi bakteriami, która ma ją tam za zadanie rozłożyć, rozmiękczyć w pulpę, że znowu zamienimy się w ten jeden wielki ocean, bo to wszystko się tego iść tam ugotujemy. My w teatrze jesteśmy tak przesądni, że nie chcę wywołać wilka z lasu, dlatego tego nic niewłaściwego, jeszcze odpluję, a do nas Gruza mówił kiedyś, przestańcie pluć, bo każdy aktor, wiesz, ktoś coś powie, tfu, trzy razy, tfu. Mówi, przestańcie pluć, bo nam wykładzina zgnije. Mówi, pukajcie w jakieś, weźcie ze sobą deski niemalowanego drewna i tam pukajcie, już nie plujcie mi tu w teatrze, bo jak... Był wielki zespół, jak 70 osób pluło codziennie, to naprawdę można było dostać szału.
0: Urodzinowo w Super FM Michał Janicki. Jeszcze raz wszystkiego dobrego. Trzymamy
1: kciuki. Panie redaktorze, to jest inauguracja.
0: Absolutnie
1: pierwszy raz. Lepiej późno niż wcale.
0: Dokładnie. Wszystkiego dobrego.
1: Wszystkiego dobrego.
0: Dziękuję.

0: Super FM z widokiem na Szczecin.
1: Na program zaprasza Winning Moves, producent nowej edycji gry Monopoly Szczecin. Tu zabawa zaczyna się na nowo.
2: Autopromocja. Myślicie, że znacie Szczecin? Poznajcie jego sekrety, miejsca, postacie, ulice i historie, których nie ma w książkach. Szczecin bez tajemnic. Codziennie w Radiu Super FM po godzinie 12. Zaprasza Małgorzata Duda.
3: Na program zaprasza sponsor. Szczecińska firma Sanprobi. Producent wysokiej jakości probiotyków.
2: Autopromocja. Reklama.
4: Rolniku, firma Agropel skupuje bydło. Jesteś hodowcą bydła w zachodniopomorskim lub pomorskim? Zadzwoń 607 827 348. 607 827 348. Krótkie terminy, szybka płatność. Agropel. Chcesz sprzedać bydło? Zadzwoń 607 827 348.
5: Na północy Szczecina, na zielonym Warszawie, na osiedlu firmy Fastbau żyje się jak w niebie. Są mieszkania z balkonami, są i z ogródkami. Każdy chyba marzy, by zamieszkać tu z nami.
0: Zapraszamy na dzień otwarty już w tę sobotę w godzinach od 11 do 15. Osiedle Aura Warszawo, ulica Kalinowa. Telefon 91 8 130 130. Fastbau.
6: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 2,99. Teraz 50% taniej przy zakupie dwóch sztuk. A z kuponem Lidl Plus. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 12,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz płyny do płukania Cocolino Fresh, zestaw 5 x 1,7 litra, miksy za 79,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 135,17.
2: I po reklamie.
0: Super FM z widokiem na Szczecin.
1: Na program zaprasza Winning Moves, producent nowej edycji gry Monopoly Szczecin. Tu zabawa zaczyna się na nowo.

To jest wtorkowe przedpołudniowe radio Super FM na 97,5. Słuchacie naszego programu do południa jeszcze przy mikrofonie Jarek Fengler. Miłośnicy kwiatów, roślin już nie mogą się doczekać. Mamy dla was jeszcze przed południem specjalne zaproszenie. W ten weekend wały Chrobrego znów będą kolorowe. Kiermasz ogrodniczy. Pamiętajcie o ogrodach. Impreza, która już od ponad 25 lat cieszy się ogromnym zainteresowaniem odwiedzających ją gości. Z dumą mogę to powiedzieć, że jest to jedna z największych tego typu imprez ogrodniczych w kraju. Piękne wały Chrobrego w samym centrum Szczecina. No i oczywiście wy, tłum odwiedzających. A przypominamy, dodatkową atrakcją jest wołówka z przysmakami. Kiermasz regionalnych przysmaków, na którym wystawcy oferują całą gamę tradycyjnych specjałów i smakołyków. No, warto przyjść, warto tego wszystkiego popróbować. No to co? Spotykamy się już 16 maja w sobotę. Partnerem medialnym wydarzenia jest Radio Super FM, które już od 5 lat jest bardzo dumnym, wspierającym partnerem tej imprezy.

0: początku do samego końca. 21 Pilots. Coraz bliżej południa. Kolejne weto prezydenta Karola Nawrockiego. Prezydent ocenił propozycję likwidacji CBA jako działania osłabiające państwo po prezydenckim wecie. Co dalej z Centralnym Biurem Antykorupcyjnym? O tym za chwilę w Wiadomościach Południa. Jarek Fengler, dziękuję za wspólne przedpołudniowe godziny. Po południu Szczecin bez tajemnicy, Małgosia Duda. Będą także nowości filmowe od Krzyśka Spura. A po 15:00, jak zawsze, polecam naszą popołudniową pomoc drogową. Tomek Janicki, mam nadzieję, że poprowadzi was tak, byście ominęli te największe popołudniowe korki.
1: Na program zaprasza Winning Moves, producent nowej edycji gry Monopoly Szczecin. Tu zabawa zaczyna się na nowo.
2: Autopromocja.
3: Myślicie, że znacie Szczecin? Poznajcie jego sekrety, miejsca, postacie, ulice i historie, których nie ma w książkach. Szczecin bez tajemnic. Codziennie w Radiu Super FM po godzinie 12:00. Zaprasza Małgorzata Duda.
4: Na program zaprasza sponsor. Szczecińska firma Sanprobi. Producent wysokiej jakości probiotyków.
2: Autopromocja. Reklama.
5: Pamiętajcie o ogrodach. Tradycyjny kiermasz ogrodniczy na Wałach Chrobrego w Szczecinie. Już w najbliższy weekend. Wszystko na działkę i do ogrodu. Zapraszamy także na wałówkę z przysmakami, czyli kiermasz jadła regionalnego. Pamiętajcie o ogrodach i wałówka z przysmakami już w najbliższy weekend na Wałach Chrobrego.
6: Wiosenne porządki? Nie pozwól, aby sprzątanie doprowadziło cię do szału. Postaw na niezawodność z firmą Kerpol. Kup urządzenia marki Kercher i przekonaj się, jak szybko brud znika pod ciśnieniem. Podjazd, teras, elewacja? Kercher, po prostu wow! Wiosna w nowym blasku? Tylko z Kerpol. Zapraszamy do naszego salonu na Struga 31F w Szczecinie. Kerpol i Kercher. Duo idealne.
7: Kupiliśmy dom w Szczecinie i potrzebuję jeszcze tylko szybkiego i stabilnego internetu. Możesz mi kogoś polecić?
8: A znasz Lantech? To lokalny dostawca internetu światłowodowego i bezprzewodowego oraz telewizji. Mają swój zasięg praktycznie w całym Szczecinie i okolicach. Dostarczają internet bez żadnych limitów. Przeniosłem się do nich, zadzwoniłem, przyjechali, zainstalowali i w końcu wszystko działa jak powinno. Światłowód już od 39,99 miesięcznie. www.lantech.com.pl. Wybierz usługi telekomunikacyjne od szczecińskiego dostawcy.
7: Potrzebujesz szybkiego internetu? Sprawdź Lantech.
9: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
10: Szukasz pracowników? Nie wiesz, czy znajdziesz właściwe osoby? Proces rekrutacji trwa zbyt długo? Nie czekaj! Już teraz skorzystaj z nowej formy współpracy z Radiem Super FM. Napisz do nas na reklama@super.fm i ustal warunki współpracy z ulubioną stacją w Szczecinie.

0: Jest 12:00. Wiadomości Super FM.
1: Nie będzie likwidacji CBA, a ma być próba przebudowy biura. Zakazy podlewania ogrodów. Samorządy szykują się na suche lato. Schronu w miejscu parkingu i strzelnicy. Kreatywnie wyglądają plany budowy wielu nowych obiektów.
2: Super FM. Wiadomości.
1: Agnieszka Trojanowska-Bis. Po prezydenckim wecie CBA nie zostanie zlikwidowane. Teraz rząd zapowiada nową ustawę, która ma wzmocnić niezależność Centralnego Biura Antykorupcyjnego, mówi minister koordynator służb Tomasz Siemoniak.
3: Argumentów na rzecz likwidacji CBA jest bardzo dużo, choćby co dotyczy afery Pegasusa, co dotyczy obniżenia pozycji Polski w rankingu, korupcji.
1: Prezydent Karol Nawrocki ocenił natomiast propozycję likwidacji CBA jako działanie osłabiające państwo.
4: Likwidacja CBA to nic innego jak przenoszenie Polski do lat 90., gdzie za walizkę pieniędzy można było kupić wszystko. Wpływy, polityka, imienie państwowe, bo nikt tego nie pilnował.
1: Weto prezydenta zamyka czasowo likwidację CBA, ale dyskusja wciąż się toczy. Rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński podkreśla, że celem nowej ustawy ma być utrzymanie rozwiązań wykluczających polityczne sterowanie CBA. W Centralnym Biurze Antykorupcyjnym pracuje obecnie około 1300 funkcjonariuszy i pracowników cywilnych. Biuro działa od 2006 roku. Jego inicjatorem było środowisko PiS i ówczesny prezydent Lech Kaczyński. Rozwiązań na walkę z suszą szukają polskie samorządy. Są gminy, które już teraz mają problem z dostarczeniem wody mieszkańcom. Kolejne decydują się na wprowadzenie zakazów podlewania ogrodów. W skali kraju to już norma. Więcej na ten temat Cezary Jaszczyk.
5: Samorządowcy, z którymi rozmawiałem, przyznają, że z roku na rok jest coraz gorzej.
6: Lustro wody tej podziemnej w ciągu ostatnich kilku lat spadło nam o 2,5 metra.
5: Mówił burmistrz Brywinowa Arkadiusz Kosiński. Miasto już teraz ma problem ze spadkami ciśnienia i dostarczaniem wody do dalszych odbiorców. Dlatego chcę zaostrzyć obowiązujący już zakaz korzystania z miejskiej wody, na przykład do podlewania.
6: Mieszkańcy nie szanują tej wody. Jeśli ktoś decyduje się łamać ten zakaz, będzie w tym momencie musiał płacić za tą wodę kilkukrotnie więcej.
5: Susza daje o sobie znać także w mazowieckim Klębowie, mówi wójt gminy Rafał Matiak.
7: W tym roku ze względu na suszę i pewnie masowe podlewanie trawników, problem braku wody, szczególnie w weekendy, pojawił się praktycznie 2 miesiące wcześniej.
5: A takich gmin są w Polsce tysiące.
1: Z powodu suszy w ostatnich dniach mieszkańcy mazowieckiego Półtuska nie mieli wody w kranach. Tomasz Lenz został wyrzucony z Koalicji Obywatelskiej. Władze partii zrobiły to na wniosek jej przewodniczącego, premiera Donalda Tuska. Senator KO miał załatwić w szpitalu w Aleksandrowie Kujawskim zabieg dla swojego syna bez kolejki i dokumentacji medycznej poza standardową procedurą. W czasie pokoju podziemny parking lub strzelnica, w czasie zagrożenia schron na Mazowszu. Samorządowcy zgłaszają pierwsze pomysły na remonty i budowę nowych obiektów schronienia. Do Urzędu Wojewódzkiego trafiło już prawie 300 wniosków na milionowe inwestycje, mówi wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski.
8: Myślenie w kategoriach użyteczności tych miejsc, dlatego parkingi, dlatego budowy bardzo często pod boiskami albo już istniejącymi, albo tymi planowanymi halami.
1: Najwcześniej, bo jeszcze w tym roku będą przeprowadzone prace remontowe starych obiektów i dostosowywanie na przykład istniejących piwnic do miejsc schronienia.
2: Tak gra Super FM.

0: program zaprasza sponsor. Szczecińska firma Sanprobi. Producent wysokiej jakości probiotyków.
1: Szczecin bez tajemnic. Zaprasza Małgorzata Duda.
2: Płaszczownia. Wyspa w centrum Szczecina, miejsce pracy, odpoczynku, letnich imprez. Czy zastanawialiście się kiedyś, od czego pochodzi nazwa Łasztowni? Od słowa łaszcz, który to łaszcz stosowany od XIV do XIX wieku był jednostką miary objętości stosowaną dla towarów sypkich, między innymi dla zboża. O ile to właściwie było? Jeden łaszcz to od 3000 do 3840 litrów. Łaszcz dzielił się na 30 korców albo 60 szefli. A mianem łasztowni określano miejsca w portach, gdzie wyładowywano statki lub składowano balast. Zwykle na łasztowni, którą z niemiecka nazywano La Stadie albo z łaciny La Stadium, znajdowały się spichrze, w których składowano towary. Takie też pierwotnie było przeznaczenie naszej łasztowni. Na najdawniejszych rycinach widać cumujące przy nabrzeżu statki, widać też mniejsze łodzie, uwijających się ludzi, widać składy towarów. Na późniejszych obrazach, na przykład XIX-wiecznych, można też zobaczyć stojące rzędem spichlerze. Do takiej funkcji tego terenu nawiązują też dzisiejsze nazwy ulic. Mamy na łasztowni ulicę Zbożową i Spichrzową. Przy czym te tereny, które określano mianem łasztowni, znajdowały się nie tylko w Szczecinie. Swoje łasztownie miały też inne portowe miasta, na przykład gdański Elbląg, na przykład Stralsund, Lubeka, Rostock, Amsterdam czy też Ryga. Dzisiaj na naszej łasztowni na nabrzeżach wciąż przeładowuje się towary, ale także turystów. Turyści chętnie zaglądają w tę część Szczecina, do Morskiego Centrum Nauki, w odwiedziny do dźwigozaurów czy do Krzysztofa Jarzyny. Chętnie się też fotografują z napisem Szczecin czy z pomnikiem paprykarza.
1: Szczecin bez tajemnic.
0: Na program zaprasza sponsor. Szczecińska firma Sanprobi, producent wysokiej jakości probiotyków.

0: Nie zaczął się.
1: Melatonina Lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina Lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
2: Są miejsca, które zapamiętujesz sercem. Hotel, restauracja jachtowa. A tam...
3: Gorzko, gorzko!
2: Twoje wesele, komunia, urodziny, jubileusz. W zabytkowej, klimatyzowanej sali z dekoracją w Twoim stylu. Ogród i taras z widokiem na Odrę i doskonała kuchnia. Hotel, restauracja jachtowa. Wyjątkowe miejsce na wyjątkowe chwile.
4: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak? To Allegro.
5: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
6: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na rw.pl.
7: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
8: Nowa kuchnia tylko z OBI. Do 19 maja zyskaj 200 zł na kartę podarunkową za każde jednorazowo wydane 1500 zł na meble kuchenne z wyposażeniem AGD i blaty. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z OBI. Szczecin, ulica Policka 11F.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Coca-Cola lub Coca-Cola Zero tylko 6,99 za 2-litrową butelkę przy zakupie 4 sztuka. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pinos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za opakowanie. Szczegóły w aplikacji.
10: Lidl. To się opłaca.
11: I po reklamie.
12: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza. Artystyczny salon miasta Szczecin.
13: Na program zaprasza sponsor Centrum Handlowe STER, organizator akcji STER na zdrowie, we współpracy z Ruchową Akademią Zdrowia. Więcej na chster.pl.
14: Super FM zaprasza.
15: Barbara Gądek, serwis kulturalny. Przed nami artystyczne premiery, nowe wystawy i wielkie otwarcia. Intensywnie zapowiada się także w szczecińskich galeriach i instytucjach kultury. 14 maja w Willi Lenza otwarta zostanie wystawa poświęcona malarstwu Hansa Hartiga. To rzadka okazja, by zobaczyć dzieła pochodzące z prywatnych szczecińskich kolekcji. Tego samego dnia o 14 na placu Zamenhofa rozpocznie się akademicki Festiwal Sztuki i Nauki Przepływ. Przez dwa dni Szczecin będzie przestrzenią warsztatów, pokazów i spotkań organizowanych przez uczelnie i instytucje kultury. Wstęp na wszystkie wydarzenia będzie bezpłatny. Natomiast 15 maja o 18 w Galerii 111 rozpocznie się wernisaż wystawy Leszka Żygalskiego Chimery wracają. Ekspresyjne, symboliczne obrazy jednego z najważniejszych twórców polskiej sztuki współczesnej będzie można oglądać do 20 czerwca. Teatr Kameralny zaprasza na spektakl Co wiemy o miłości? To opowieść o uczuciach, odwadze i relacjach międzyludzkich, przygotowana według scenariusza Michała Janickiego. Szczegóły repertuaru dostępne są w kasie teatru. Po więcej koncertów, premier i wydarzeń wracamy już w kolejnym serwisie Radia Super FM.
12: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
13: Na program zaprasza sponsor Centrum Handlowe STER, organizator akcji STER na zdrowie, we współpracy z Ruchową Akademią Zdrowia. Więcej na chster.pl.
11: Radio Super FM.
16: Super FM. Radio, które codziennie uśmiecha się do Ciebie.

0: aparat w Radiu Super FM. Zaprasza Andrzej Kutys.
1: Czas na kolejny niezły aparat. Tak jeszcze krótko po naszym plenerowym spotkaniu. Przypomnę, ta relacja ostatnio w audycji. To są spotkania niezłego aparatu, spotkania plenerowe. No w to majowe w bardzo kameralnym gronie. Tak jak wspomniałem, jeszcze będzie okazja, żeby opublikować na naszym facebookowym profilu zdjęcie uczestników naszego spotkania. To też jak gdyby to jest dla mnie powód do zastanowienia, że być może nieco więcej czasu powinienem wam dać z ogłaszaniem takiego pleneru, w sensie, żeby robić to wcześniej, żeby dać więcej czasu na to, żeby sobie taki wyjazd, bo jechaliśmy do ogrodów dendrologicznych w Przelewice, żeby sobie taki wyjazd zaplanować. Okazało się też, że były różne spotkania, tak jakoś niefortunnie się złożyło, że było wiele aktywności fotograficznych akurat w ten weekend. No i ja sam zawsze mówię do organizatorów takich wydarzeń, żeby to gdzieś koordynować i sam tego nie skoordynowałem. Także jest to oczywiście dla mnie też jakaś lekcja na przyszłość. Natomiast te zdjęcia, które macie z Przelewic, mówię oczywiście do uczestników naszego spotkania, to można wysyłać do mnie tradycyjnie ak@super.fm, to jest mail bezpośrednio do mnie. 9 zdjęć i to mówię tak ogólnie, jeżeli słuchacie teraz i zastanawiacie się, cóż to za plenery niezłego aparatu, to są plenery otwarte dla wszystkich chętnych, niezależnie od sprzętu i umiejętności. Spotykamy się w różnych miejscach, czasami we wnętrzach, czasami idziemy na spacer, tak jak było w tym przypadku. Dzięki oczywiście uprzejmości ogrodów dendrologicznych w Przelewicach to mogliśmy zrobić. No i później po takim plenerze można, nie trzeba, nie ma takiego przymusu, można wysłać zdjęcia do redakcji Niezłego Aparatu, do redakcji Radio Super FM, żeby one się później pojawiły w zaokładce Galeria na naszej stronie. Te zdjęcia oczywiście, żeby się pojawiły zrobione przez was w tym przypadku w ogrodzie dendrologicznym w Przelewicach. I trzeba te zdjęcia wysyłać właśnie na maila na kamaopasuper.fm. I jest też limit, czy też są limity. To jest w pewnym sensie część fotograficznego warsztatu, tego ćwiczenia fotograficznego warsztatu. No bo w dzisiejszych czasach, wiecie doskonale, praktycznie nic nie ogranicza oprócz objętości karty pamięci, ale te karty pamięci nowoczesne mają tego naprawdę zdjęcia naprawdę dużo, więc można ich natrzaskać ile wlezie, a trzeba wybrać. Tak jakbyście mieli wybrać jedno zdjęcie do publikacji w gazecie, którą właśnie miałoby posłużyć do jakiegoś okraszenia, że tak powiem, jakiegoś artykułu. Albo trzeba było wybrać zdjęcia na wystawę, albo gdziekolwiek indziej. Problem z wyborem jest jedną z fotograficznych kwestii właśnie w tym warsztacie, który mamy na co dzień w pracy fotografa. Generalnie, jeżeli robicie zlecenie gdzieś, no to też trzeba przecież później zdjęcia wybrać, także nie przez przypadek też trzeba wybrać. To nie jest tak, że sobie po prostu po plenerze wysyłacie ile zdjęć się chce. Jest dokładnie 9, można tych zdjęć wysłać mniej, ale nie więcej. Maksymalnie 9 zdjęć związanych z tematem pleneru, w tym przypadku z ogrodem dendrologicznym w Przelewicach. A jeżeli robicie sobie nawzajem zdjęcia, tak zwane kulisy, to również maksymalnie do 9 zdjęć. Tych ilości nie można łączyć, tak mniej więcej w perspektywie tygodnia wysyłamy do redakcji, no i one się później w dziale Galeria u nas pojawią. O tym jeszcze będzie okazja oczywiście, żeby mówić w tej audycji.
0: Niezły aparat w Radiu Super FM.

0: Reklama.
1: Rolniku, firma Agropel skupuje bydło. Jesteś hodowcą bydła w zachodniopomorskim lub pomorskim? Zadzwoń 607-827-348. 607-827-348. Krótkie terminy, szybka płatność. Agropel. Chcesz sprzedać bydło? Zadzwoń 607-827-348.
2: Piąty Festiwal Tradycji Pomorza Zachodniego już w ten weekend w Ogrodach Przelewice. W programie występy lokalnych artystów, wystawa malarstwa i rzeźb. Aleja Zachodniopomorskie Smaki, stoiska sołectw oraz kół gospodyń wiejskich, a także kiermasz roślin ozdobnych. Dla dzieci strefa animacji oraz pokazy alpak. A w sobotę koncerty. Wystąpią m.in. Queen Kute, After Party i Lemon. Festiwal Tradycji Pomorza Zachodniego 16 i 17 maja w Ogrodach Przelewice.
3: Zapraszam. Olgierd Geblewicz, marszałek województwa zachodniopomorskiego.
4: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
5: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 2,99. Teraz 50% taniej przy zakupie dwóch sztuk. A z kuponem Lidl Plus. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 12,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Cappuccino. Caffè latte.
8: Co robisz?
7: Trenuję zamawianie kawy McCafe za 7.
9: Już od środy każda mała i średnia kawa McCafe za 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
0: I po reklamie.
10: Jest 13. Wiadomości Super FM.
11: Burze i wiatr, ostrzeżenia pogodowe obowiązują na wschodzie kraju. Ósmoklasiści już po dwóch egzaminach, jutro ostatni, według wielu najłatwiejszy. Pielęgniarku, być to znów ma brzmieć dumnie, młodzi wracają do zawodu.
0: Super FM. Wiadomości.
11: Agnieszka Trojanowska, BIS. Silny wiatr i burze we wschodniej Polsce przed pogodą w tym regionie, ostrzega IMGW. Ostrzeżenia pierwszego stopnia w trzystopniowej skali nadal obowiązują w czterech województwach. Zakończył się egzamin ósmoklasistów z matematyki, drugi z trzech egzaminów, które w tym tygodniu piszą uczniowie ósmych klas szkoły podstawowej. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski przekazał, że egzamin przebiegł spokojnie. Wczoraj ósmoklasiści pisali egzamin z języka polskiego, jutro czeka ich egzamin z języka obcego. Uczniowie w przeważającej większości wybierają język angielski.
12: Akurat nie mam w ogóle problemu z angielskim, tak bardzo dobrze uczymy się tutaj.
13: Angielski raczej no też najłatwiej pójdzie, podbijają nam procenty.
11: Ostatni egzamin ósmoklasiści napiszą jutro, tak jak i pozostałe, od godziny 9. Średnia wieku pielęgniarki w Polsce wynosi obecnie 55 lat, a co trzecia jest w wieku emerytalnym. W ostatnich latach zawód pielęgniarki zyskał jednak na atrakcyjności, głównie dzięki wyższym zarobkom. Od lipca po podwyżkach początkująca pielęgniarka po studiach licencjackich będzie zarabiać niemal 8400 zł brutto. To satysfakcjonująca stawka, uważa Kaja, która właśnie kończy 3-letnie studia na Collegium Medicum w Bydgoszczy.
14: Im wyżej w stopniu, czy na przykład po studiach magisterskich jest ta wyższa kwota, i też po zrobieniu specjalizacji. Myślę, że takie właśnie kursy, przez które nabieramy doświadczenia, też są doceniane w miejscu pracy, więc to na pewno warto.
11: Luka pokoleniowa, która powstała na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat, nadal jest jednak duża. Rocznie studia kończy około 6000 osób, podczas gdy na emeryturę może odchodzić nawet do 10000 pracowników rocznie. Dziś obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek. Senator Tomasz Lenz został wyrzucony z Koalicji Obywatelskiej na wniosek samego szefa, czyli Donalda Tuska. Senator KO miał załatwić w szpitalu w Aleksandrowie Kujawskim zabieg dla swojego syna, który bez kolejki i dokumentacji medycznej został zoperowany poza standardową procedurą. Wawrzyniec Zakrzewski.
15: Po publikacji wirtualnej Polski senator Lenz oświadczył, że wszystko odbyło się zgodnie z procedurami, że on i jego bliscy padli ofiarą hejtu, kłamstw i pomówień. Ale kontrola Narodowego Funduszu Zdrowia ujawniła, że zabieg odbył się poza systemem świadczeń, a lekarze, którzy go przeprowadzili, powinni być w tym czasie na dyżurach i powinni się opiekować pacjentami. Efektem była kara dla szpitala. ponad 130 tysięcy złotych.
8: To było niewątpliwie obciążające dla całej formacji, to co się wokół kolegi działo, dla całej Koalicji Obywatelskiej. No i stąd taka decyzja, no, odpowiedzialność polityczna.
15: Mówi szef klubu KO Zbigniew Konwiński, który podkreśla, że po kontroli NFZ-u reakcja władz partii nie mogła być inna niż wykluczenie Tomasza Lenca.
11: Budowę metra w 10 największych miastach w Polsce rozważa Ministerstwo Infrastruktury, które prowadzi analizy techniczne takich inwestycji. Założeniem projektu jest nie tylko budowa transportu miejskiego, ale też stworzenie schronów w ramach tak zwanego podwójnego zastosowania infrastruktury, mówi minister Dariusz Klimczak.
16: Ale najprawdopodobniej będzie to porozumienie rządowo-samorządowe.
11: System w różnych lokalizacjach miałby mieć różną formę, od metra po kolei naziemną. Na razie nie wskazano konkretnych miast.
0: Słuchasz Super FM.
6: Super FM.
0: Na 97,5.

0: Spór w kinie i Radiu Super FM. Zaprasza Krzysztof Spór.
1: Dziś w Cannes startuje 79. edycja Międzynarodowego Festiwalu Filmowego. To najważniejsze tego typu wydarzenie na świecie, prezentujące bardzo często dzieła znaczące i będące najważniejszymi wydarzeniami całego filmowego roku w kinie autorskim i artystycznym. Cannes coraz mocniej wpływa też na Oscary, czego dowodem wiele filmów nominowanych do tych nagród, które w Cannes miały swoje premiery. Tak było przed rokiem, kiedy w Cannes debiutowały Wartość sentymentalna, Tajny agent czy To był zwykły przypadek. I wszystkie te filmy otrzymały nominacje do Oscarów. W tym roku program Cannes wygląda równie imponująco, ale co najważniejsze, są w jego konkursie głównym dwa filmy współprodukowane przez polskich twórców i polską kinematografię. O Złotą Palmę będą rywalizować Paweł Pawlikowski z filmem Fatherland i Asghar Farhadi z filmem Historie równoległe. Premiery obu filmów odbędą się już w najbliższy piątek i będziemy już wtedy wiedzieć, czy filmy te udały się oscarowym mistrzom. Pawlikowski i Farhadi mają w tym roku silną konkurencję w Cannes, bo swoje najnowsze filmy pokażą m.in. Pedro Almodóvar, Christian Mungiu, Lucas Dont, Hirokazu Koreda, Laszlo Nemes, Artur Harari, współscenarzysta Anatomii upadku, i Rysuke Hamaguchi. I to będą gigantyczne filmowe wydarzenia, których wypatruję już w naszych kinach. Kilka dni temu organizatorzy Cannes ogłosili pełną listę osób, które zasiądą w jury konkursu głównego i będą oceniały filmy rywalizujące o Złotą Palmę. Na czele jury stanął Park Chang-wook, a wspierać go będą m.in. amerykańska aktorka Demi Moore, która w 2024 roku zagrała w filmie Substancja i film ten miał swoją premierę właśnie w Cannes. Będzie na festiwalu Stellan Skarsgård, który znany jest m.in. z filmu Wartość sentymentalna. Jest w jury m.in. Chloe Zhao, autorka niedawnego Hamneta, oraz Paul Laverty, który napisał scenariusze do 14 filmów Kena Loacha, z czego aż 11 pokazywano na festiwalu w Cannes, a dwa z nich zdobyły Złote Palmy. Wiatr burzujący w jęczmieniu oraz ja, Daniel Blake. Silna będzie w tym roku reprezentacja polskiego kina. Mamy dwa polskie filmy w konkursach filmów krótkometrażowych, w tym oczekiwany bardzo Spiritus Sanctus w reżyserii Michała Toczka ze wspaniałym Sebastianem Stankiewiczem w głównej roli. Są też polskie koprodukcje w sekcjach towarzyszących Cannes. Mamy reprezentację filmów klasycznych i specjalne stoisko polskiego kina na festiwalu. Dużo się dzieje. Polska kinematografia jest obecna w Cannes. Na festiwalu rozpoczyna się droga wielu filmów do Oscarów. Mam nadzieję, że będzie ona udziałem polskich filmów i naszych koprodukcji. Festiwal potrwa do 23 maja.
0: Spór w kinie i Radiu Super FM.
2: Na program zaprasza sponsor Kino Pionier. Najstarsze kino w Polsce.

0: Reklama.
1: Masz już Modivo Club Gold?
2: Nie, a warto?
1: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
2: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
1: W Modivo e-obuwie, TTC, Worldbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
2: Brzmi super, no to jak dołączyć?
1: To proste, aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
3: Melatonina, lekam dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
4: Melatonina lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina lekam. Ta ze słoneczkiem.
5: Szał letnich okazji w Pepco. Od każdego czwartku hity tygodnia w nowych cenach 20% taniej. W tym tygodniu minus 20% na hity z letniej kolekcji dla kobiet. A dodatkowe 10% rabatu w aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
6: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład makaron spaghetti combino 500 gramów w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
7: Lidl, to się opłaca.
0: I po reklamie.
8: Radio Super FM. Szczecińskie i w dodatku dla każdego.

0: Klinika Zdrowia. Zaprasza Nina Manduk-Czyżyk.
1: Rozmawiam dzisiaj z panią dr Małgorzatą Niekrasz oraz panią dr Karoliną Mazurek, specjalistkami neurologii. Rozmawiamy o udarach mózgu również wśród osób młodych. Drogie panie doktor, ile mamy czasu na reakcję i jak możemy pomóc osobie, u której podejrzewamy udar mózgu?
2: Czasu na reakcję mamy wbrew pozorom dość niewiele. To znaczy od pierwszych objawów do działania interwencyjnego w udarze mózgu, ponieważ my w tej chwili potrafimy leczyć udary mózgu w sposób interwencyjny, mamy 4,5 godziny od pierwszych objawów. Nie znaczy to jednak, że pacjent może 4,5 godziny czekać w domu na rozwój sytuacji. Im szybciej pacjent dotrze do szpitala, im szybciej trafi w ręce specjalisty, który wie, jak podejść do udaru, tym lepiej. Każde 15 minut opóźnienia to jest ogromna strata dla mózgu, dla neuronów, które obumierają w sposób nieodwracalny. Także im szybciej od objawów udaru, tym szybciej my podejmujemy interwencję, leczenie i tym lepsze rokowanie dla pacjenta i powrót do sprawności.
1: Przed wejściem do studia rozmawiałyśmy również o tym, jak nie przegapić tego momentu, prawda? Bo mówiła pani doktor o pacjentce, która po prostu się położyła spać, bo myślała, że ten sen gdzieś tam przyniesie ukojenie i lepiej się poczuje, wstanie wypoczęta i objawy miną.
2: To jest bardzo częsta sytuacja. Pacjenci, którzy zauważają u siebie jakieś objawy chorobowe, nagłe i takie niespodziewane, niespecyficzne dla nich do tej pory, reagują bardzo często odpoczynkiem, snem, jakimś takim okresem oczekiwania, przeczekania, który według nich może dać poprawę. Natomiast jest to bardzo błędne podejście do udaru mózgu. Najważniejsze jest szybkie działanie. Ja zawsze powtarzam pacjentów, jeżeli chce się poobserwować, to maksymalnie 30 minut na obserwację stanu. Mhm. Jeżeli ten stan nie ulega normalizacji, nie ma poprawy, to należy sięgnąć po pomoc.
1: I właśnie jak pomóc takiej osobie?
2: No właśnie, jak pomóc? W udarze mózgu niewiele można zrobić samemu, niewiele można zrobić w domu. Najważniejsze to szybkie dotarcie do szpitala, czyli najlepiej zadzwonić po karetkę pogotowia, po zespół ratownictwa medycznego, ewentualnie dowieźć pacjenta do szpitala, jeśli jest to pacjent, który jest w stanie przejść do samochodu i tak dalej. Oczywiście bardzo ważne zabrać ze sobą całą dokumentację medyczną, zabrać ze sobą swoje leki, zabrać ze sobą kogoś, kto jest świadkiem tego zdarzenia, kto opowie nam, co się działo w domu przed zdarzeniem. Ponieważ gro tych pacjentów reprezentuje zaburzenia mowy, nie są w stanie nam opowiedzieć, co się działo, od kiedy. Są splątani, są przestraszeni całą sytuacją. To bardzo ważne dla nas jest uzyskanie tego właściwego, obiektywnego wywiadu, którego udzieli nam na przykład rodzina pacjenta.
1: Kogo może dotknąć udar? Jakie są czynniki ryzyka?
3: Czy udar dotknie każdego, tak? To nie ma granicy wieku, także udary dotyczą dzieci, tak? Są dzieci, które też mają udary, czyli ludzie młodzi przed 40 rokiem życia i ludzie starsi. Czynnikami ryzyka najczęściej jest, tak jak już doktor mówiła, wielochorobowość, tak? Ale najczęściej u ludzi starszych jest to cukrzyca, nadciśnienie, migotanie przedsionków, miażdżyca, nikotynizm. U ludzi młodszych, to jeszcze raz powtarzam, trochę inne czynniki są, tak? Czyli zaburzenia hematologiczne, wady serca. Wady serca wrodzone to najczęściej są wykrywane wcześniej, tak? Bo dziecko jak chodzi na kontrolę, to ma. Natomiast no, częstą wadą serca jest przetrwały otwór owalny, przez które skrzeplina może polecieć do mózgu. Nikotynizm u młodych i narkotyki. Antykoncepcja. Jest też tym czynnikiem prowokującym udar.
2: Siedzący tryb życia, wysokie ciśnienie tętnicze, o którym pacjent młody nie wie, bo ciśnienie nie mierzy, otyłość brzuszna, plaga teraz młodych ludzi z nadwagą i z otyłością.
3: Jedzące z fast foody.
2: Tak, stresujący tryb życia, nadmierny wrzut adrenaliny powodujący cały dzień przewlekły stres, zmęczenie takie, nadmierne zmęczenie organizmu, przewlekające się przez wiele tygodni, wpływa bardzo destrukcyjnie na organizm, powoduje oczywiście wiele dodatkowych powikłań, ale w konsekwencji może spowodować udar mózgu.
3: I myślę, że tak wracając do pandemii COVID, tak? Tutaj była pandemia, tak? Przechodnie były nieczynne, tak? Działały oddziały, nasz neurologiczny był oddziałem covidowym. Ilość pacjentów, która do nas trafiała, była dużą ilością, ale to wszystko byli pacjenci w opóźnionym terminie, którzy do nas dojechali. Tak jak doktor mówiła, oni się bali, bo było zdrętwienie, był niedowład, ale był COVID, tak? Bali się jechać do szpitala, bali się wzywać karetki. Mhm. Nigdy w życiu nie mieliśmy takiej ilości zgonów, jak było w czasie COVID. I w sumie lekarze rodzinni, tu też chyba jest błąd, bo byli zamknięci, tak? Czyli pacjent nie był kontrolowany. Cukrzyca, nadciśnienie, to gdzieś poszło. Leki brali, przepisywane, ale nie było kontroli. W tej chwili no, jest już trochę lepiej, ale nadal brak nam edukacji pacjentów i brak edukacji lekarzy POZ-u. To na pewno, tak? Lekarz POZ-u stoi na pierwszym miejscu, tak? Oni powinni być edukowani, co zrobić z takim pacjentem, bo czasami ten pacjent dzwoni do lekarza pierwszego kontaktu, który jest jego lekarzem, jak ma jakiś objaw. I ten doktor powinien wiedzieć, co ma zrobić pan. A nie, czasami słyszymy, pan poczeka.
0: Klinika Zdrowia w Radiu Super FM.

0: Reklama.
1: Rolniku, firma Agropel skupuje bydło. Jesteś hodowcą bydła w zachodniopomorskim lub pomorskim? Zadzwoń 607-827-348. 607-827-348. Krótkie terminy, szybka płatność. Agropel. Chcesz sprzedać bydło? Zadzwoń 607-827-348.
2: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
3: Może poinformować po prostu.
4: Nie komplikuj. Mamy promocję na tysiące dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
5: No w sumie.
6: Powtarzamy! W Agacie tysiące dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Są miejsca, które zapamiętujesz sercem. Hotel, restauracja jachtowa, a tam...
9: Gorzko, gorzko!
8: Twoje wesele, komunia, urodziny, jubileusz. W zabytkowej, klimatyzowanej sali z dekoracją w Twoim stylu. Ogród i taras z widokiem na Odrę i doskonała kuchnia. Hotel, restauracja jachtowa. Wyjątkowe miejsce na wyjątkowe chwile.
10: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz mysz bezprzewodowa SteelSeries Aerox 3 Ghost za 249 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 279 zł.
11: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenia, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
12: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, już dziś. Szynka szwarcwalska Dulano XXL 250 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz tylko 12,99. Orzechy Alesto XXL już od 17,99 za opakowanie.
13: Lidl, to się opłaca.
14: I po reklamie.
15: Jest 14. Wiadomości Super FM.
16: Sąd zaskoczył decyzją w sprawie wypadku posła Łukasza Litewki. Przed burzami, silnym wiatrem i przymrozkami ostrzega IMGW. Polka powalczy dziś o finał Eurowizji.
14: Super FM. Wiadomości.
16: Agnieszka Trojanowska-Bis. Zaskakująca decyzja sądu w sprawie tragicznego wypadku, w którym zginął poseł Łukasz Litewka. Sąd okręgowy w Sosnowcu nie tylko nie zdecydował o powrocie 57-letniego podejrzanego do aresztu, ale też uchylił wobec niego inne środki wolnościowe. Tego domagał się obrońca mężczyzny, natomiast prokuratura żądała bezwarunkowego aresztu tymczasowego. IMGW ostrzega przed burzami i silnym wiatrem. Dziś po południu alerty dotyczą wschodniej i południowej Polski. Ostrzeżenia przed burzami pierwszego stopnia w trzystopniowej skali dotyczy trzech województw: podlaskiego, mazowieckiego i lubelskiego. Natomiast silny wiatr i alerty w tej sprawie dotyczą wschodniej Polski. W nocy w pasie południowym obowiązywać będą także ostrzeżenia pierwszego stopnia przed przymrozkami do minus 3 stopni. Ten alert od północy do godziny 7 rano. Ósmoklasiści są już po dwóch egzaminach, po wczorajszym z języka polskiego i dzisiejszym z matematyki. Jutro trzeci, ostatni z języka obcego, a w przerwach między egzaminami snują już plany, co dalej.
17: Najprawdopodobniej do liceum, do ogólniaka na Bielchema.
18: Ja chciałam iść do leśniczej.
19: A ja jeszcze nie wiem, pewnie do zawodówki albo do technikum właśnie.
16: Wyniki trwającego od poniedziałku do jutra egzaminu ósmoklasisty zostaną ogłoszone na początku lipca. Rolnicy przyjadą protestować w Warszawie. Zapowiedzieli się na następną środę, 20 maja. Rolnicza Solidarność alarmuje o dramatycznej sytuacji w polskich gospodarstwach. Mówią o zniszczonych uprawach przez suszę i przymrozki, a także o niskich cenach skupu. Wiejscy gospodarze domagają się działań pomocowych ze strony rządu, mówi przewodniczący Rolniczej Solidarności Tomasz Obszański.
20: Związek złożył petycję, złożył pismo do ministra rolnictwa, do pana premiera, odnośnie szybkich działań, które pozwolą czy na kredyty preferencyjne, czy na po prostu pewne wsparcie finansowe dla rolników, żeby po prostu dalej mogli funkcjonować.
16: Związkowcy krytykują także Zielony Ład oraz umowę Unii Europejskiej z Mercosurem. Autostrady rowerowe. Powodem narastającego konfliktu w Katowicach Velostrady, czyli rowerowej trasy szybkiego ruchu, która ma prowadzić do Sosnowca, chcą mieszkańcy, organizacje społeczne i ekologiczne, oskarżają miasto o zmianę przebiegu tej trasy pod interesy dewelopera budującego nowe osiedle. Zarzucają też władzom, że wcześniej nie zabezpieczyły terenów pod budowę, a dziś wykup prywatnych działek może kosztować krocie. Prezydent Katowic Marcin Krupa otwiera krytykę i przekonuje, że zarzuty są nieprawdziwe.
21: Żeśmy pokazali, co do tych spornych działek,
0: alternatywny przebieg po naszych działkach miejskich, gdzie nie musimy nic kupować, po prostu przesunąć o kilka metrów przebieg tej welostrady i może spokojnie tamtędy ta welostrada być przeprowadzona.
16: Jak dodaje prezydent Katowic, w mieście powstaje już welostrada w innym miejscu, a miasto nigdy nie zobowiązało się do budowy tej, o którą trwa konflikt. Już dziś wieczorem Alicja Szemplińska walczy o finał Eurowizji. Polka wystąpi z numerem 14 jako przedostatnia. Koncert półfinałowy startuje o 21:00.
8: Super FM, 100% szczecińskie. 100%

0: Super FM. Zaprasza Tomasz Duda.
1: Dla wielu podróżnych to po prostu odcinek trasy pomiędzy północą Niderlandów a Amsterdamem. Ale w rzeczywistości jest to jedna z najważniejszych konstrukcji inżynieryjnych XX wieku w Europie. No, trudna nazwa. Afsluitdijk. No, udało mi się. To długa grobla z drogą biegnącą przez wodę, łączącą prowincje Fryzja i Holandia Północna. Grobla ma około 30 km długości, została ukończona w 1932 roku, a jej nazwa oznacza dosłownie grobla zamykająca. I właśnie to robi. Oddziela zatokę Zuiderzee od Morza Północnego. Wcześniej ta część była otwartą, tą słoną zatoką, która regularnie zagrażała okolicznym ziemiom, powodziami, sztormami. Dla Holendrów ta woda była źródłem handlu oczywiście, ale też stałym zagrożeniem. Ta grobla Afsluitdijk stała się odpowiedzią na wiekową walkę z morzem. Po zamknięciu zatoki słona woda została stopniowo wyparta i zamieniona w słodkowodne jezioro o nazwie Isselmeer. Dziś to jedno z największych jezior Europy Zachodniej. Dzięki temu możliwe stały się kolejne projekty osuszania terenu, tworzenia nowych polderów. A część współczesnej Holandii po prostu i dosłownie nie istniała jako ląd przed tym projektem. Przejazd drogą przez groble robi specyficzne wrażenie, bo po jednej stronie znajduje się Isselmeer, spokojniejsze słodkowodne jezioro, ale po drugiej już mamy morze, Waddenzee, obszar pływów, błotnych równin i ekosystemów wpisanych na listę UNESCO. No dwa zupełnie różne światy, dwie zupełnie różne wody oddzielone jedną konstrukcją. Na trasie znajduje się także punkt, przy którym wielu kierowców zatrzymuje się chociaż na chwilę. To pomnik upamiętniający budowlę grobli i ludzi, którzy ją stworzyli. Widnieje tam słynne zdanie, oczywiście po holendersku. Naród, który żyje, buduje swoją przyszłość. Grobla to jednak nie tylko tama droga, ale też system śluz, pomp, przepustów. Woda z rzek wpływających do Isselmeer musi być kontrolowanie odprowadzana do morza. No bez tego cały system nie działałby prawidłowo. Holendrzy jak nikt inny dobrze wiedzą, że walka z wodą nigdy się nie kończy. Można ją jedynie mądrze prowadzić. Dzisiaj Afsluitdijk może wydawać się zwykłą drogą pośród wody, ale gdy jedzie się nią wieczny dzień, widząc po obu stronach ogromną przestrzeń, łatwo zrozumieć, że to coś więcej. To symbol kraju, który nie czekał, aż natura zdecyduje za niego. No i właśnie dlatego Holandia tak często imponuje, bo potrafi zamieniać zagrożenie w inżynierię, a inżynierię w codzienność. Do usłyszenia, trzymajcie się, cześć.
0: Pocztówki z podróży w Radiu Super FM. Zaprasza Tomasz Duda.

0: Reklama.
1: Największy studencki festiwal Pomorza Zachodniego powraca. Juwenalia Szczecin 2026. W dniach 21-23 maja na Łasztowni zagrają Mysłowic, Dawid Kwiatkowski, Wiktor Dyduła, Problem, Kacperczyk, Wideo, Golec Orkestra, Kizo, Żabson, Hubert, Kas Bałagane i inni. Bilety i juwenaliaszczecin.pl. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin i Województwo Zachodniopomorskie.
2: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
3: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price.

0: 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
1: I po reklamie.
2: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
3: Na program zaprasza sponsor Centrum Handlowe STER, organizator akcji STER na zdrowie, we współpracy z Ruchową Akademią Zdrowia. Więcej na chster.pl.
4: Super FM zaprasza.
5: Spektakle, wystawy i wydarzenia, których nie można przeoczyć. Barbara Gądek, zostańcie z nami, zaczynamy serwis kulturalny. Teatr Współczesny w Szczecinie zapowiada dwie duże premiery. Pierwsza z nich to Trump, Królewski Szlak. Futurystyczna opowieść rozgrywająca się w 2028 roku w Waszyngtonie, rządzonym przez króla owładniętego obsesją władzy. Spektakl ma być mocnym komentarzem do współczesnej polityki i społecznych napięć. Druga premiera to Mozaika. Opowiada o ludziach próbujących odnaleźć siebie w powojennym Szczecinie. Muzyczny spektakl pokazuje odbudowę miasta i tożsamości jego mieszkańców. Na koniec zapowiedź wyjątkowych wydarzeń muzycznych i artystycznych drugiej połowy maja. 16 maja Edukatorium Centrum Nauki o Wodzie zaprasza na Europejską Noc Muzeów. Od 18 do 22 będzie można bezpłatnie zwiedzać interaktywną wystawę poświęconą wodzie i nauce. Organizatorzy przygotowali dwie tury zwiedzania, a wejście możliwe będzie za okazaniem bezpłatnych biletów zero. Z kolei 23 maja o 20 w Zamku Książąt Pomorskich wystąpi Bartek Wąsik z projektem Piano Horizon. To połączenie fortepianu, elektroniki i dźwięków natury, zapowiadające nowy solowy album tego artysty. Koncert odbędzie się w sali Bogusława X. Przypominamy także, że 31 maja Jasne Błonia ponownie staną się miejscem szczecińskich spotkań organizacji pozarządowych pod platanami. Traficie tam wtedy na warsztaty, prezentacje i rodzinny piknik organizacji społecznych. Po więcej koncertów, premier i wydarzeń wracamy już w kolejnym serwisie Radia Super FM.
2: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
3: Na program zaprasza sponsor Centrum Handlowe STER, organizator akcji STER na zdrowie, we współpracy z Ruchową Akademią Zdrowia. Więcej na chster.pl.

0: Spróbuj jeszcze raz. Zaprasza Katarzyna Lewandowska.
1: Spróbuj jeszcze raz. Nie odkładaj rozmowy, nazwij to wcześniej. Wyobraź sobie małą plamę na suficie, prawie niewidoczną. Widzisz ją i myślisz, no, trzeba będzie się tym zająć, ale nie teraz. Za kilka dni jest trochę większa, potem zaczyna zmieniać kolor, aż w pewnym momencie to już nie jest plama. To jest problem, który trudno zignorować. I dokładnie tak działają rozmowy, których nie przeprowadzamy. Na początku to jest drobiazg. Mail wysłany nie do końca tak, jak trzeba. Zadanie zrobione po łebkach. Zachowanie, które lekko uwiera. Widzisz to? Myślisz, powinnam coś powiedzieć, ale odkładasz. Bo nie chcesz robić afery. A bo to jeszcze nic wielkiego. A może się samo ułoży? Tylko, że rzadko się samo układa. Za to bardzo często rośnie. Kiedy w końcu dochodzi do rozmowy, to już nie jest na spokojnie nazwane jedna rzecz. To jest lista, emocje i zaskoczenie po drugiej stronie, bo dla niej to jest pierwsza rozmowa, a dla ciebie 10. Dlatego zamiast pytać, czy to już jest moment, rozważ, czy chcę to powiedzieć teraz, czy za 2 tygodnie, kiedy będzie trudniej. Bo wczesne nazwanie nie psuje relacji, ono je właśnie chroni. Chroni przed niedomówieniami, przed narastającym napięciem, przed rozmowami, które zaczynają się od już od dawna chciałam powiedzieć. Spróbuj jeszcze raz. Jeśli coś zaczyna uwierać, nie czekaj, aż urośnie. Nazwij to, kiedy jest małe.
0: Spróbuj jeszcze raz.
1: Katarzyna Lewandowska. Więcej o mnie i o moich szkoleniach na stronie dobrepytanie.eu.

FM. Super FM. Super FM. Jesteśmy stąd i gramy dla Was w samym sercu Szczecina.

0: Halo Szczecin! Gotowi na małą, nieruchomościową rewolucję? W nowym Monopoly Szczecin możesz kupić wały Chrobrego albo wylądować w areszcie za deptanie krokusów na jasnych błoniach. Kupuj, handluj, targuj się jak na ryneczku pogodno i pokaż, kto tu naprawdę rządzi. Monopoly Szczecin, bo w tym mieście nawet plansza ma charakter. Nową edycję gry Monopoly Szczecin znajdziecie w Empiku i najlepszych sklepach w regionie. Złap swoje miasto już dziś! Grę poleca Radio Super FM.
1: Masz już Modivo Club Gold?
2: Nie, a warto?
1: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
2: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
1: W Modivo eObuwie, TTC, Worldbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
2: Brzmi super. No to jak dołączyć?
1: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
3: Są miejsca, które zapamiętujesz sercem. Hotel, restauracja jachtowa. A tam...
4: Gorzko, gorzko!
3: Twoje wesele, komunia, urodziny, jubileusz. W zabytkowej, klimatyzowanej sali z dekoracją w twoim stylu. Ogród i taras z widokiem na Odrę i doskonała kuchnia. Hotel, restauracja jachtowa. Wyjątkowe miejsce na wyjątkowe chwile.
5: Piąty Festiwal Tradycji Pomorza Zachodniego już w ten weekend w Ogrodach Przelewice. W programie występy lokalnych artystów, wystawa malarstwa i rzeźb. Aleja zachodniopomorskie smaki, stoiska sołectw oraz kół gospodyń wiejskich, a także kiermasz roślinozdobny. Dla dzieci strefa animacji oraz pokazy alpak. A w sobotę koncerty. Wystąpią m.in. Queen Kute, After Party i Lemon. Festiwal Tradycji Pomorza Zachodniego. 16 i 17 maja w Ogrodach Przelewice.
6: Zapraszam. Olgierd Gblewicz, marszałek województwa zachodniopomorskiego.
7: Wiosenne porządki? Nie pozwól, aby sprzątanie doprowadziło cię do szału. Postaw na niezawodność z firmą Kerpol. Kup urządzenia marki Kercher i przekonaj się, jak szybko brud znika pod ciśnieniem. Podjazd, taras, elewacja. Kercher, po prostu wow! Wiosna w nowym blasku, tylko z Kerpol. Zapraszamy do naszego salonu na Struga 31F w Szczecinie. Kerpol i Kercher. Duo idealne.
8: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz mysz bezprzewodowa SteelSeries Aerox 3 Ghost za 249 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 279 zł.
9: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
10: I po reklamie.
11: Jest 15. Wiadomości Super FM.
12: Kierowca z wypadku posła Litewki nie trafi jednak do aresztu. Prezes Telewizji Republika wezwany do prokuratury, chodzi o Zbigniewa Ziobrę. Rośnie strach przed niedźwiedziami na Podkarpaciu i są już ważne decyzje.
10: Super FM. Wiadomości.
12: Agnieszka Trojanowska-Bis. Nie takiej decyzji sądu spodziewała się rodzina i bliscy zmarłego tragicznie posła Łukasza Litewki. Sąd okręgowy w Sosnowcu nie tylko nie zdecydował o powrocie do aresztu podejrzanego o spowodowanie wypadku, ale też uchylił wobec niego inne środki zapobiegawcze. Tego domagał się obrońca 57-letniego mężczyzny, natomiast prokuratura żądała bezwarunkowego aresztu. Zadowolony jest obrońca, kierowcy Dariusz Kawalec.
13: Ma świadomość sprawstwa śmierci innego człowieka.
12: Sąd uznał, że nie ma obawy utrudniania śledztwa ani ryzyka ucieczki z kraju ze względu na sytuację życiową podejrzanego. Wziął też pod uwagę, że mężczyzna przyznał się do spowodowania wypadku, a w chwili wypadku był trzeźwy. Do tragicznego potrącenia posła jadącego rowerem doszło 23 kwietnia na drodze w Dąbrowie Górniczej. Kierowca tłumaczy, że nie pamięta momentu wypadku, stracił przytomność lub zasnął. Na 20 maja został wezwany do prokuratury krajowej prezes Telewizji Republika Tomasz Sakiewicz. To właśnie ta stacja podała, że Zbigniew Ziobro wyjechał do USA, a polityk został jej komentatorem politycznym. Dziś prokuratura wezwała Tomasza Sakiewicza w charakterze świadka. Śledczy chcą wiedzieć, czy ktoś pomagał Ziobrze w wyjeździe do USA, mówi rzecznik prokuratury krajowej Przemysław Nowek.
14: Przedmiotem przesłuchania będzie przede wszystkim wiedza świadka o miejscu pobytu podejrzanych, ale również inne okoliczności mające znaczenie dla tej sprawy.
12: Prokuratura krajowa skierowała też do ambasadora USA w Polsce. Polsce pismo z pytaniem i prośbą o poinformowanie, czy Zbigniew Ziobro i Marcin Romanowski są w tej chwili w Stanach Zjednoczonych, a jeśli tak, no, to na podstawie jakich dokumentów przekroczyli granicę i czy powoływali się na status uchodźcy. Premier zabrał głos w sprawie transkrypcji aktów małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą. Po wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wciąż nie ma w naszym kraju regulacji prawnych w tej sprawie. Donald Tusk wezwał ministrów oraz parlamentarzystów do jak najszybszej pracy w celu ustalenia treści rozporządzenia.
15: Chciałbym przeprosić tych wszystkich, którzy przez długie, długie lata czuli się odrzucani, upokarzani. Państwo tu przez wiele lat nie zdawało egzaminu. Mam nadzieję, że po wyroku Trybunału i Naczelnego Sądu Administracyjnego także w parlamencie znajdziemy szybkie, konieczne, dodatkowe rozwiązania o charakterze ustawowym.
12: Jak podkreślił premier, będzie on osobiście pilnował, aby przestrzegać wyroków zarówno Trybunałów Europejskich, jak i polskich sądów. 18 niedźwiedzi z Podkarpacia zostanie odłowionych i wyposażonych w opaski GPS. To reakcja po śmiertelnym ataku niedźwiedzia w Płonnej, do którego doszło pod koniec kwietnia. Szczegóły Marcin Starzec.
16: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie wytypowała 18 osobników, które przestały bać się ludzi. Regularnie podchodzą pod domy, żerują przy śmietnikach czy w inny sposób straciły naturalny dystans do człowieka. Każdy niedźwiedź zostanie uśpiony przez weterynarza, oznakowany obrożą telemetryczną i wypuszczony w bezpiecznym miejscu. W akcji wezmą udział pracownicy dyrekcji, tworzona obecnie specjalna grupa interwencyjna oraz eksperci Tatrzańskiego Parku Narodowego. Na liście niedźwiedzi do odłowienia znalazł się też samiec, który najprawdopodobniej śmiertelnie ranił 58-letnią kobietę w Płonnej.
12: Działania mają pomóc m.in. turystyce i zachęcić turystów do wyjazdów w Bieszczady.

0: Super FM.
1: Super FM. 100% szczecińskie.
0: Radio Super FM.

0: spokojnej jazdy życzy sponsor. Hotel Restauracja Jachtowa, ulica Lipowa 5. www.jachtowa.com. Jachtowa. Miejsce, które zapamiętujesz sercem.
1: Pomoc drogowa w radiu Super FM.
2: Dobrej muzyki nigdy za wiele, a taką gramy dla Was w Super FM. 21 minut po godzinie 15. Patrzę, co dzieje się na naszych szczecińskich drogach, a tam korek korkiem pogania i nie są to korki szampana, choć te mogą wystrzelić, jak dojedziecie do domu. Póki co zatrzymacie się na energetyków przed rondem portowców. Utrudnienia czekają Was także na trasie zamkowej przed placem Hołdu Pruskiego. Powoli jedzie się Wyszyńskiego w stronę bramy portowej. Zator zaczyna się już na wysokości ulicy Sołtysiej. Podobnie jest na Alei Niepodległości. Na prawo skręcie w kierunku Placu Zwycięstwa. Później Krzywoustego do placu Kościuszki przejezdnie. Tak samo jest na Alei Piastów do placu Szyrockiego i dalej na Mieszka Pierwszego. Owszem, są miejsca, gdzie należy sobie głośno powiedzieć:
3: noga z gazu.
2: I tak jest chociażby przed skrzyżowaniem z Milczańską. Przybywa zmotoryzowanych na południowej w kierunku Ronda Uniwersyteckiego i dotyczy to zarówno odcinka od Mieszka Pierwszego, jak i od strony Ronda Hakena. Podobnie jest na Krakowskiej czy Cukrowej, a Floriana Krygiera korkuje się tuż za Ustowską w stronę Ustowa. Jeżeli macie taką możliwość, polecam ten zator omijać, skręcając w Ustowską, a potem kontynuując Szczawiową do Tamy Pomorzańskiej. Nie polecam odbijać we Włościańską, bo tam później czeka Was przebudowa na Budziszyńskiej,
3: roboty na drodze
2: i utrudnienia do samej Milczańskiej. Stoi powstańców wielkopolskich, Orawska, Ruska czy Częstochowska, ale to w takim korku robicie sobie głośniej radio, no i od razu jest przyjemniej.
0: Spokojnej jazdy życzy sponsor. Hotel Restauracja Jachtowa, ulica Lipowa 5. www.jachtowa.com. Jachtowa. Miejsce, które zapamiętujesz sercem.
2: No dokładnie. Tym pokrętłem kręcicie w prawo i robi się głośniej. Od razu jest fajniej. Caesar Sisters specjalnie dla Was. Wake up!

0: Reklama.
1: Nowa hybryda Chery Tiggo 4. Nie wymaga ładowania, spala tylko 5,3 litra na 100 km i ma zasięg do 950 km. Powiedz
2: Hello Chery
1: i odkryj technologię, która ułatwia jazdę. Tiggo 4 Hybrid już od 95 900 zł. Chery Pol Motor zaprasza. Szczecin, ulica Struga 73. chery.polmotor.pl.
3: Tato, a jeśli wybiorę zły kierunek?
4: Nie musisz mieć dzisiaj wszystkich odpowiedzi. Najważniejsze, żebyś szedł swoją drogą. Ja zawsze będę obok i pomogę Ci rozwiać te wątpliwości.
5: Uniwersytet WSB Merito wspiera rodziców maturzystów. Wejdź na merito.pl, posłuchaj podcastów i dowiedz się, jak mądrze pomagać swojemu dziecku, wspierać decyzje o studiach i zadbać o Waszą relację. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
6: Pamiętajcie o ogrodach. Tradycyjny kiermasz ogrodniczy na Wałach Chrobrego w Szczecinie. Już w najbliższy weekend. Wszystko na działkę i do ogrodu. Zapraszamy także na wałówkę z przysmakami, czyli kiermasz jadła regionalnego. Pamiętajcie o ogrodach i wałówka z przysmakami już w najbliższy weekend na Wałach Chrobrego.
7: Są samochody, które wożą z punktu A do punktu B. I są takie, które sprawiają, że specjalnie wybierasz dłuższą drogę. Praktyczne, kiedy trzeba. Ekscytujące w każdej sekundzie. Sprawdź BMW serii 4 Grand Coupe już za 2000 zł netto miesięcznie. Lub elektryczne BMW i4 w leasingu 100% w ofercie dla przedsiębiorców. A jeśli chcesz zostawić swoje obecne auto dowolnej marki w rozliczeniu, wycenimy je dla Ciebie bezpłatnie. Dealer BMW Bońkowscy zaprasza. BMW. Radość z jazdy.
8: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam!
9: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
10: Na północy Szczecina, na zielonym Warszawie, na osiedlu firmy Fastbau. Żyje się jak w niebie. Są mieszkania z balkonami, są i z ogródkami. Każdy chyba marzy, by zamieszkać tu z nami.
11: Zapraszamy na dzień otwarty już w tę sobotę w godzinach od 11 do 15. Osiedle Aura Warszawo, ulica Kalinowa. Telefon 91 8 130 130. Fastbau.
12: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
13: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy Twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja Twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
12: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
14: Nowa kuchnia tylko z OBI. Do 19 maja zyskaj 200 zł na kartę podarunkową za każde jednorazowo wydane 1500 zł na meble kuchenne z wyposażeniem. AGD i blaty. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z OBI. Szczecin, ulica Policka 11F.
15: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
16: Lidl, to się opłaca.
0: I po reklamie.
17: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
18: Na program zaprasza sponsor Centrum Handlowe STER, organizator akcji STER na zdrowie, we współpracy z Ruchową Akademią Zdrowia. Więcej na chster.pl.
0: Super FM zaprasza.
19: Od jazzu światowego formatu po kino i literackie spotkania. Sprawdzamy, czym żyje dziś kulturalny Szczecin. Barbara Gądek, to jest serwis kulturalny Radia Super FM. Wieczorem warto skierować się do Filharmonii imienia Mieczysława Karłowicza. Dziś koncert wyjątkowy. Anna Maria Jopek i Makoto Ozon Trio. Początek o 19. To muzyczna podróż między Warszawą a Tokio. Spotkanie polskiej i japońskiej wrażliwości, jazzu, improwizacji i muzyki świata. Artyści po latach wracają do wspólnego grania z nowym repertuarem, inspirowanych ich wcześniejszym albumem Haiku i najnowszą płytą Makoto Ozon For Someone. Usłyszycie zarówno autorskie kompozycje, jak i utwory inspirowane folklorem oraz nowoczesnym jazzem. Sprawdzimy też, co przygotowały szczecińskie instytucje kultury i kina. W Książnicy Pomorskiej odbędzie się wykład profesor Agaty Zawiszewskiej-Semeniuk zatytułowany Rola Biblioteki, Muzeum Literackiego i serii wydawniczej w projekcie Akademii Literatury Polskiej Stefana Żeromskiego. Spotkanie organizowane jest w ramach Tygodnia Bibliotek i poświęcone jest idei wspierania polskiej literatury oraz historii bibliotekarstwa publicznego w Polsce. Wstęp jest bezpłatny, a początek o 17. A co w kinach? W kinie Zamek dziś o 17 pokaz filmu Wolność po włosku w reżyserii Mario Martone. To historia włoskiej pisarki Goliardy Sapienzy, kobiety wyprzedzającej swoje czasy, walczącej o wolność i własną niezależność. Film prezentowany był m.in. podczas festiwalu w Cannes. Z kolei w multikinie dużym zainteresowaniem cieszy się jedna z najbardziej wyczekiwanych premier miesiąca – Diabeł ubiera się u Prady 2. Na zakończenie jeszcze zaproszenie do pierwszego w Szczecinie całodobowego klubu fitness Zdrofit Fabryka Wody. Oficjalne otwarcie w piątek, w samo południe. W programie oprowadzanie po klubie, zajęcia pokazowe i prezentacja nowej ścianki wspinaczkowej. Od 16 zaplanowano m.in. zumbę, jogę, cross-training i pilates. Po więcej koncertów, premier i wydarzeń wracamy już w kolejnych serwisach Radia Super FM.
17: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
18: Na program zaprasza sponsor Centrum Handlowe Ster, organizator akcji Ster na Zdrowie we współpracy z Ruchową Akademią Zdrowia. Więcej na chster.pl.
17: To jest Super FM Szczecin.

0: spokojnej jazdy życzy sponsor. Hotel Restauracja Jachtowa, ulica Lipowa 5. www.jachtowa.com. Jachtowa. Miejsce, które zapamiętujesz sercem.
1: Pomoc drogowa w radiu Super FM.
2: Waiting for Love, tak nam doradzał Avicii, to idealnie się składa na wiosnę. Na wiosnę także można podziwiać piękno przyrody, natury i to polecam kierowcom na drodze 115 z Pilchowa do Szczecina. Tam spory zator, warto otworzyć okno i posłuchać, no na przykład wyciszającego śpiewu ptaków stojąc w korku. Przybywa zmotoryzowanych także w okolicy węzła Łękno, stoi Trałguta do Wojska Polskiego, a Majdańskiego w kierunku Pogodna. Sznur samochodów czeka na przejazd Wszystkich Świętych w stronę Niebuszewa, potem Przyjaciół Żołnierza, tam już nieco spokojniej. Tłoczno nas Czanieckiej jadąc do Wilczej, tak samo ciężko jedzie się do Stalmacha i to w obu kierunkach, a korek czeka Was także na Łady do skrzyżowania z Dibuła. W ścisłym centrum stoi Bałuki do Placu Zgody, zatrzymacie się również na Śląskiej do Bałuki czy Kaszubskiej, tak samo jest na Placu Szarych Szeregów, a myślę tu o Piłsudskiego, Wielkopolski czy Wojska Polskiego. Jak zawsze o tej porze hamulec przyda się na rondzie Giedrojcia i Gierosa, to strategiczne miejsca, gdzie zawsze po południu czeka Was korek. I tak jeszcze popatrzę. Tak jest i w tym przypadku. To się nic nie zmienia. Powiększył się zator na południowej, na odcinku od ronda Hakena do Uniwersyteckiego, ale w przeciwną stronę wcale nie jest lepiej. Polecam dużo spokoju i cierpliwości. No i jak zawsze...
3: Uważajcie na siebie.
2: Kolejna pomoc drogowa już po 16. Te przedstawi dla Was Michał Kaczmarek, a ja słyszę się z Wami już jutro o poranku w programie Dzień Dobry. Tu Super FM, Tomek Jeliński. Pięknego popołudnia Wam życzę i bezpiecznego powrotu do domu.
0: Spokojnej jazdy życzy sponsor. Hotel Restauracja Jachtowa. Ulica Lipowa 5. www.jachtowa.com. Jachtowa. Miejsce, które zapamiętujesz sercem.

0: nasze chwile zasługują na wyjątkową oprawę.
1: Tort, który zachwyca smakiem i wyglądem.
0: Tworzony specjalnie dla Ciebie, od pierwszego pomysłu aż po ostatni detal.
1: Cukiernia Muffinek. Słodkie dzieła na komunię, urodziny, wesela i bez okazji.
0: Sprawdź ofertę na muffinekszczecin.pl i odbierz wtedy, kiedy dokładnie potrzebujesz. 7 dni w tygodniu.
1: Cukiernia Muffinek. Przy placu Rodła obok hotelu Radisson.
0: Cukiernia Muffinek. Smak, który zostaje w pamięci.
2: Są samochody, które wożą z punktu A do punktu B. I są takie, które sprawiają, że specjalnie wybierasz dłuższą drogę. Praktyczne, kiedy trzeba. Ekscytujące w każdej sekundzie. Sprawdź BMW serii 4 Gran Coupé już za 2000 zł netto miesięcznie. Lub elektryczne BMW i4 w leasingu 100% w ofercie dla przedsiębiorców. A jeśli chcesz zostawić swoje obecne auto dowolnej marki w rozliczeniu, wycenimy je dla Ciebie bezpłatnie. Dealer BMW Bońkowscy zaprasza. BMW. Radość z jazdy.
3: Są miejsca, które zapamiętujesz sercem. Hotel, restauracja jachtowa. A tam...
4: Gorzko, gorzko!
3: Twoje wesele, komunia, urodziny, jubileusz. W zabytkowej, klimatyzowanej sali z dekoracją w Twoim stylu. Ogród i taras z widokiem na Odrę i doskonała kuchnia. Hotel, restauracja jachtowa. Wyjątkowe miejsce na wyjątkowe chwile.
5: Wiosenne porządki? Nie pozwól, aby sprzątanie doprowadziło Cię do szału. Postaw na niezawodność z firmą Kerpol. Kup urządzenia marki Kercher i przekonaj się, jak szybko brud znika pod ciśnieniem. Podjazd, taras, elewacja... Kercher, po prostu wow! Wiosna w nowym blasku, tylko z Kerpol. Zapraszamy do naszego salonu na Struga 31F w Szczecinie. Kerpol i Kercher. Duo idealne.
6: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801-181-181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów.
10: Jak tak, to Allegro.
11: I po reklamie.
12: Jest 16. Wiadomości Super FM.
13: Pożar ugaszony. Leśnicy rozpoczęli szacowanie strat w Puszczy Solskiej. Bez pandemii, ale kolejne zakażenia hantawirusem są możliwe. Z roweru do szpitala zawodowo postanowiła przenieść się topowa kolarka.
11: Super FM. Wiadomości.
13: Agnieszka Trojanowska-Bis. Straż pożarna zakończyła przeczesywanie pogorzeliska w Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Pożar strawił tam kilkaset hektarów lasu. Leśnicy zaczęli szacowanie strat, jednocześnie apelują do mieszkańców i turystów, by na razie na te tereny nie wchodzili, mówi zastępca dyrektora Lasów Państwowych w Lublinie Mariusz Kiczyński.
14: Będą funkcjonariusze Straży Leśnej, którzy będą tam osobiście pełnić dyżury dzień i noc i tłumacząc mieszkańcom, żeby po prostu nie wchodzili i żeby respektowali nasze zakazy.
13: Drzewa, w szczególności na terenach, na których miał powstać rezerwat przyrodniczy, są po pożarze bardzo słabe i grożą zawaleniem. To właśnie od tego terenu zacznie się wycinka drzew. Nie ma fali zakażeń hantawirusem, ale kolejne przypadki są możliwe, oświadczył dyrektor generalny Światowej Organizacji Zdrowia Tedros Ghebreyesus. Podkreślił, że jeszcze nie zakończyła się praca służb sanitarnych po udanej ewakuacji pasażerów z wycieczkowca Hondius, gdzie wykryto ogniska hantawirusa. Ewakuowano ponad 120 pasażerów. Ze względu na długi czas inkubacji tego wirusa, kolejne przypadki zakażeń wśród turystów mogą pojawić się jeszcze do końca czerwca. WHO informowała o śmierci 3 osób na wycieczkowcu. Zakażenie hantawirusem wykryto w sumie u 8 osób. Marszałek Sejmu chce odebrać całe wynagrodzenie Zbigniewowi Ziobrze. Wszystko wskazuje na to, że przestał on być posłem zawodowym, mówi Włodzimierz Czarzast.
15: Jeżeli pan Ziobro podjął pracę, a to będziemy wyjaśniać, w jakiejś firmie, to znaczy, że przestał być posłem zawodowym. Jeżeli przestał być posłem zawodowym, to w tym momencie będziemy traktowali go jako posła niezawodowego, więc nie będzie pobierał już żadnego wynagrodzenia.
13: Według doniesień medialnych Zbigniew Ziobro miał przenieść się z Węgier do USA, skąd zamierza pracować jako komentator polityczny telewizji Republika Polska. Prokuratura chce postawić posłowi PiS 26 zarzutów w sprawie nieprawidłowości Funduszu Sprawiedliwości. Za miesiąc zmienią się zasady kupowania w sklepach internetowych. Będą one musiały umieszczać w widocznym miejscu na stronie internetowej przycisk o możliwości odstąpienia od umowy. To ma ułatwić konsumentom na przykład robienie zwrotów. Sklepy internetowe jednak powoli przygotowują się do zmian, które mają nastąpić 19 czerwca, mówi Michał Wójcik z Alcento.
16: Aż 57% firm e-commerce w Polsce nie słyszało o nadchodzących zmianach, a prawie połowa z tych, które są ich świadome, nie rozpoczęła jeszcze żadnych przygotowań.
13: Brak takiego internetowego guziczka może być potraktowany jako łamanie praw konsumenta. Ważą się losy programu Ceny Paliwa Niżej. Póki co przepisy obowiązują do najbliższego piątku, mówi minister energii Miłosz Motyka.
17: Nikt dzisiaj nie wie, chyba nawet wraz z prezydentem Trumpem, jak długo ta sytuacja będzie wymagała takiej reakcji, stąd ta elastyczność, którą mamy w ramach tego programu.
13: Minister zapowiada, że przepisy zostaną najpewniej wydłużone na razie o 2 tygodnie. Jedna z najlepszych obecnie kolarek świata, Katie Archibald, ogłosiła zakończenie kariery. Brytyjka w wieku 32 lat postanowiła zakończyć 13-letnią ścieżkę, by skupić się na szkoleniu pielęgniarskim. Archibald to 3-krotna medalistka olimpijska w kolarstwie torowym i aktualna mistrzyni świata i Europy.
18: Pięknej pogody życzy sponsor Delikatesy Włoskie Wino Toskani. Przestrzenna 4 obok Aeroklubu. Wino Toskani. Esencja włoskiej jakości.
11: Super FM. Pogoda.
19: Sporo chmur na horyzoncie i taka zmienność będzie z nami do końca dnia. Te chmury raz będą jaśniejsze, raz ciemniejsze, aczkolwiek raczej, zaznaczam, raczej z dużą dozą niepewności deszcz nie powinien padać, jeżeli już wystąpi, to późniejszym wieczorem i przelotnie. Wiatr odczuwalny, niskie ciśnienie, 13 na termometrach, wieczorem 7 kreset w Szczecinie.
18: Pięknej pogody życzy sponsor Delikatesy Włoskie Wino Toskani. Przestrzenna 4 obok Aeroklubu. Wino Toskani. Esencja włoskiej jakości.
20: Ale to był dzień. Zaprasza Michał Kaczmarek.
19: Wtorek, dziś 12 dzień maja, 4 minuty po godzinie 16. To czas najwyższy, żeby rozpocząć podsumowanie dnia w Radiu Super FM. Firma Garo Polska wyprowadza się ze Szczecina. Pracę straci ponad 100 osób. Od tej informacji zaczniemy. Będzie także relacja z sesji Rady Miasta. Będziemy sprawdzać, którędy szybko jechać do domu. A w drugiej godzinie między innymi zapowiedź Międzynarodowego Kongresu Morskiego. To w naszym mieście już jutro. Zaczynamy podsumowanie dnia. Działo się dzisiaj w naszym mieście.
20: Ale

0: Dla zachodniopomorskiego rynku pracy to bardzo zła wiadomość. Po blisko 30 latach funkcjonowania w Szczecinie działalność zawiesza tutaj firma Garo Polska. Szwedzka firma zajmowała się budową m.in. ładowarek elektrycznych, które ze Szczecina były wysyłane niemal do każdej części Europy, a także do Azji. Firma działała w Szczecinie przez 3 dekady i odnosiła tutaj wiele sukcesów. Była nagradzana jako firma innowacyjna, a także zdobywała sukcesy menedżerskie. Wydawałoby się, że funkcjonuje to całkiem dobrze, bo jeszcze niedawno inaugurowała budowę, a następnie oddanie do użytku nowej fabryki. Decyzja jest zaskoczeniem, podjęta została niedawno, mówi w krótkim komentarzu prezes Garo Polska Marek Samborski.
1: Wiedzieliśmy, że coś takiego wisi w powietrzu od niecałych tam 3 tygodni. Oczywiście rozważane były różne opcje, ale ostatecznie w ten czwartek dostaliśmy wiadomość, że decyzja jest jedyna, która może być, no i ta, która została ogłoszona, czyli to, że będziemy tę produkcję wygaszać w Polsce i transferować ją z powrotem do Szwecji. Będzie się to działo, plan jest bardzo dynamiczny, bo mówimy o tym, że ma się to zadziać oczywiście do końca tego roku. No budynek po tym, jak już oczywiście produkcja będzie przeniesiona, no budynek zostanie wystawiony na sprzedaż i na tym się niestety, ale muszę z ogromnym bólem serca powiedzieć, kończy historia Garo Polska w Szczecinie.
0: Pracę może stracić nawet 150 osób. Garo działało w Polsce przez 3 dekady. Zaledwie w 2023 roku otwierało nową fabrykę w szczecińskiej strefie ekonomicznej. Zapowiadało wówczas podwojenie zatrudnienia do ponad 300 osób. Te obietnice jednak nie zostały spełnione ze względu na kryzys na rynku, który nastał właśnie w 2023 roku. Firma działała w regionie od 1996 roku, najpierw w Tanowie, potem na osiedlu Majowym, a następnie w Trzebuszu. Informacje o wydarzeniu polskiego oddziału otrzymali także szwedzcy pracownicy Garo.

0: spokojnej jazdy życzy sponsor. Hotel Restauracja Jachtowa, ulica Lipowa 5. www.jachtowa.com. Jachtowa. Miejsce, które zapamiętujesz sercem.
1: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
2: Trochę gęstawo w centrum miasta, takie to już uroki popołudniowego szczytu komunikacyjnego i tak na przykład w ścisłym centrum miasta widzę, że przed dojazdem do Placu Grunwaldzkiego i na ulicy Rajskiego i na papieża Jana Pawła II trochę trzeba odstać. Korek na Jana Pawła II równolegle zaczyna się od mniej więcej Placu Lotników, ale tamte rewiry też nie najłatwiejsze są, jeżeli chodzi o ulicę Kaszubską, a także Edmunda Bałuki do samego Placu Zgody bardzo powoli. Jak odbijemy Wojska Polskiego z Placu Zgody, to do Jagiellońskiej spokojnie, ale od Jagiellońskiej, od tego małego ronda do samego Placu Szarych Szeregów, niestety duży zator. Niestety Plac Szarych Szeregów ogólnie mi się nie rysuje tutaj zbyt optymistycznie, bo i od Wielkopolski, i od Alei Wojska Polskiego i od 5 lipca gęsty ruch. Podobnie jest zresztą na Alei Piastów. Tutaj zator zaczyna się na wysokości skrzyżowania z Bohaterów Getta Warszawskiego. I tak sobie powolutku jedziemy do samego Placu Szarych Szeregów. Aleja Wojska Polskiego bez większych problemów na odcinku do Łęczna. Potem od Łęczna niestety jest trochę gorzej. Skrzyżowanie z Zaleskiego trochę trzeba poczekać. Z Majdańskiego też trochę trzeba poczekać i dopiero gdzieś tam dalej na wysokości, powiedzmy, Głębokiego, trochę przed Głębokim, zaczyna się ponownie robić bardziej problemowo. Optymistycznie na Zagadłowicza dzisiaj nie ma korków, a to przecież o problemach w tamtym miejscu często was informuję. Szafera przejezdna Modra i Koralowa wolniej, ale też w miarę spokojnie.
0: Spokojnej jazdy życzy sponsor. Hotel Restauracja Jachtowa, ulica Lipowa 5. www.jachtowa.com. Jachtowa. Miejsce, które zapamiętujesz sercem.

0: Najważniejsze informacje dnia w Radiu Super FM i bieżące sprawdzanie sytuacji drogowej. 91, 2 czwórki, 5 piątek. W naszej kolejnej pomocy drogowej za kilkanaście minut na antenie Radia Super FM zajrzymy na północ Szczecina, ale także chyba na Prawobrzeże, chociaż mam takie wrażenie, że Prawobrzeże w popołudniowym szczycie komunikacyjnym, jeżeli nie ma poważniejszych zdarzeń drogowych, to ma tylko jeden swój taki trudniejszy odcinek. Jak tam teraz wygląda sytuacja? O tym już za chwilę.
1: Ale to był dzień. Reklama.
2: Najpiękniejsze chwile zasługują na wyjątkową oprawę.
1: Tort, który zachwyca smakiem i wyglądem.
2: Tworzony specjalnie dla Ciebie. Od pierwszego pomysłu, aż po ostatni detal.
1: Cukiernia Muffinek. Słodkie dzieła na komunię, urodziny, wesela i bez okazji.
2: Sprawdź ofertę na muffinekszczecin.pl i odbierz wtedy, kiedy dokładnie potrzebujesz. 7 dni w tygodniu.
1: Cukiernia Muffinek. Przy placu Rodła obok hotelu Radisson.
2: Cukiernia Muffinek. Smak, który zostaje w pamięci. Uwielbiasz śpiewać? Chcesz, by usłyszał Cię cały Szczecin? Lubisz dobrą zabawę? Mamy dla Ciebie propozycję. W każdą środę po 21 przyjdź na Deptak Bogusława 10 do lokalu Melange i weź udział w zabawie Melange Voice z radiem Super FM. Wyśpiewaj super niespodziankę. Najlepszych usłyszysz na antenie radia Super FM.
3: Do zobaczenia w każdą środę o 21. Melange na Deptaku Bogusława 10. Zapraszam. Tomasz Janicki.
4: Rolniku. Firma Agropel skupuje bydło. Jesteś hodowcą bydła w zachodniopomorskim lub pomorskim? Zadzwoń 607-827-348. 607-827-348. Krótkie terminy, szybka płatność. Agropel. Chcesz sprzedać bydło? Zadzwoń 607-827-348.
5: W Action zawsze czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu skarpetki stopki 3 pary 6,48. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 9,59 przed obniżką. Odkryj więcej okazji w sklepie lub w aplikacji. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
8: O, krążę już 20 minut. Chyba nigdy nie znajdę tu miejsca.
9: Serio? Daj spokój. W centrum miasta to strata czasu.
8: No właśnie, widzę.
9: Zaparkuj w Galaxy. To najtańszy parking w centrum Szczecina. I wszędzie masz stamtąd blisko.
8: Serio? To czemu ja się tu męczę?
9: No właśnie, parkuj w Galaxy i masz problem z głowy. Nie marnuj czasu na szukanie parkingu w centrum Szczecina. W Galaxy parkowanie wychodzi najtańsze.

0: 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
1: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Szczecin, szykujcie się na sportowe emocje. Już 15 maja wielkie otwarcie nowego ZdroFit Fabryka Wody przy ulicy 1 Maja 41.

0: spokojnej jazdy życzy sponsor. Hotel Restauracja Jachtowa, ulica Lipowa 5. www.jachtowa.com. Jachtowa. Miejsce, które zapamiętujesz sercem.
1: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
2: Gdzie tracimy tempo jazdy? Sprawdźmy to. Obecnie widzę, że no, na bramie portowej niestety trochę trzeba poczekać. Tu jest poważniejszy zator na dojazdówce do głównego skrzyżowania. Zaczyna się on mniej więcej na wysokości zjazdu z Sołtysiej, chociaż obecnie trudniej jest z Sołtysiej pojechać w prawo niż w lewo, ale w prawo za to dojedziemy do skrzyżowania w miarę płynnie. A jak skręcicie w lewo, no to niestety trochę trzeba będzie poczekać. Od Tkackiej też trzeba troszkę poczekać, ale tu już powoli ten ruch zaczyna się upłynniać. Jeżeli pojedziecie potem na wprost, no to Plac Zwycięstwa jest obecnie trochę zakorkowany. Zjazd w Kopernika też może chwilę nam zająć. W Wojska Polskiego już trochę mniej i do Placu Zgody jedziemy obecnie bez żadnego problemu, podobnie jak Krzywoustego. Tutaj już żadnych problemów nie widzę.

0: Aktualnie, jeżeli zjedziecie w Aleję Piastów z ulicy Chodkiewicza, to do głównego skrzyżowania na placu Kościuszki, no tak liczę dwie serie świateł, ale jeżeli ten ruch będzie dalej się rozkorkowywać w takim trybie jak teraz, to myślę sobie, że już za paręnaście minut tam nie powinno być żadnych problemów drogowych. Nie ma kłopotów na Mieszka Pierwszego, to dobra wiadomość, nie ma na Milczańskiej, to też dobra wiadomość, na Pomorzanach ogólnie w miarę bezproblemowo, na Gumieńcach raczej też, widzę w tym momencie, że rondo na Trygiera, czyli rondo Hermana Hakena od strony Trygiera i od strony Ustowskiej poważnie przyblokowane, tutaj ten ruch jest trudny, ale jak już zjedziecie z ronda w stronę Trygiera, Cukrowej czy Przecławia, to tutaj korków nie widzę, to dobra wiadomość, bo pamiętamy, wczoraj o tej godzinie was mocno przed tą ulicą ostrzegałem. Do ronda uniwersyteckiego od Krakowskiej delikatny zator, od Południowej trochę samochodów też, tam trwają roboty drogowe, pamiętajcie o tym jednym zwężeniu, aczkolwiek myślę sobie, że w ciągu kilkunastu minut tamte rewiry również powinny być raczej bezproblemowe. 91, 2 czwórki, 5 piątek, czekam wciąż na wasze sygnały, północne dzielnice Szczecina przejezdne, Niebuszewo raczej też przejezdne, może troszkę na Warcisława zwalniamy, szczególnie na tym odcinku dojazd do ronda Sybiraków, chociaż od strony Kołłątaja do ronda Sybiraków też w dwie strony widzę, że jest gęsto od samochodów. Czekam więc na wasze sygnały. Wciąż mam takie wrażenie, że chyba w tym momencie Niebuszewo ma najpoważniejsze problemy z płynnością komunikacyjną.
1: Spokojnej jazdy życzy sponsor. Hotel Restauracja Jachtowa, ulica Lipowa 5. www.jachtowa.com. Jachtowa. Miejsce, które zapamiętujesz sercem.

0: Ten to dopiero umie w przeboje sezon, czyli najnowszy singiel Dawida Podsiadły, który promuje jego piąty album, który już niebawem, no i stadionową trasę koncertową, która też już niebawem. Za nami za to kolejna sesja Rady Miasta. Działo się tam całkiem sporo, a najwięcej dyskusji wywoływały plany zagospodarowania przestrzennego, które są obecnie analizowane i dyskutowane i jest kilka przestrzeni kontrowersyjnych. Posłuchajcie relacji Andrzeja Kutysa.
1: Przeciw wystąpił radny Marek Duklanowski. W prezentacji przekonywał, że Szczecin się rozlewa, co oznacza ogromne koszty. Trzeba wybudować sieci podziemne, dopociągnąć media, do tego drogi, szkoły, żłobki, przedszkola, zorganizować komunikację, a w efekcie dostajemy wielkie korki na linii Obrzeża do centrum miasta.
2: Mój pomysł na to, żeby głosować przeciwko niemu, nie jest wymierzony w mieszkańców Skolwina ani Płoni, tylko jest pomysłem na to, żebyśmy jako miasto funkcjonowali bez obarczania się dodatkowymi kosztami, dodatkowymi problemami związanymi za chwilę z edukacją, żebyśmy nie mieli problemów z transportem zbiorowym za chwilkę, żebyśmy szukali rozwiązań dlatego, żeby miasto było zwarte, spójne.
1: Nie zgodził się radny Łukasz Tyszler.
3: Nie będziemy się zgadzali na to, żeby mieszkańcy Szczecina mieszkali wygodniej, na większym metrażu, z dostępem do, nie wiem, ogródków, do większych działek. Z jednej strony nie pozwolimy na to, a z drugiej strony powiemy, a mieszkajcie w centrum miasta, tam gdzie nie chcecie mieszkać, gdzie nie bardzo można trzymać samochód.
1: Podobnie radna ze Skolwina, Renata Łażewska, mówiła, że te łąki mają w większości już właścicieli, a dzielnica czeka na plan zagospodarowania.
4: Ta możliwość sprowadzania nowych mieszkańców jest szansą dla tego osiedla i dla tych rejonów miasta, które ze względu właśnie na skomunikowane, jeszcze o SKMC nie wspomniałam, to będzie kolejny jeszcze jakby kanał poza transportem samochodowym, który powoduje, że te tereny są atrakcyjne i właścicieli znalazły.
1: Marek Duklanowski replikował w dyskusji.
2: Zabudowa kolejna tych terenów będzie skutkowała tylko i wyłącznie pogłębieniem się chaosu, pogłębieniem się trudności w dojechaniu do centrum naszego miasta. Badania jasno pokazują, że 90% podróży odbywa się do centrum i z centrum w naszym mieście, więc jeśli dla mieszkańców Stołczyna i Skolwina nie jest dzisiaj istotny sposób przemieszczania się, to inaczej identyfikujemy te potrzeby. Ja uważam, że warto w sposób sprawny i szybki docierać do tego centrum, a próba rozlewania właśnie miasta na zewnątrz, co pokazywałem. Wydaje mi się, że nie wiem, większej czcionki bym nie użył, bo by się nie zmieściło na slajdzie. Wydaje mi się, że to powinno być odpowiednio czytelne.
1: Głos zabrał także prezydent Szczecina Piotr Krzystek.
5: Ten plan właśnie odpowiada na ten problem rozlewania się miasta. Dlatego, że w tym planie nie przewidujemy, proszę Państwa, budownictwa intensywnego, wielorodzinnego, tylko budownictwo jednorodzinne. Właśnie w mieście powinno powstawać działki, powinny być przygotowane działki pod budownictwo jednorodzinne, nieintensywne, po to, żeby właśnie mieszkańcy Szczecina nie uciekali na zewnątrz, tylko pozostawali w mieście.
1: Ostatecznie przeciw w głosowaniu dwóch planów zagospodarowania dla Płoni i Skolwina, sprzeciw był jeden, czyli radnego Marka Duklanowskiego. Inaczej zagłosował jego klub Prawa i Sprawiedliwości, który był za.

0: Nutrition McNeil na antenie Radio Super FM. 4 minuty i to niecałe. I będzie 17. Najpierw najświeższe wiadomości, a potem m.in. o programie SAFE, o kongresie morskim czy o dofinansowaniu, a właściwie braku dofinansowania dla szczecińskich obiektów sportowych. Te tematy, ale nie tylko, po godzinie 17 na 97,5 FM. Zostańcie z nami.
1: Ale to był dzień. Reklama.
2: Najpiękniejsze chwile zasługują na wyjątkową oprawę.
3: Tort, który zachwyca smakiem i wyglądem.
2: Tworzony specjalnie dla Ciebie, od pierwszego pomysłu aż po ostatni detal.
3: Cukiernia Muffinek. Słodkie dzieła na komunię, urodziny, wesela i bez okazji.
2: Sprawdź ofertę na muffinekszczecin.pl i odbierz wtedy, kiedy dokładnie potrzebujesz. 7 dni w tygodniu.
3: Cukiernia Muffinek. Przy placu Rodła obok hotelu Radisson.
2: Cukiernia Muffinek. Smak, który zostaje w pamięci. Pamiętajcie o ogrodach. Tradycyjny kiermasz ogrodniczy na Wałach Chrobrego w Szczecinie. Już w najbliższy weekend. Wszystko na działkę i do ogrodu. Zapraszamy także na wałówkę z przysmakami, czyli kiermasz jadła regionalnego. Pamiętajcie o ogrodach i wałówka z przysmakami już w najbliższy weekend na Wałach Chrobrego.
4: Piąty Festiwal Tradycji Pomorza Zachodniego już w ten weekend w Ogrodach Przelewice. W programie występy lokalnych artystów, wystawa malarstwa i rzeźb, aleja zachodniopomorskie smaki, stoiska sołectw oraz kół gospodyń wiejskich, a także kiermasz roślinozdobnych. Dla dzieci strefa animacji oraz pokazy alpak. A w sobotę koncerty. Wystąpią m.in. Queen Kute, After Party i Lemon. Festiwal Tradycji Pomorza Zachodniego 16 i 17 maja w Ogrodach Przelewice.
5: Zapraszam. Olgierd Gblewicz, marszałek województwa zachodniopomorskiego.
6: Wiosenne porządki? Nie pozwól, aby sprzątanie doprowadziło Cię do szału. Postaw na niezawodność z firmą Kerpol. Kup urządzenia marki Kercher i przekonaj się, jak szybko brud znika pod ciśnieniem. Podjazd, taras, elewacja? Kercher, po prostu wow! Wiosna w nowym blasku? Tylko z Kerpol. Zapraszamy do naszego salonu na Struga 31F w Szczecinie. Kerpol i Kercher. Duo idealne.
7: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz mysz bezprzewodowa SteelSeries Aerox 3 Ghost za 249 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 279 zł.
8: Na północy Szczecina, na Zielonym Warszawie, na osiedlu firmy Fastbau. Żyje się jak w niebie. Są mieszkania z balkonami, są i z ogródkami. Każdy chyba marzy, by zamieszkać tu z nami.
9: Zapraszamy na dzień otwarty już w tę sobotę w godzinach od 11 do 15. Osiedle Aura Warszewo, ulica Kalinowa, telefon 91 8 130 130. Fastbau.
10: Nowa kuchnia? Tylko z OBI. Do 19 maja. Zyskaj 200 zł na kartę podarunkową za każde jednorazowo wydane 1500 zł na meble kuchenne z wyposażeniem AGD i blaty. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z OBI. Szczecin, ulica Policka 11F.
11: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
12: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
13: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
12: Jest 7 miejsc.
13: I rower, i mój kocyk. No i buba.
14: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
15: I po reklamie.
9: Jest 17. Wiadomości Super FM.
16: Zmarła aktorka i piosenkarka Stanisława Celińska. O reakcję po egzaminie z matematyki spytamy ósmoklasistów. Czy i jak można imprezować w pałacu w Wilanowie po koncercie weekendowym? Są kolejne zawiadomienia.
15: Super FM. Wiadomości.
16: Agnieszka Trojanowska-Bis nie żyje. Aktorka Stanisława Celińska grała w filmach i teatrze, a do historii przeszły jej role m.in. w filmach Pieniądze to nie wszystko i Alternatywy 4. W późniejszych latach zdobyła także popularność jako piosenkarka, wykonując nastrojowe, poetyckie piosenki. Stanisława Celińska miała 79 lat. Egzamin z matematyki już za ósmoklasistami. Namówią, jak było.
17: Procenty, geometria dużo.
18: Geometria ogólnie dużo. 45-50%.
19: No, 80.
16: Na takie wyniki liczą, ale oficjalnie poznają je dopiero od 3 lipca. Tymczasem przed uczniami kolejny, ostatni już egzamin. Jutro napiszą go z języka obcego. Egzamin ósmoklasisty jest obowiązkowy, ale nie wpływa na zaliczenie ani przedmiotu, ani ukończenie szkoły. Nie można go też nie zdać. Sprawca śmiertelnego wypadku, w którym zginął poseł Łukasz Litewka, nie wróci do aresztu, zdecydował Sąd Okręgowy w Sosnowcu. Co więcej, uwzględnił zażalenie obrońców 57-latka na wszelkie środki zapobiegawcze zastosowane wobec mężczyzny, tłumaczy obrońca mecenas Dariusz Kawalec.
20: Uchylone zatem zostały również środki w postaci dozoru policji, poręczenia majątkowego, a także zakazu opuszczania kraju połączonego z zatrzymaniem paszportu. Moja ocena tego postanowienia nie może być inna niż jako decyzja słuszna. Zresztą takie były tezy mojego zażalenia na decyzję sądu pierwszej instancji.
16: Zażalenie na decyzję sądu w sprawie środków zapobiegawczych wobec mężczyzny złożyła także prokuratura, która domagała się bezwzględnego aresztowania podejrzanego. Jednak dzisiejsze postanowienie sądu jest ostateczne, nie przysługuje od niego odwołanie. 21 oddziałów przedszkolnych zlikwiduje od września miasto Toruń. Powodem jest niż demograficzny, z którym borykają się także inne miasta. Z urzędnikami o narastającym problemie rozmawiała Agnieszka Wynarska.
21: W ciągu ostatnich 5 lat w Toruniu ubyło 0,5 tysiąca trzylatków, czyli potencjalnych kandydatów do przedszkoli, a prognozy też nie napawają optymizmem. Za rok dzieci będzie ponad 100 mniej. Demografia wymusza zmianę, tłumaczy rzecznik Urzędu Miasta Marcin Centkowski.
22: Podjęliśmy decyzję o tym, aby zlikwidować oddziały przedszkolne w Toruniu, zredukować tą liczbę do 168. W porównaniu do obecnego roku jest to 189 oddziałów.
21: Miasto nie planuje zamykania całych przedszkoli, dodaje rzecznik.
22: Takich planów nie było, nie ma i w najbliższym czasie na pewno nie będzie.
21: W systemie rekrutacyjnym nadal jest wolnych niemal 170 miejsc.
16: Dotkliwy problem jest także w Warszawie, mimo że już tylko do jutra trwa w stolicy rekrutacja uzupełniająca do przedszkoli w warszawskich placówkach, nadal jest 3700 wolnych miejsc. W związku z imprezą Techno w Pałacu Wilanowskim w Warszawie policję zawiadomił regionalny dyrektor ochrony środowiska. Jego zdaniem organizator imprezy naruszył przepisy zawarte w ustawie o ochronie przyrody. Interwencję podjął też rzecznik praw obywatelskich, a chodzi o imprezę z ostatniego weekendu. Mieszkańcy m.in. miasteczka Wilanów skarżyli się na hałas do wczesnego rana. Do internetu trafiły też zdjęcia pokazujące zniszczone trawniki, po których jeździł ciężki sprzęt. Muzeum w Wilanowie broni się tym, że organizator wydarzenia posiadał wszelkie niezbędne zgody.
15: Pięknej pogody życzy sponsor. Delikatesy włoskie Vino Toscani. Przestrzenna 4 obok Aeroklubu. Wino Toscani. Esencja włoskiej jakości. Super FM. Pogoda.
0: No i jest tych chmur coraz więcej na horyzoncie. Tak jak mówiłem, deszcz padać nie powinien, aczkolwiek ręki bym sobie za to nie dał uciąć, bo późniejszym wieczorem tych chmur może być jeszcze więcej. Niż nad Polską przynosi nam niskie temperatury. Obecnie mniej więcej 12 stopni, wieczorem 7, nad ranem 5-6 stopni. Jutro w ciągu dnia więcej chmur, niskie temperatury i tych opadów też będzie jutro trochę więcej.
15: Pięknej pogody życzy sponsor. Delikatesy włoskie Vino Toscani. Przestrzenna 4 obok Aeroklubu. Vino Toscani. Esencja włoskiej jakości.
6: Ale to był dzień. Zaprasza Michał Kaczmarek.
0: Jak zachodniopomorscy przedsiębiorcy będą korzystać z programu SAFE. Od tego zaczniemy naszą drugą część spotkania. Poza tym będzie o kongresie morskim, który startuje już jutro, o dofinansowaniu dla sportowych inwestycji, a także o renowacji dziedzińców Zamku Książąt Pomorskich. Michał Kaczmarek, witam Was ponownie. To jest druga część magazynu Ale to był dzień w Radiu Super FM.

0: w magazynie, ale to był dzień w Radiu Super FM. Krótka rozmowa z gościem, poseł Grzegorz Napieralski razem z nami. Panie pośle, bardzo szybko będę pana dopytywać o sejf. Umowa podpisana w piątek. Kiedy więc konkretniejsze informacje odnośnie tego, jak mocno województwo zachodniopomorskie, nasi przedsiębiorcy będą mogli być beneficjentami tego programu?
1: Myślę, że musimy chwilę poczekać, bo firmy się pozgłaszały dzisiaj. Wiem, że są takie firmy w Szczecinie, bo sam z nimi rozmawiałem, które produkują przeróżne rzeczy tak naprawdę. Na pierwszy rzut oka wydawało mi się, że z wojskiem nie mają nic wspólnego, ale jednak dla wojska mogą być właśnie produkowane. Więc wydaje mi się, że dzisiaj jest, wiem, że specjalny kanał komunikacyjny między firmami a Ministerstwem Obrony Narodowej, więc jestem przekonany, że to za chwilę po prostu się będzie, będziemy to widzieć. Natomiast też będą na pewno takie kontrakty, myślę też na przykład z firmami ze Szczecina, których nie będziemy słyszeć, ponieważ one będą dotyczyły tak naprawdę takiego bardzo głębokiego bezpieczeństwa, tak to nazwę.
0: Co jeżeli jakieś firmy dopiero teraz rozpoznają ten temat, a jednocześnie są w sektorach, które może być sektorem kooperującym, nawet jeżeli nie realizującym bezpośrednio? Bo mam wrażenie, że jest dużo enigmatyczności wokół tego tematu, stąd też taka duża ilość krytyków, którzy mówią, że ten program Safe tak naprawdę skupi się na spółkach Skarbu Państwa.
1: No enigmatyczne może nie, dlatego że już tyle o tym mówimy z racji tego sporu politycznego. Znaczy jak z każdym programem jest tak, znaczy jeżeli są pieniądze i jest coś do wykonania, to trzeba to po prostu wykonać. I ja myślę, że dziś jest bardzo dobry kanał komunikacyjny, jeżeli chodzi o Ministerstwo Obrony Narodowej, bo tam naprawdę, jeżeli wejdziemy na ich stronę, jeżeli wejdziemy na strony pełnomocników, którzy się tym zajmują, dokładnie widać. I na przykład z tymi przedsiębiorcami ze Szczecina czy z regionu, z którymi ja rozmawiałem, oni mają tą wiedzę, oni wiedzą dokładnie. I to jest tak, jak też pan powiedział, nie każdy będzie robił bezpośrednio dla wojska, nie wiem, coś wyprodukuje. Ja wyprodukuję dany produkt, który będzie dla firmy, która złoży całość z moim produktem. I oni to sprzedadzą już jako całość, a nie jako tylko jedną część. Więc ja uważam, że tutaj naprawdę są olbrzymie pieniądze. Jeżeli popatrzymy na wydatki, czyli na to, że większość tych pieniędzy, ponad 80% tych pieniędzy będzie w polskich firmach, to po prostu to te pieniądze stworzą. Po pierwsze miejsca pracy, a po drugie podatki. To będzie bogactwo również dla regionu.
0: No właśnie, niektórzy są przekonani, że fajnie, ale akurat województwo zachodniopomorskie nie jest na tej liście regionów najbardziej zyskujących, na liście priorytetowych beneficjentów.
1: Nieprawda. Znaczy ja nie wiem, skąd taki defetyzm u niektórych, bo rozumiem, że to politycy głoszą takie rzeczy. Znaczy ja rozmawiam z przedsiębiorcami, jestem wieloletnim parlamentarzystą i znam tutaj ludzi ze Szczecina i okolic, którzy prowadzą tutaj naprawdę firmy większe, mniejsze albo bardzo, bardzo duże. I oni naprawdę świetnie mają, że tak powiem, zmapowany ten projekt i do tego wiedzą, jakie z tego będą mieli benefity, więc ja uważam, że tutaj sobie poradzimy.
0: Jutro Międzynarodowy Kongres Morski, więc tematów dotyczących SAFE tam w kuluarach też pewnie będzie całkiem sporo i my jako Radio Super FM będziemy wam ten kongres mocno relacjonować, a dzisiaj właśnie o pieniądzach na bezpieczeństwo szybko rozmawialiśmy z posłem Grzegorzem Napieralskim.
1: Dziękuję bardzo.

0: Najważniejsze informacje dnia w Radiu Super FM i najważniejsze wydarzenie miesiąca, a i być może jedno z ważniejszych wydarzeń w roku. 12. edycja Międzynarodowego Kongresu Morskiego zbliża się wielkimi krokami. Wydarzenia zaczną się już jutro po godzinie 9 rano w Teatrze Polskim w Szczecinie. Gościem będzie wicepremier Radosław Sikorski, a także dziesiątki przedsiębiorców, naukowców, samorządowców. Główną bohaterką będzie gospodarka morska.
1: Wojna, ataki na infrastrukturę krytyczną na Bałtyku i długofalowe myślenie o bezpieczeństwie Polski na 12. edycji Kongresu Morskiego, tak mówił w naszym studiu prezes spółki Polskie Terminale Artur Pomianowski. Przypomnijmy, rok temu na wydarzeniu w Szczecinie premier Donald Tusk zapowiadał repolonizację gospodarki, a w tegorocznym spotkaniu branży morskiej jutro weźmie udział szef MSZ Radosław Sikorski.
2: Tutaj nie chciałbym wyprzedzać tego, co powie pan minister, natomiast tematy, które na pewno wybrzmią, to jest bezpieczeństwo Polski, właśnie to rozumiane wieloaspektowo. Nie można tego rozdzielać. Inwestycje w porty to jest inwestycje w naszą dywersyfikację pod wieloma względami. Możliwość importu towarów z różnych krajów świata. Możliwość importu właśnie nośników energii. Proszę sobie wyobrazić sytuację, w której by był nasz kraj, gdybyśmy nie mieli właśnie gazoportu po agresji rosyjskiej. Byśmy byli w totalnie patowej sytuacji. Dzięki tym inwestycjom, dzięki myśleniu przyszłość, wybieganiu w przyszłość, te inwestycje infrastrukturalne są w stanie zabezpieczyć Polskę.
1: Prowadzenie biznesu w niespokojnych czasach w branży, która jest zarówno kluczowa dla zapewnienia krajowego bezpieczeństwa, ale i jest podatna na nękające w ostatnich latach świat kryzysy. Na to z kolei zwracała uwagę w naszym studiu prezes Fundacji Kongres Morski Hanna Mojsiuk.
3: Czołowi przedstawiciele międzynarodowych organizacji armatorskich, pracodawców morskich i będą to zarówno zagadnienia związane z bezpieczeństwem, z prawem, gospodarką morską. Najlepsi eksperci, spodziewamy się naprawdę debat na bardzo wysokim poziomie. Te tematy bardziej szczegółowo to oczywiście żegluga śródlądowa, sytuacja armatorów, przemysł stoczniowy w Polsce, w Europie, zabezpieczenie infrastruktury krytycznej.
1: Kongres Morski organizuje Fundacja Kongres Morski w imieniu jej fundatorów, czyli Północnej Izby Gospodarczej oraz Polskiej Żeglugi Morskiej we współpracy z Zarządem Morskich Portów Szczecin-Świnoujście. Początek jutro 9:30 w Szczecińskim Teatrze Polskim.
0: Będziemy na antenie Radio Super FM. Kongres Morski wam jutro szczegółowo relacjonować. Bądźcie więc koniecznie z nami w porannej rozmowie, zresztą jutro po godzinie 8 rano. Dariusz Doskocz, dyrektor naczelny Polskiej Żeglugi Morskiej. Już teraz gorąco zapraszam.

0: To była Lola Young w Radiu Super FM, a jeszcze w tej godzinie mówić będziemy między innymi o trudnej sytuacji związanej z dofinansowaniem obiektów sportowych. Miało być 16 milionów złotych, aczkolwiek nie będzie nic. Niemniej jednak pieniądze te miały zostać przeznaczone nieefektywnie, dlatego też według niektórych radnych to nie jest tak wielka strata. O tym rozmawialiśmy w porannej rozmowie Radia Super FM. Fragment tej rozmowy już za chwilę na naszej antenie.
1: Ale to był dzień. Reklama. Rolniku, firma Agropel skupuje bydło. Jesteś hodowcą bydła w zachodniopomorskim lub pomorskim? Zadzwoń 607-827-348. 607-827-348. Krótkie terminy, szybka płatność. Agropel. Chcesz sprzedać bydło? Zadzwoń 607-827-348.
2: Są samochody, które wożą z punktu A do punktu B. Są takie, które sprawiają, że specjalnie wybierasz dłuższą drogę. Praktyczne, kiedy trzeba. Ekscytujące w każdej sekundzie. Sprawdź BMW serii 4 Gran Coupé już za 2000 zł netto miesięcznie lub elektryczne BMW i4 w leasingu 100% w ofercie dla przedsiębiorców. A jeśli chcesz zostawić swoje obecne auto dowolnej marki w rozliczeniu, wycenimy je dla Ciebie bezpłatnie. Dealer BMW Bońkowscy zaprasza. BMW. Radość z jazdy.
3: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montażu klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy Twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
1: I po reklamie.

0: Miało być dofinansowanie na poziomie 16 300 000 zł do 3 obiektów sportowych przy 3 szkołach na terenie Szczecina. Pieniędzy jednak nie będzie. Kwota ta wypadła dzisiaj z budżetu miasta. Pieniędzy nie będzie, bo miasto nie zdążyło się o nie postarać. Aczkolwiek tutaj w tym przypadku jest to raczej nie wina magistratu. O szczegóły pytałem radnych Szczecina, którzy byli gośćmi porannej rozmowy Radia Super FM, Mateusza Gierygę z Koalicji Obywatelskiej i Marka Duklanowskiego z Prawa i Sprawiedliwości.
1: Zakładaliśmy, że będziemy realizować 7 hal przy szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. Już realizujemy 4 z 7 tych hal, więc mówimy o 3 halach, które niestety nie powstaną. Jedna z nich to kwestia niewyłonienia wykonawcy na czas, który był przewidziany w

0: projekcie ministerialnym. Pozostałe dwie to kwestia tego, że zwyczajnie zdecydowaliśmy się, że nie chcemy składać do ministerstwa, który był bardzo krótki nabór, nie chcemy składać balonów, które miałyby stawać przy szkołach, bo one by były niefunkcjonalne, a moglibyśmy to zrobić, zrobić bardzo szybki projekt, postawić balony i je zostawić przy szkołach.
1: Natomiast a to lepsze nic niż balony?
0: Nie do końca o to chodzi. Pamiętajmy, że jeśli mamy ustawiać balony, które posłużą nam 3 lata, zimą uczniowie nie będą w nich ćwiczyć, latem będzie zbyt gorąco, to one zwyczajnie będą niefunkcjonalne i zablokują nam to miejsce na dalsze inwestycje, bo to nie jest tak, że my tych hal nie zbudujemy. Mamy gotowe projekty, natomiast zwyczajnie z racji tego, że akurat na te 3 miejsca nie otrzymaliśmy dofinansowania, zrobimy je w późniejszym czasie, ale z głową po to, żeby posłużyły przez kolejne kilkanaście lat.
1: Chodzi o to, że mam takie wrażenie, że ogólnie te projekty na dofinansowanie obiektów sportowych to bardzo ciężko w mieście idą, bo ja tutaj pytałem i Marcina Biskupskiego o kwestie związane z torem kolarskim i z innymi inwestycjami. Jest takie wrażenie, że było bardzo dużo oczekiwań względem obiektów sportowych, a ostatecznie one nie zdają egzaminu i się nie dojeżdżają do finału.
2: No to jest chyba taka cecha charakterystyczna dzisiaj rządzących w naszym mieście. Niestety, że wiele rzeczy się pięknie, szumnie zapowiada, a potem niewiele z tego wychodzi. Program Olimpia powstał jeszcze do finansowania obiektów sportowych przy szkołach. Powstał jeszcze za czasów rządów Prawa i Sprawiedliwości. A od 2,5 roku mamy nową władzę w Polsce. Jeżeli przez te 2,5 roku władza z tego samego, kolokwialnie rzecz ujmując, rozdania politycznego nie potrafi domówić się z ministerstwem, żeby ten projekt był rzeczywiście... No, dla nas istotne, bo to około 40% dofinansowania tego budżetu, który był, żeby można było go zrealizować u nas, no to ja tutaj widzę duży problem. Albo nie chciano się dogadać z ministerstwem.
3: Ale to był dzień. Why wait to say, at least I did it my way.

0: To był dzień.
1: Będzie nowocześnie, funkcjonalnie, jeszcze bardziej spektakularnie i jeszcze bardziej przyjaźnie dla turystów i mieszkańców Szczecina. Renowacja dziedzińców Zamku Książąt Pomorskich jest dalej planowana i będzie kosztowała ponad 35 milionów złotych. Dzisiaj podczas konferencji prasowej marszałek województwa zachodniopomorskiego, przedstawiciele zamku, a także osoby zaangażowane w historię tego miejsca przedstawiły projekt tego, jak ten obiekt będzie ewoluować. Szczegóły Andrzej Kutys.
2: Wyłonienie wykonawcy nie było łatwe, mówił zachodniopomorski marszałek Olgierd Geblewicz, któremu podlega Zamek Książąt Pomorskich.
3: Po 5 postępowaniach przetargowych udało nam się w końcu wyłonić wykonawcę, chyba już w jakiś sposób pomału wieńczyć dzieło modernizacji Zamku Książąt Pomorskich. Przypomnę, że remont tych dziedzińców i w szczególności budowa odwodnienia na dziedzińcach to jest jedno z zaleceń służb nadzoru budowlanego po katastrofie, która miała tu miejsce w 2017 roku. Pewnie niemałą część budżetu całości przeznaczona zostanie na uporządkowanie gospodarki wodnej, gospodarki wodno-ściekowej i uporządkowanie całej infrastruktury podziemnej.
2: Pełniąc obowiązki dyrektor zamku Wioleta Słoka zwracała uwagę, że po wcześniejszych pracach pod względem archeologicznym wiele już na zamku odkryto, choć faktycznie to będą także głębokie wykopy, prowadzone jednak tak, aby nie zakłócić codziennej pracy w zabytku.
4: W najgłębszym miejscu wykopy w narożniku tutaj wschodnio-północnym będą sięgać do 8 metrów, natomiast nawierzchnia będzie również kostką brukową. Zgodnie z zaleceniami Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, nawierzchnia nadal będzie położona kostką brukową. Możliwie tą, która już jest z odzysku, ona zostanie oczywiście w odpowiedni sposób przełożona, wygładzona, żeby ta nawierzchnia była równa. No i w miejsca brakujące to trzeba będzie po prostu położyć nową kostkę.
2: Przedstawiciel wykonawcy firmy Telmax Piotr Lipiński mówił, że mają doświadczenie, więc i zdają sobie sprawę, że nie jest to zwykła wymiana kostki brukowej.
5: Nie do końca wiemy, co znajdziemy w ziemi i na pewnego rodzaju niespodzianki musimy być przygotowani, ale nie boimy się tych wyzwań. Mamy już skompletowaną ekipę, która się tą budową zajmie. Więc życzmy sobie powodzenia, liczę na owocną współpracę zarówno z dyrekcją zamku, jak i z jednostkami samorządu.
2: Czy prace nad renowacją zamku są kompleksowo na ukończeniu? W większości tak, odpowiadał marszałek Geblewicz.
3: Mam takie głębokie poczucie, że w ciągu tych ostatnich kilkunastu lat zrobiliśmy więcej niż przez graffiti przez 2 wieki, więc trochę też chciałbym dać następnym pokoleniom jakieś pole do popisu.
2: Dzisiaj podpisano umowę z wykonawcą. W przeciągu 2 tygodni jego pracownicy mają przejąć plac budowy.
1: Dodajmy, że wartość projektu to 36 milionów złotych, 25 milionów to dofinansowanie unijne. Wcześniej samorząd województwa planował wydać mniej pieniędzy, ale nie udało się wyłonić wykonawcy. Dlatego była konieczność zwiększenia budżetu z 17 do 36 milionów złotych. Więcej na ten temat przeczytacie i zobaczycie wizualizację na stronie internetowej Radio Super FM, na którą oczywiście Was jak zawsze zapraszam.

0: był dzień.
1: W Sejmie trwa gorąca dyskusja na temat przyszłości kryptowalut. 5 projektów ustaw jest dzisiaj dyskutowanych, które trafią do dalszych prac. To się jeszcze okaże. Ten temat, czyli sprawy gospodarcze na naszej antenie w popołudniowej rozmowie już za chwilę, kilka minut po godzinie 18. Ale zanim rozmowa, to punktualnie o 18. najświeższe wiadomości, na które już teraz oczywiście gorąco Was zapraszam.
0: Ale to był dzień. Reklama.
2: Największy studencki festiwal Pomorza Zachodniego powraca. Juvenalia Szczecin 2026. W dniach 21-23 maja na Łasztowni zagrają Mysłowic, Dawid Kwiatkowski, Wiktor Dyduła, Problem, Kacperczyk, Wideo, Golec Orkestra, Kizo, Żabson, Hubert, Kas Bałagane i inni. Bilety i juvenaliaszczecin.pl. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin i Województwo Zachodnie Pomorskie.
3: Pamiętajcie o ogrodach. Tradycyjny kiermasz ogrodniczy na Wałach Chrobrego w Szczecinie. Już w najbliższy weekend. Wszystko na działkę i do ogrodu. Zapraszamy także na wałówkę z przysmakami, czyli kiermasz jadła regionalnego. Pamiętajcie o ogrodach i wałówka z przysmakami już w najbliższy weekend na Wałach Chrobrego.
4: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
5: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
6: I po reklamie.
7: Jest 18. Wiadomości Super FM.
8: Nie żyje aktorka teatralna i filmowa Stanisława Celińska. Rząd walczy z pseudomedykami i pseudoterapiami. Jest nowe prawo. Sprawdzimy też, za ile maksymalnie będziemy jutro tankować na stacjach paliw.
6: Super FM. Wiadomości.
8: Miriam Lipińska, niezapomniana Agnieszka Niechcic z filmu Noce i Dnie, czy nauczycielka, sąsiadka docenta Furmana z serialu Alternatywy 4. Nie żyje Stanisława Celińska, jedna z najbardziej cenionych, charakterystycznych i lubianych polskich aktorek. Wielokrotnie brała udział w przeglądzie piosenki aktorskiej, a do klasyki przeszła jej piosenka Uśmiechnij się, jutro będzie lepiej. Stanisława Celińska miała 79 lat. Podejrzany o spowodowanie wypadku, w którym zginął poseł Łukasz Litewka, nie wróci za kraty. Sąd nie przychylił się do wniosku prokuratury, która chciała bezwzględnego aresztu dla 57-latka. Uwzględnił natomiast wniosek obrońcy podejrzanego i uchylił mu wszystkie środki zapobiegawcze, w tym dozór policji i zakaz opuszczania kraju. Mój klient nigdy nie miał zamiaru się ukrywać, mówi adwokat kierowcy Dariusz Kawalec i dodaje, że sytuacja podejrzanego jest bardzo trudna.
9: Ma świadomość sprawstwa śmierci innego człowieka, a ponadto docierają do niego informacje medialne z mediów społecznościowych. Czuję się również taki troszkę osaczony, nie będę ukrywał, i obawia się poruszania swobodnego po mieście.
8: Decyzja jest prawomocna, 57-latek dostanie zwrot kaucji. Do wypadku doszło 23 kwietnia w Dąbrowie Górniczej. Samochód podejrzanego zjechał nagle i uderzył wiadącego rowerem posła. Rząd chce walczyć z pseudomedycyną. Właśnie przyjął projekt ustawy zwanej Lex Szarlatan. Nowe przepisy mają skuteczniej chronić pacjentów przed niebezpiecznymi praktykami lekarskimi, dezinformacją i działalnością osób podszywających się pod specjalistów medycznych. Dają też nowe uprawnienia Rzecznikowi Praw Pacjenta. Będzie mógł nakładać kary na osoby zajmujące się pseudomedycyną, nawet do 1 000 000 złotych, mówi rzecznik rządu Adam Szłapka.
10: Chodzi o sytuację, gdy osoby bez wykształcenia medycznego oferują rzekome terapie chorób metodami, które nie mają potwierdzenia naukowego lub zniechęcają pacjentów od diagnostyki i leczenia zgodnego z aktualną wiedzą medyczną.
8: Rzecznik Praw Pacjenta zyska także prawo do wydawania komunikatów ostrzegających przed praktykami medycznymi zagrażającymi życiu lub zdrowiu. Zmieniamy temat. Chłodniej, burzowo i deszczowo, a do tego możliwe lokalne przymrozki. I tak do zimnej Zośki, czyli do piątku. Do połowy maja lepiej chronić uprawy przed przymrozkami, mówią rolnicy i ogrodnicy.
11: Tutaj przy uprawie ogórków, żeby przeciwdziałać tym mrozom, mamy ją przykrytą agrowłókniną.
12: Na pewno nie wolno przed 15 sadzić żadnej ani bazylii, ani pomidorów, ani papryki, bo to jest niezwykle wrażliwe na mróz.
8: Trzech zimnych ogrodników, a potem zimna Zośka, to czas od 12 do 15 maja. To 4 dni, które w naszej części Europy bardzo często przynoszą ochłodzenie i zagrażają roślinom. Jutro maksymalne ceny paliw znów lekko w dół. O 10 groszy w porównaniu z dzisiejszym dniem potanieje diesel. Za litr zapłacimy jutro nie więcej niż 6 zł i 84 grosze. Tańsza będzie też benzyna 95. Jutro może kosztować maksymalnie 6 zł i 28 groszy. Obniżki to efekt zeszłotygodniowego spadku cen ropy naftowej na światowych rynkach.
13: po 18:00 zaprasza Michał Kaczmarek.
1: Gospodarczo dzisiaj w popołudniowej rozmowie Radio Super FM i bardzo na bieżąco, bo kiedy w Sejmie trwa dość burzliwa dyskusja na temat ustaw kryptowalutowych, a jest ich aż 5, no to my ze szczecińskimi ekspertami będziemy rozmawiać, czy politycy mają pojęcie o kryptowalutach i czy w ogóle ludzie jeszcze będą kryptowalutami zainteresowani, biorąc pod uwagę ostatnie problemowe sytuacje. Maciej Jankowski i Tomasz Zamarlik razem ze mną w studiu. Dzień dobry, panowie.
14: Dzień dobry.
1: Pytam, czy jesteście on time, jeżeli chodzi o kwestie związane z Sejmem. Wiem, że za wami dzień, kiedy byliście w pracy, więc nie wiem, czy śledzicie wszystkie wypowiedzi sejmowe, ale tam się dzieje i tam tych tez politycznych odważnych dość po jednej i po drugiej stronie sceny politycznej pada dość dużo, panie Macieju.
14: No tak, mieliśmy ostatnio tutaj małą bombę a propos całkowitego zakazu kryptowalut. Natomiast, no jak myślę, że sam premier skomentował, jest to absurdalne i dość skrajna propozycja, która nie ma szans na przegłosowanie, tak? Jesteśmy członkiem Unii, tak? Cały świat zmierza w stronę rewolucji finansowej związanej z kryptowalutami, także myślę, że to brak komentarza na tą nową propozycję zakazu jest najlepszym komentarzem.
1: No właśnie, panowie, ale zmierza czy nie zmierza? Bo ja mam takie wrażenie, że trochę nasza wiedza społeczna na temat technologii, blockchain, kryptowalut nie jest najwyższa. To jest oczywiste, moja też nie. Przyznaję się uczciwie, że zupełnie się na tym nie znam. No ale z drugiej strony widzę, że co jakiś czas pojawiają się informacje albo o piramidach finansowych opartych na kryptowalutach, albo na firmach, które są takie jak Zonda Crypto, czyli wielkie, a i tak kończą się raczej dużym społecznym rozczarowaniem i oszukanymi ludźmi. Panie Tomaszu.
15: No tak, to jest kreowane przede wszystkim przez narrację kształtowaną przez scenę polityczną i osoby, które ograniczają się do ocen różnego rodzaju sytuacji, które mają miejsce na rynku. No ale warto to wszystko odsunąć i skupić się na technologii, która przez świat jest postrzegana jako olbrzymi potencjał dla gospodarek. I te największe gospodarki świata mocno inwestują i idą w tym kierunku, patrząc na technologię, a nie na opinie pojedynczych osób. To jest chyba ważniejsze.
14: No warto też dodać, że w 2018 mniej więcej roku Polska była jednym z liderów, można powiedzieć, w Europie, na świecie, jeśli chodzi o pracę nad technologią właśnie blockchain. Wtedy też były tworzone nawet propozycje samoregulacji, tak? Także wiele lat przed tym, jak tutaj to jest robione na poziomie Unii Europejskiej. No a niestety nadal wiele osób, czy też polityków, jak słyszy kryptowaluty, to myśli o jakichś szemranych interesach, a nie o tym, że to jest de facto kryptografia, tak? To się opiera na matematyce, na kryptografii, gdzie nawet polscy matematycy, którzy złamali Enigmę, też pewne podstawy położyli pod technologię, na których dziś się opiera blockchain.
1: Słucham waszych wypowiedzi, panowie, a jednocześnie sobie scrolluję stenogram z posiedzenia Sejmu, które właśnie trwa. Pierwsza wypowiedź. Mieliście na to 13 lat, żeby uregulować, a teraz od paru miesięcy słyszę, jak to wam leży na sercu bezpieczeństwo Polaków. Druga wypowiedź. Mieliście 2 lata rządu, a teraz odzywanie się w tej sprawie jest co najmniej niestosowne. Czyli no, te wypowiedzi, o których teraz mówię, one zwiastują, że coś z tym jest nie tak. A więc do społeczeństwa idzie taka opinia, że inwestowanie w tych technologiach jest niebezpieczne, jest ryzykowne, może być dla waszych oszczędności problematyczną sytuacją.
15: Nie widzę różnicy pomiędzy inwestowaniem w kryptowaluty, a w akcje. Tu i tu ludzie tracą. Nie widzę różnicy pomiędzy upadkiem giełdy kryptowalutowej, a dużego banku, czy sieci banków. Tu i tu to się zdarza. Nikt po upadku banku nie zakazuje funkcjonowania całego sektora finansowego. To po prostu jest droga donikąd. Mamy do czynienia w tej chwili z szybkim wzrostem popularności technologii blockchain i o tej technologii powinniśmy rozmawiać, a nie o pojedynczych ocenach polityków, którzy nie wiem, czy w ogóle posiadają wiedzę umożliwiającą weryfikację potencjału tej technologii w poszczególnych sektorach gospodarki. Od tego chyba powinniśmy rozpocząć. Oni powinni bazować na informacjach pozyskiwanych od ekspertów, a nie na swojej opinii. I trudno w ogóle dyskutować na takim poziomie i opisywać potencjał całego rynku. Takie gospodarki jak Stany Zjednoczone, jak Chiny, Unia Europejska jako jedność również dostrzega ten potencjał. Wszyscy próbują to uregulować i przygotować się na to. Kiedyś ten sam wzrost obserwowaliśmy przy płatnościach, przy różnego rodzaju innych rozwiązaniach, tak jak e-mail, jak internet. Teraz mamy blockchain, teraz mamy tokenizację.
1: Ale sam pan powiedział, że trzeba to w jakiś sposób uregulować. W jakim więc kierunku powinny iść regulacje, żeby jednocześnie nie dławić rynku, o którym pan mówi, a z drugiej strony dawać społeczeństwu więcej zaufania do tego typu technologii?
15: Z przykładu Zonda Krypto chyba powinniśmy po prostu rozpocząć od edukacji. Czym jest inwestowanie, albo jak się powinno bezpiecznie inwestować, jak powinno się bezpiecznie przechowywać nabyte kryptowaluty, jeżeli ktoś jest zainteresowany inwestowaniem właśnie w kryptowaluty. To jest podstawa. I tu w tym obszarze ludzie najczęściej dopuszczają się olbrzymich zaniedbań i przez to tracą swoje ulokowane pieniądze.
14: Tak, zgodzę się, że tutaj te próby regulacji są mocno opóźnione, jak zobaczymy chociażby na Niemcy, które często są tutaj brano za wzór, jeśli chodzi o kwestie właśnie gospodarcze czy prawne. A Niemcy bodajże pod koniec 2004 roku już wprowadziły przepisy, które implementują MiCA. W Polsce niestety było to robione na ostatnią chwilę i w dość taki bardzo konserwatywny, czy wręcz drastyczny sposób, który de facto powodował wypchnięcie tych wszystkich firm, które się zajmują, zarówno tych tradycyjnych typu kantory, ale też innowacyjnych startupów poza Polskę, tak? Pytanie, czy jeśli mówimy o tutaj wspieraniu innowacji startupów, tak? Czy chcemy, żeby polskie startupy blockchain działały, nie wiem, z Malty, czy z innych miejsc, tak?
1: No to na pewno nie będzie sprzyjało zaufaniu, a chyba w tym kontekście o tym pewnym kryzysie zaufania do technologii powinniśmy mówić. Z jakimi stereotypami do obalania się spotykacie jako eksperci w tym temacie najczęściej i czy to jest rzeczywiście rzecz do obalenia, czy jednak należy ludziom mówić o ryzyku w tym temacie i koniec, i to jest ryzyko wpisane w ten temat.
14: Tak, to tak jak mówi Tomek, tak, każde inwestowanie to jest ryzyko, a kryptowaluty są jednym z bardziej ryzykownych aktywów, tak jak chociażby akcje, nie wiem, małych spółek, również na polskiej giełdzie, czy chociażby na New Connectie, jak ktoś inwestuje, to widzi, jakie tam cuda się potrafią dziać, jeśli wyjdzie jakiś news. Także po prostu trzeba dywersyfikować swoje portfolio i nie ryzykować nadmiernie. Z drugiej strony musimy też mieć świadomość, że kwestie związane z bezpieczeństwem i właśnie jest znacznie więcej potencjalnych ryzyk, jeśli to my jesteśmy własnym bankiem, na co pozwala technologia blockchain i właśnie kryptowaluty, także też należy z rozwagą zabezpieczać też swoje inwestycje, i przede wszystkim nie trzymać ich na giełdzie. Giełdy kryptowalut służą do handlu, do wykonywania jakichś operacji, natomiast mamy taką możliwość właśnie być tym własnym bankiem, a koszty rzędu, nie wiem, 250 zł za taki portfel sprzętowy, naprawdę to jest ułamek, patrząc na to chociażby, ile ludzie trzymali na takiej zondzie, że tutaj straty faktycznie już są.
1: No to idą w dziesiątki, jak nie setki milionów złotych.
14: Myślę, że ponad miliard spokojnie się wyliczy. Pytanie, ile osób to też faktycznie zgłosi. Natomiast tutaj wiele osób jednak
15: wracamy do edukacji.
14: Chciało. Edukacja.
1: Możemy mówić o pewnym kryzysie zaufania w tym temacie już, panie Tomaszu? Czy to jest znowu tak, że pewien temat przewinie się przez media? Oczywiście intensywniej, dlatego że trwają dyskusje parlamentarne, od czego zaczęliśmy, a potem znowu zacznie się albo odbudowywanie, albo podchodzenie do tego tematu w inny sposób. Czy to jest temat, który da się zamknąć? No bo z tego, co mówicie, to nawet jeżeli będziemy dyskutować o ustawach sejmowych, które będą chciały delegalizacji kryptowalut, to i tak ten temat ze światowego obiegu gospodarczego i europejskiego obiegu gospodarczego nie zniknie.
15: Myślę, że kierunek rozwoju, prędkość rozwoju tej technologii oraz popularność kryptowalut absolutnie tutaj nie odczuje tego lokalnego kryzysu, jaki mamy w Polsce i który jest nakręcany przez scenę polityczną. Ja jednak wrócę do tego, co powiedziałem wcześniej.
1: To jest trochę niesprawiedliwe jednak, że pan mówi nakręcany przez scenę polityczną. No wydaje się, że gdyby nie czarne owce, to by politycy nie mieli za bardzo o czym spekulować. I gdyby nie czarne owce i te zdarzenia, o których rozmawiamy, no to jednak nie byłoby takiego parcia na przyjmowanie ustaw regulacyjnych.
15: Inwestowanie to jest spekulacja i główną tutaj zasadą w świecie inwestorów jest to, że inwestuje się takie środki finansowe, jakie można stracić. To jest podstawa edukacyjna, później przechodzimy do tego, w co inwestujemy, jeżeli ludzie sięgają po akcje firm, których nie znają, nie rozumieją, co mają do zaoferowania dla rynku, to są zazwyczaj skazani na porażkę, bo ryzyko takich inwestycji jest przeolbrzymie. I nie rolą polityków jest to, żeby weryfikować i opisywać nam problemy, które możliwe, że nastąpią, tylko właśnie wdrażać regulacje, które nas ochronią. Te wypowiedzi, które słyszałem jeszcze przed naszą audycją ze strony politycznej, absolutnie rozmijają się z potencjałem technologii i tym, co ma dla nas do zaoferowania.
1: Panowie, mamy niecałą minutę do końca, więc po ostatnim zdaniu dyskusje polityczne się zakończą według was na jakim poziomie? Jak te tematy związane z pięcioma ustawami, za chwilkę pewnie mniejszą ilością, będą rozwiązywane?
14: Myślę, że tutaj jakiś kompromis zostanie osiągnięty, natomiast trzeba jasno powiedzieć, uchwalenie tej ustawy nie zapobiegłoby upadkowi Zondy. Oszustwo to po prostu oszustwo. To tak na takiej samej zasadzie jakby, nie wiem, zakazać Blika, bo setki tysięcy Polaków co roku tracą pieniądze, które ktoś im wyłudza w taki sposób. Tak? To jest tylko narzędzie.
15: Regulacje ograniczą ilość nadużyć, ale nie zapobiegną takim sytuacjom jak w Zonda. Zonda działała nie na rynku polskim, tylko na rynku, który jest uregulowany bardzo dobrze prawnie i mimo wszystko to się wydarzyło, więc wrócę do edukacji.
1: Maciej Jankowski, Tomasz Zamarlik, eksperci gospodarczy, byli razem z nami na żywo we wtorek w Radiu Super FM w popołudniowej rozmowie. Dziękuję bardzo, panowie.
14: Dziękujemy.
1: A ja jednocześnie zapraszam już na poranną rozmowę Radio Super FM. Jutro 12. edycja Międzynarodowego Kongresu Morskiego i to właśnie kongres będzie dominować na naszej antenie. Jutro chwilkę po godzinie 8. Dariusz Doszczocz, dyrektor naczelny Polskiej Żeglugi Morskiej, będzie razem z nami. Spokojnego wieczoru. Michał Kaczmarek, do usłyszenia.
16: Super FM. Super FM.

0: Reklama.
1: Masz już Modivo Club Gold?
2: Nie, a warto?
1: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
2: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
1: W Modivo e-obuwie, TTC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
2: Brzmi super, no to jak dołączyć?
1: To proste, aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
3: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
4: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
5: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
6: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Masz Allegro Smart?

0: i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Nowa kuchnia tylko z OBI. Do 19 maja zyskaj 200 zł na kartę podarunkową za każde jednorazowo wydane 1500 zł na meble kuchenne z wyposażeniem AGD i blaty. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z OBI. Szczecin, ulica Policka 11F.
2: I po reklamie. Super FM Sport.
3: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Wszystko wskazuje na to, że niemiecki trener Hansi Flick przedłuży kontrakt z Barceloną do 2028 roku. Chociaż oficjalnie nie podpisano jeszcze umowy, pośrednio sam zainteresowany powiedział, że tak się stanie. Jestem we właściwym miejscu. Podkreślił dziś Flick na konferencji przed jutrzejszym meczem Barcelony z Alaves. A co dalej z Robertem Lewandowskim? Kontrakt polskiego napastnika z FC Barceloną też wygasa w czerwcu i na razie nie ma decyzji o jego przedłużeniu. Stąd te spekulacje dotyczące przyszłości kapitana reprezentacji Polski. A wśród potencjalnych kierunków znalazła się Portugalia, o czym więcej Mateusz Stanicki.
4: Taką tezę stawiają tamtejsi dziennikarze, którzy uważają, że Lewy miałby trafić do mistrza kraju FC Porto. W barwach tego klubu grają też trzej inni reprezentanci Polski, Jan Bednarek, Jakub Kiwior i Oskar Pietuszewski. 37-latek miał się znaleźć w centrum zainteresowania działaczy według telewizji Sport TV i CMTV na skutek kiepskiej dyspozycji napastników klubu w ostatnich spotkaniach, choć na razie konkretów brak. Wcześniej mówiło się o tym, że Polak miałby trafić do włoskiego Juventusu, ale na stole jest też ponoć oferta zza wielkiej wody, bo o Polaka ma się starać Chicago Fire. Zdaniem hiszpańskiego dziennika Mundo Deportivo ta propozycja miałaby być dla polskiego kapitana zdecydowanie bardziej korzystna finansowo niż te z Europy.
3: Ousmane Dembélé z Paris Saint-Germain po raz drugi z rzędu został uznany najlepszym piłkarzem sezonu w lidze francuskiej. Zawodnicy stołecznej drużyny otrzymują to wyróżnienie nieprzerwanie od 10 lat. Ostatnim laureatem spoza PSG był Alexandre Lacazette z Olympique Lyon w 2015 roku. Po raz drugi z rzędu najlepszym młodym piłkarzem ligi został uznany Désiré Doué, też z PSG. Natomiast Pierre Sage z ekipy Lens zdobył nagrodę dla najlepszego trenera. Renesans formy doświadczonej Rumunki, 36-letnia Sorana Cârstea, która rozgrywa ostatni sezon w karierze, została dziś pierwszą półfinalistką tenisowego turnieju w Rzymie. Rumunka pokonała Jelenę Ostapenko z Łotwy 6-1, 7-6. Iga Świątek o półfinał zagra jutro wieczorem i rywalką będzie Amerykanka Jessica Pegula.
5: Dobry wieczór, tu Super FM.

0: Reklama.
1: Na północy Szczecina, na zielonym Warszawie, na osiedlu firmy Fastbau, żyje się jak w niebie. Są mieszkania z balkonami, są i z ogródkami. Każdy chyba marzy, by zamieszkać tu z nami.
2: Zapraszamy na dzień otwarty już w tę sobotę w godzinach od 11 do 15. Osiedle Aura Warszawo, ulica Kalinowa, telefon 91 8 130 130. Fastbau.
0: I po reklamie.
2: Jest 19. Wiadomości Super FM.
3: Ważna dla małżeństw jednopłciowych decyzja prezydenta Warszawy. Będzie łatwiej o zwrot rzeczy kupionych w sklepach internetowych. Najbardziej znany mazurski bocian Krutek doczekał się rekordowego przychówku.
0: Super FM. Wiadomości.
3: Miriam Lipińska. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski zapowiedział transkrypcję aktów małżeństw jednopłciowych zawartych w krajach Unii Europejskiej, a premier potwierdził, że będzie umożliwiające to specjalne rozporządzenie. To efekt rozstrzygnięć Unijnego Trybunału Sprawiedliwości i Naczelnego Sądu Administracyjnego. To dobra decyzja, ocenia wicemarszałek Senatu Maciej Żywno z Polski 2050.
4: Cieszy mnie to, że Rafał Trzaskowski tutaj postanowił zachować się jak rasowy samorządowiec i urzędnik samorządowy, czyli podejść do obowiązującego prawa racjonalnie i określić, że jego mieszkańcy będą mogli otrzymywać stosowne transkrypcje i decyzje.
3: Sekretarz stanu w kancelarii premiera Katarzyna Kotula przekazała, że rozporządzenie jest gotowe i czeka już tylko na podpis szefa MSWiA Marcina Kierwińskiego. Ministerstwo Spraw Zagranicznych skierowało notę do ambasady USA w Warszawie w sprawie wjazdu Zbigniewa Ziobry na teren Stanów Zjednoczonych. Resort pyta w niej o podstawy prawne i faktyczne, w tym o dokument, na podstawie którego były minister sprawiedliwości przekroczył amerykańską granicę i o datę jego przyjazdu do USA. Jeszcze więcej pytań do ambasady USA ma prokuratura. Dotyczą nie tylko Ziobry, ale i Marcina Romanowskiego.
5: Na podstawie jakich dokumentów przekroczyli granicę? Czy powoływali się na status uchodźcy lub czy wystąpili o azyl?
3: Mówi rzecznik prokuratury krajowej Przemysław Nowak. Śledczy wezwali też na przesłuchanie prezesa i redaktora naczelnego TV Republika Tomasza Sakiewicza. 20 maja ma w charakterze świadka wyjaśnić prokuratorom, jak to się stało, że Ziobro z dnia na dzień, tuż po zmianie rządu na Węgrzech, został zatrudniony przez tę stację jako komentator polityczny i czy ma to związek z przestępstwem poplecznictwa. Zmieniamy temat. Będzie łatwiej zwrócić towary kupione w sklepach internetowych. Zmiany wchodzą w życie za miesiąc, 19 czerwca. Zgodnie z unijną dyrektywą, sklepy internetowe będą musiały umieścić na stronie w widocznym miejscu przycisk odstąp od umowy. Tyle, że wiele sklepów nie jest na to gotowych, mówi Michał Wójcik z Alsendo.
6: Aż 57% firm e-commerce w Polsce nie słyszało o nadchodzących zmianach, a prawie połowa z tych, które są ich świadome, nie rozpoczęła jeszcze żadnych przygotowań.
3: A to nie jedyne problemy.
6: Jak wykazał nasz raport, ponad 40% firm potrzebuje co najmniej 11 dni na zwrot środków, a w wielu przypadkach proces ten przekracza 2 tygodnie.
3: Brak internetowego guzika z opcją odstąp od umowy po 19 czerwca może być traktowany jako łamanie praw konsumenta. Mazurski bocian celebryta Krutek i jego partnerka przedłużyli gatunek. Jak ustalili przyrodnicy z Mazurskiego Parku Krajobrazowego, mają 5 piskląt. Tak wielu młodych Krutek nigdy dotąd nie miał. Teraz przyrodnicy będą obserwować, czy bocian nie będzie próbował pozbyć się części potomstwa. To naturalne zachowanie u bocianów. Wyrzucają z gniazda pisklęta słabe, chore czy takie, których nie są w stanie wykarmić. Jeśli Krutek postanowi pozbyć się któregoś z młodych, odchowają je ludzie w ośrodku rehabilitacji bocianów.
2: Dobry wieczór.

0: jest Super FM.
1: Super FM, 100% szczecińskie.
0: Radio Super FM.

0: i Radiu Super FM. Zaprasza Krzysztof Spór.
1: Dziś w Cannes startuje 79. edycja Międzynarodowego Festiwalu Filmowego. To najważniejsze tego typu wydarzenie na świecie, prezentujące bardzo często dzieła znaczące i będące najważniejszymi wydarzeniami całego filmowego roku w kinie autorskim i artystycznym. Cannes coraz mocniej wpływa też na Oscary, czego dowodem wiele filmów nominowanych do tych nagród, które w Cannes miały swoje premiery. Tak było przed rokiem, kiedy w Cannes debiutowały Wartość sentymentalna, Tajny agent czy To był zwykły przypadek. I wszystkie te filmy otrzymały nominacje do Oscarów. W tym roku program Cannes wygląda równie imponująco, ale co najważniejsze, są w jego konkursie głównym dwa filmy współprodukowane przez polskich twórców i polską kinematografię. O Złotą Palmę będą rywalizować Paweł Pawlikowski z filmem Fatherland i Asghar Farhadi z filmem Historie równoległe. Premiery obu filmów odbędą się już w najbliższy piątek i będziemy już wtedy wiedzieć, czy filmy te udały się oscarowym mistrzom. Pawlikowski i Farhadi mają w tym roku silną konkurencję w Cannes, bo swoje najnowsze filmy pokażą m.in. Pedro Almodóvar, Christian Mungiu, Lucas Dont, Hirokazu Koreda, Laszlo Nemes, Artur Harari, współscenarzysta Anatomii upadku, i Rysuke Hamaguchi. I to będą gigantyczne filmowe wydarzenia, których wypatruję już w naszych kinach. Kilka dni temu organizatorzy Cannes ogłosili pełną listę osób, które zasiądą w jury konkursu głównego i będą oceniały filmy rywalizujące o Złotą Palmę. Na czele jury stanął Park Chang-wook, a wspierać go będą m.in. amerykańska aktorka Demi Moore, która w 2024 roku zagrała w filmie Substancja i film ten miał swoją premierę właśnie w Cannes. Będzie na festiwalu Stellan Skarsgård, który znany jest m.in. z filmu Wartość sentymentalna. Jest w jury m.in. Chloe Zhao, autorka niedawnego Hamneta, oraz Paul Laverty, który napisał scenariusze do 14 filmów Kena Loacha, z czego aż 11 pokazywano na festiwalu w Cannes, a dwa z nich zdobyły Złote Palmy. Wiatr burzujący w jęczmieniu oraz ja, Daniel Blake. Silna będzie w tym roku reprezentacja polskiego kina. Mamy dwa polskie filmy w konkursach filmów krótkometrażowych, w tym oczekiwany bardzo Spiritus Sanctus w reżyserii Michała Toczka ze wspaniałym Sebastianem Stankiewiczem w głównej roli. Są też polskie koprodukcje w sekcjach towarzyszących Cannes. Mamy reprezentację filmów klasycznych i specjalne stoisko polskiego kina na festiwalu. Dużo się dzieje. Polska kinematografia jest obecna w Cannes. Na festiwalu rozpoczyna się droga wielu filmów do Oscarów. Mam nadzieję, że będzie ona udziałem polskich filmów i naszych koprodukcji. Festiwal potrwa do 23 maja.
0: Spór w kinie i Radiu Super FM.
2: Na program zaprasza sponsor Kino Pionier. Najstarsze kino w Polsce.

0: Reklama.
1: Nie masz jeszcze pomysłu na komunijny prezent? Zajrzyj na Allegro. Znajdziesz tutaj mnóstwo propozycji, które będą pamiątką na lata, w tym konsole do gier wideo. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro. Jak ultra okazję do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz mysz bezprzewodowa SteelSeries Aerox 3 Ghost za 249 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 279 zł.
2: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
0: I po reklamie. Super FM. Sport.
3: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Polscy piłkarze ręczni rozegrają w tym tygodniu decydujące dwa mecze o awans na przyszłoroczne Mistrzostwa Świata. Rywalem biało-czerwonych będzie Austria. Do kadry po długiej przerwie i licznych kontuzjach wraca Szymon Sićko.
4: Trochę czuję się jakby pierwszy raz w rozgrupowaniu, bo jednak minęło 2,5 roku od ostatniego zgrupowania. To fajne uczucie, czuję się trochę jak nowy zawodnik. Wiadomo, są pewne szczegóły, które muszę zrozumieć do pierwszego meczu i muszę się ich nauczyć, więc pracujemy nad tym na wideo i na treningach, żeby zaadaptował się do systemu reprezentacji.
3: Pierwszy mecz z faworyzowaną Austrią jutro w Gracu.
4: To jest dwumecz, więc te mecze rządzą się trochę innymi prawami i myślę, że musimy utrzymać koncentrację przez 120 minut i po prostu patrzeć na ten pierwszy mecz jako pierwszą połowę, żeby być w tym dwumeczu, więc myślę, że koncentracja będzie najważniejsza.
3: Rewanż w niedzielę w Olsztynie. Wieczysta Kraków, Puszcza Niepołomice, Polonia Bytom i Pogoń Grodzisk Mazowiecki znalazły się wśród klubów piłkarskiej pierwszej ligi, którym Komisja do Spraw Licencji Klubowych PZPN nie przyznała uprawnień do gry w Ekstraklasie w przyszłym sezonie. W tym gronie tylko Wieczysta ma realne szanse na awans, dlatego klub już zapowiedział, że się odwoła. Zespół z Krakowa jest w tabeli trzeci. Na dwie kolejki przed końcem sezonu do drugiego Śląska Wrocław traci 5 punktów. Już tylko miesiąc pozostał do rozpoczęcia mundialu w Ameryce Południowej. Meksykańscy kibice nie mogą się doczekać.
5: Jestem podekscytowany, będziemy gospodarzami, więc musimy zrobić dobre wrażenie, zadbać o ulicę. Przede wszystkim jestem podekscytowany, że to wszystko się zaczyna.
3: Niektórzy kibice uważają jednak, że jeszcze nie wszystko zapięte jest na ostatni guzik.
5: Szczerze mówiąc, uważam, że żadne Mistrzostwa Świata, żadne miasto nie jest naprawdę gotowe, bo to jest naprawdę ogromne wydarzenie. Ale myślę, że tak jak zawsze, Meksyk ostatecznie zawsze wszystko robi dobrze i jak się da, ale dobrze.
3: Mundial ruszy 11 czerwca na dwóch meksykańskich stadionach. W stolicy gospodarze podejmą RPA, a w Guadalajarze Korea Południowa zagra z Czechami. Jonathan Narváez z UAE i Team Emirates wygrał czwarty etap wysiłkowarskiego Giro d'Italia. Ekwadorczyk finiszował najszybciej z peletonu. Trzeci na mecie był Włoch Giulio Ciccone, który został nowym liderem klasyfikacji generalnej.
2: Dobry wieczór.

0: Radio Super FM.
1: Radio Super FM. Szczecińskie i w dodatku dla każdego. Super FM. Radio, które codziennie uśmiecha się do ciebie.

0: Reklama.
1: Szał letnich okazji w Pepco. Już teraz promocja na koszulki z krótkim rękawem. Im więcej kupisz, tym mniej zapłacisz za każdą z nich. Skorzystaj już dziś z rabatu aż do 45%. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
2: Cappuccino. Kafe latte.
3: Co robisz?
2: Trenuję zamawianie kawy McCafe za 7.
1: Już od środy każda mała i średnia kawa McCafe za 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
0: I po reklamie.
4: Jest 20. Wiadomości Super FM.
5: Co dalej z rządowym pakietem obniżającym ceny paliw? Sąd zdecydował w sprawie aresztu dla podejrzanego o wypadek, w którym zginął Łukasz Litewka, a potem o zdjęciu wygenerowanym przez AI, które postawiło na równe nogi służby.
0: Super FM. Wiadomości.
5: Miriam Lipińska. Ważą się losy rządowego programu Ceny Paliwa Niżej. Póki co przepisy obowiązują do najbliższego piątku, mówi minister energii Miłosz Motyka.
6: Nikt dzisiaj nie wie, chyba nawet wraz z prezydentem Trumpem, jak długo ta sytuacja będzie wymagała takiej reakcji, stąd ta elastyczność, którą mamy w ramach tego programu.
5: Minister przewiduje jednak, że rządowy pakiet zostanie najprawdopodobniej po raz kolejny przedłużony o 2 tygodnie. Podejrzany o spowodowanie wypadku, w którym zginął poseł Łukasz Litewka, nie wróci za kraty. Sąd nie przychylił się do wniosku prokuratury, która chciała bezwzględnego aresztu dla 57-latka. Uwzględnił natomiast wniosek jego obrońcy i uchylił podejrzanemu wszystkie środki zapobiegawcze, w tym dozór policji i zakaz opuszczania kraju.
7: Moja ocena tego postanowienia nie może być inna niż jako decyzja słuszna.
5: Mówi adwokat kierowcy Dariusz Kawalec. Z kolei rzecznik prokuratury okręgowej w Sosnowcu Bartosz Kilian decyzję sądu skomentował tak.
8: Traktujemy to orzeczenie jako wyraz uznania dla tempa pracy funkcjonariuszy policji oraz prokuratury. To postępowanie wolne już jest od zagrożeń.
5: Decyzja sądu jest prawomocna. 57-latek dostanie zwrot kaucji. Do wypadku doszło 23 kwietnia w Dąbrowie Górniczej. Samochód kierowany przez podejrzanego zjechał nagle i uderzył w jadącego rowerem posła. Rolnicy szykują się do kolejnego protestu. 20 maja chcą przyjechać do Warszawy. Rolnicza Solidarność alarmuje, że sytuacja w polskich gospodarstwach w związku z suszą i przymrozkami jest dramatyczna i domagają się pomocy rządu, mówi przewodniczący Rolniczej Solidarności Tomasz Obszański.
9: Związek złożył petycję, złożył pismo do ministra rolnictwa, do pana premiera odnośnie szybkich działań, które pozwolą czy na kredyty preferencyjne, czy na po prostu pewne wsparcie finansowe dla rolników, żeby po prostu dalej mogli funkcjonować.
5: Związkowcy krytykują także niskie ceny skupu, Zielony Ład i umowę Unii Europejskiej z Mercosurem. Zdjęcie niedźwiedzia przy ulach, wygenerowane przez sztuczną inteligencję, postawiło na nogi podkarpackich urzędników i służby. Nieprawdziwa fotografia, która miała być żartem, wywołała zamieszanie w gminie Niebylec, 15 km od Rzeszowa. Urząd gminy potraktował sprawę poważnie i zawiadomił służby. Strażacy sprawdzali teren dronem, a policję poproszono o dodatkowe patrole.
10: Ustaliliśmy osobę, mieszkańca Połomi, która wykonała to zdjęcie w formie żartu, jednak bez intencji jego publikowania.
5: Mówi młodszy aspirant Daniel Czapczyński z policji w Strzyżowie. Zdjęcie zostało później rozesłane do innych i to w efekcie doprowadziło do fałszywego alarmu. Autorowi wygenerowanego zdjęcia tym razem się upiekło, ale policja ostrzega, że publikując taki fałszywy alarm, można odpowiadać za wprowadzenie służb w błąd. Ósmoklasiści napisali dziś egzamin z matematyki. Co było i na jakie wyniki liczą?
11: Procenty, geometria dużo.
12: Geometria ogólnie dużo. 45-50%.
13: No, 80%.
5: Jutro ostatni egzamin z języka obcego. Dla większości ósmoklasistów będzie to język angielski. Wyniki egzaminów 3 lipca.

0: program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin. Na program zaprasza sponsor Centrum Handlowe Ster, organizator akcji Ster na Zdrowie we współpracy z Ruchową Akademią Zdrowia. Więcej na chster.pl. Super FM zaprasza.
1: Spektakle, wystawy i wydarzenia, których nie można przeoczyć. Barbara Gądek, zostańcie z nami, zaczynamy serwis kulturalny. Teatr Współczesny w Szczecinie zapowiada dwie duże premiery. Pierwsza z nich to Trump, Królewski Szlak. Futurystyczna opowieść rozgrywająca się w 2028 roku w Waszyngtonie, rządzonym przez króla owładniętego obsesją władzy. Spektakl ma być mocnym komentarzem do współczesnej polityki i społecznych napięć. Druga premiera to Mozaika. Opowiada o ludziach próbujących odnaleźć siebie w powojennym Szczecinie. Muzyczny spektakl pokazuje odbudowę miasta i tożsamości jego mieszkańców. Na koniec zapowiedź wyjątkowych wydarzeń muzycznych i artystycznych drugiej połowy maja. 16 maja Edukatorium Centrum Nauki o Wodzie zaprasza na Europejską Noc Muzeów. Od 18 do 22 będzie można bezpłatnie zwiedzać interaktywną wystawę poświęconą wodzie i nauce. Organizatorzy przygotowali dwie tury zwiedzania, a wejście możliwe będzie za okazaniem bezpłatnych biletów zero. Z kolei 23 maja o 20 w Zamku Książąt Pomorskich wystąpi Bartek Wąsik z projektem Piano Horizon. To połączenie fortepianu, elektroniki i dźwięków natury, zapowiadające nowy solowy album tego artysty. Koncert odbędzie się w sali Bogusława X. Przypominamy także, że 31 maja Jasne Błonia ponownie staną się miejscem szczecińskich spotkań organizacji pozarządowych pod platanami. Traficie tam wtedy na warsztaty, prezentacje i rodzinny piknik organizacji społecznych. I tym akcentem kończymy dzisiejszy serwis kulturalny Radia Super FM. Dobrego wieczoru, inspirujących spotkań i do usłyszenia przy kolejnych wydarzeniach miasta.
0: Program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin. Na program zaprasza sponsor Centrum Handlowe Ster, organizator akcji Ster na Zdrowie we współpracy z Ruchową Akademią Zdrowia. Więcej na chster.pl.
2: Dobry wieczór, tu Super FM.

0: jest 21. Wiadomości Super FM.
1: Sejm będzie pracować nad 4 projektami w sprawie kryptowalut. MSZ wysłało notę do ambasady USA w sprawie Zbigniewa Ziobry. Kardynał Grzegorz Ryś powołał komisję, która zbada finanse tylko jednej parafii.
2: Super FM. Wiadomości.
1: Miriam Lipińska. 4 projekty ustaw o rynku kryptowalut skierowane do dalszych prac w Sejmowej Komisji Finansów. To projekty rządu, prezydenta, Polski 2050 i Konfederacji. 2 wcześniejsze projekty w sprawie kryptowalut Karol Nawrocki zawetował. Teraz deklaruje, że jest za regulacją kryptowalut, ale zgodnie z jego projektem.
3: Mój projekt, który złożyłem do Sejmu, był także konsultowany z przedstawicielami koalicji z Polski 2050 i innych środowisk politycznych. On jest koncyliacyjny, nie jest brutalną nadregulacją rozporządzenia MiKa.
1: Rząd chce jednak pracować nad swoim projektem. Opozycja z PiS przygotowała z kolei projekt, który całkowicie zakazuje handlu kryptowalutami. Jest ruch polskiego MSZ-u w sprawie Zbigniewa Ziobry. Resort skierował do amerykańskiej ambasady w Warszawie notę, mówi rzecznik MSZ-u Maciej Wewiór.
4: Tam zwracamy się z prośbą o wskazanie podstaw i prawnych, i faktycznych wjazdu Zbigniewa Ziobry na terytorium Stanów Zjednoczonych. Chcielibyśmy poznać, jaki dokument podróżny umożliwił mu przekroczenie granicy, no i konkretną datę wjazdu.
1: Zbigniew Ziobro ma 26 zarzutów w związku z aferą w Funduszu Sprawiedliwości. W Polsce grozi mu do 25 lat więzienia. Specjalna komisja powołana przez kardynała Grzegorza Rysia weźmie pod lupę finanse najbogatszej parafii w Polsce. Chodzi o parafię Bazyliki Mariackiej, którą przez wiele lat zarządzał ksiądz Dariusz Raś. Został usunięty z funkcji proboszcza przez poprzedniego metropolitę krakowskiego arcybiskupa Marka Jędraszewskiego pod zarzutem braku przejrzystości finansowej. Miał bez zgody metropolity pozyskiwać dotacje, zakładać lokaty, kupować i sprzedawać samochody i waluty. Sprawę jeszcze raz ma zbadać powołana właśnie komisja, potwierdza rzecznik kurii, ksiądz Piotr Studnicki.
5: Ksiądz kardynał Grzegorz Ryś jest przekonany, że lepiej, ażeby zarzuty dotyczące gospodarowania mieniem i ten cały spór został rozstrzygnięty na poziomie diecezjalnym. Nie powinien być rozstrzygany w jakimś kluczu sympatii czy antypatii do kogokolwiek, tylko właśnie na podstawie rzetelnej wiedzy.
1: Ksiądz Raś odwołał się od dekretu arcybiskupa Jędraszewskiego, ale w ubiegłym roku decyzję o jego odwołaniu podtrzymał papież Leon XIV. Warszawa szuka sposobu na nisz demograficzny, szczególnie odczuwalny w przedszkolach. Mimo że już tylko do jutra trwa rekrutacja uzupełniająca, w warszawskich placówkach nadal jest 3700 wolnych miejsc. Aby je uzupełnić, stolica planuje przyjmować do swoich przedszkoli dzieci z jednej z podwarszawskich gmin, mówi dyrektorka Biura Edukacji w Urzędzie Miasta Joanna Gospodarczyk.
6: Rada Warszawy zgodziła się na to, żeby do naszych przedszkoli mogły uczęszczać dzieci z Raszyna i okolic. Gmina Raszyn podpisała takie porozumienie z nami i ponad setka dzieci będzie miała z Raszyna po niedostaniu się tam do przedszkola wskazane miejsce.
1: Eksperci szacują, że w ciągu najbliższych 4 lat liczba dzieci w warszawskich przedszkolach spadnie nawet o 15 tysięcy. Właśnie rusza półfinał Eurowizji, w którym reprezentantka Polski Alicja Szemplińska powalczy o miejsce w finale 70. konkursu Eurowizji. Polka wystąpi jako przedostatnia z numerem 14. 24-letnia wokalistka zaśpiewa balladę Pray.
0: Dobry wieczór. Tu Super FM.

0: Jest 22. Wiadomości Super FM.
1: Pożar lasu w Puszczy Solskiej ugaszony. Jutrzejsze maksymalne ceny paliw będą trochę niższe niż dziś. Sprawdzimy też atrakcje w Bydgoszczy na Noc Muzeów.
2: Super FM. Wiadomości.
1: Miriam Lipińska. Strażacy zakończyli akcję ratowniczo-gaśniczą w Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Ogień został już całkowicie ugaszony, a strażacy zakończyli przeczesywanie terenu w poszukiwaniu ewentualnych nieznalezionych wcześniej zarzewi ognia. Leśnicy zaczęli szacowanie strat, apelują też do mieszkańców i turystów, by na razie na te tereny nie wchodzili, mówi zastępca dyrektora Lasów Państwowych w Lublinie Mariusz Kiczyński.
3: W tych miejscach, gdzie był projektowany rezerwat przyrody, a więc na siedliskach bagiennych, torfowiskowych, te drzewa stoją, teraz powiem, na słowo honoru. Przy większym wietrze na pewno będą się wywracały, bo tam korzenie są nadpalone.
1: Pożar w powiecie biłgorajskim w Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie wybuchł w ubiegły wtorek. Pierwszego dnia akcji rozbił się samolot gaśniczy Dromader. 65-letni pilot zginął. Premier zabrał głos w sprawie transkrypcji aktów małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą. Po wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wciąż nie ma w naszym kraju regulacji prawnych w tej sprawie. Donald Tusk zapowiedział specjalne rozporządzenie.
4: Chciałbym przeprosić tych wszystkich, którzy przez długie lata czuli się odrzucani, upokarzani. Państwo tu przez wiele lat nie zdawało egzaminu. Mam nadzieję, że po wyroku Trybunału i Naczelnego Sądu Administracyjnego także w parlamencie znajdziemy szybkie, konieczne, dodatkowe rozwiązania o charakterze ustawowym.
1: Premier podkreślił, że wyrok unijnego Trybunału Sprawiedliwości nie otwiera drogi do adopcji dzieci przez pary jednopłciowe. A prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski zapowiedział w stolicy transkrypcję aktów małżeństw jednopłciowych zawartych w krajach Unii Europejskiej. Jutro maksymalne ceny paliw nieco spadną. W porównaniu z dzisiejszym dniem olej napędowy zatankujemy o 10 groszy taniej za litr, maksymalnie za 6 zł. 84 grosze. Tańsza będzie też benzyna 95. Jutro może kosztować nie więcej niż 6 zł. 28 groszy. Obniżki to efekt zeszłotygodniowego spadku cen ropy naftowej na światowych rynkach. Europejska Noc Muzeów już w najbliższą sobotę to jedyna taka noc w roku, podczas której drzwi wielu instytucji kultury pozostają otwarte do późna. Wieczora. Co przygotowała na tę noc Bydgoszcz, sprawdzała Agnieszka Wynarska.
5: Warto odwiedzić na przykład Bibliotekę Wojewódzką na Starym Rynku. Zaprasza Joanna Pawłowska.
6: Pokaz intryligatorski oraz zwiedzanie intryligatorni będzie to niepowtarzalna okazja do zapoznania się z kolejnymi etapami pracy nad wtórną oprawą książki oraz poznanie niezwykłych maszyn do tego wykorzystywanych.
5: Nocy muzeów będą też towarzyszyć targi książki. Swoje drzwi otworzy również Teatr Polski, zapowiada dyrektor Benjamin Bukowski.
7: Mamy do zaoferowania już dość tradycyjnie, niezwykłą okazję, żeby powuszować w naszych garderobach teatralnych i włożyć jeden z naszych historycznych kostiumów, zamienić się w króla, królową, pirata, w kogo sobie tylko wymarzymy.
5: W Europejskiej Nocy Muzeów bierze udział ponad 30 bydgoskich instytucji kultury.
1: Niemal wszędzie Noc Muzeów odbędzie się w nocy z soboty na niedzielę, tylko w Krakowie odbywa się o noc wcześniej, ale już po raz ostatni. Od przyszłego roku wydarzenie będzie miało tę samą datę, co w pozostałych miastach.
0: Tak gra Super FM na 97,5.

0: Radio Super FM.
1: Radio Super FM. Szczecińskie i w dodatku dla każdego. Super FM. Radio, które codziennie uśmiecha się do ciebie.

0: Radio Super FM.
1: Radio Super FM w 100% szczecińskie.

0: Radio Super FM.
1: Radio Super FM. Szczecińskie i w dodatku dla każdego. Super FM. Radio, które codziennie uśmiecha się do ciebie.